Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

tata psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

0: SK Warszawa.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiorę

0: Music News.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Sanach zakończyła stadionową trasę koncertową. Zagrała finałowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie na oczach ponad 60 tysięcy fanów i w ulewnym deszczu. Na scenie pojawiło się wielu gości, m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja, czy nawet 1.8L, z którym Sanach wykonała kultowy hit Jak Zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd wieczoru był też znany aktor Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie to zobaczyć na sk.pl. Przed koncertem Sanach wydała też nowy singiel Cicho Sza. Ten numer mamy dla was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Gramy też nowy numer od Kuby i Kuby. Ten duet wypuścił kawałek Chłopaki. Przez całe lato panowie, przypomnę, bujali nas hitem Stygnie Lato, z którym nawet wygrali bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. Panowie wpadli ostatnio do naszego studia i jeśli chcecie się dowiedzieć, co słychać u bursztynowego słowika, jakie to uczucie dowiedzieć się, że się zgarnia taką nagrodę, no ale też jak wyglądały ich muzyczne początki, no to słuchajcie już teraz Kuba i Kuba w naszym studiu. Siemanko panowie.
2: Siemanko, hej.
3: Cześć, dzień dobry, hej.
1: To powiedzcie mi, czy wy już ochłonęliście po tym sukcesie? Czy jeszcze nie dowierzacie i sobie myślicie, jeju, jak to możliwe, że my słowika wygraliśmy?
3: Zdecydowanie jeszcze nie ochłonęliśmy, nie mieliśmy na to chwilki. Cały czas podróżujemy, od Sopotu minęło już 2 tygodnie, a my dalej jeszcze w podróży. Mieliśmy tylko jeden dzień na takie przeparkowanie i przerzucenie strojów do innych walizek. No nie ochłonęliśmy, ale no to jest niesamowite uczucie i pewnie długo jeszcze chłonąć będziemy.
1: No tak się właśnie zaczyna życie wielkich gwiazd. To jest chyba tylko początek. Ja nie wiem, czy panowie wy kiedykolwiek odpoczniecie. Prawdopodobnie na emeryturze, jak to wszystko minie, ale mam nadzieję, że to będzie trwało jak najdłużej. A jak tam wasza relacja ze Słowikiem? Jeszcze go oswajacie? Czy już jesteście tak z nim zaprzyjaźnieni? Już się dobrze z nim znacie?
2: Karmiliśmy, tak, wykąpaliśmy go w morzu, więc on tak. Chyba szczęśliwy jest.
3: Już podrósł tak. Nawet kilka centymetrów.
2: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w Operze Leśnej. Tam tak, taki wielki.
1: No on tam jest potężny. Tak. Musi być ciężki bardzo.
3: My go sobie afirmowaliśmy tak naprawdę. Ten słowik rzeczywiście trochę był taki, zawsze przyjeżdżając na Operę Leśną, mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę. Jest to na pewno takie podsumowanie tej drogi dotychczasowej, krótkiej oczywiście, w perspektywie wielu, wielu lat jeszcze przyszłościowych mówię. Natomiast no to jest spełnienie marzeń na pewno takich młodych chłopaków jak my.
1: Powiem wam, że szybko to osiągnęliście ten szczyt, bo zaczęliście dość niedawno i tu bach, najpierw wielki hit Dość, a teraz od razu bursztynowy słowik. Przed występem w Operze Leśnej w naszym studiu mówiliście, że będziecie się dzielić pół na pół. Trochę u jednego, trochę u drugiego. Jak to teraz wygląda? U kogo jest słowik?
2: Poszło oficjalnie jakby na scenie. Gra w papier, kamień, nożyce. Z racji tego, że Kuba wygrał, więc tak jak ustaliśmy, jest tydzień u niego, a później będzie tydzień.
3: Tak. A że nie mieliśmy nawet możliwości teraz, bo w sumie to tydzień już minął tak naprawdę.
2: No właśnie.
3: Ale my nie mieliśmy nawet chyba możliwości, szczerze. I ja wam powiem, że ja postawiłem słowika u siebie, jeszcze przyjechaliśmy tam, to właśnie ja go wziąłem do siebie w kwestii tej wygranej właśnie na scenie i wyobraźcie sobie, że ja że nawet nie było chwili, żeby na niego spojrzeć drugi raz gdzieś tam, on sobie po prostu stanął i stoi, bo nie było...
2: Ale nakarmiłeś go chodzi.
3: Nakarmiłem, no tak jak się umawialiśmy, trzy razy dziennie po 15...
2: Po prostu nie głaskałeś.
3: Nie, no nie głaskałem, no nie było czasu, prawda, trochę miłości, żeby tylko lęk separacyjny się tam gdzieś nie pojawił.
2: No to fajnie.
1: Czyli odpowiednia dieta u słowika jest, to jest najważniejsze. A jeszcze ciekawi mnie jedna rzecz, powiedzcie mi, co się dzieje w głowie artysty, kiedy czeka na ogłoszenie wyników plebiscytu bursztynowego słowika i nagle ktoś ze sceny mówi Kuba i Kuba. No, co się wtedy w głowie
2: przede wszystkim
1: dzieje?
2: To oczekiwanie, to my myśleliśmy, że to w ogóle trwało z godziny albo ze 2 godziny, tak? To tak po prostu nieskończoność to była.
3: Puls 160.
2: My tam staliśmy, tak, w ogóle puls, jakbym miał taki zegarek, który mierzy puls, to prawdopodobnie...
3: No ja miałem tak.
2: Ty miałeś, tak? I ci pokazało tam...
3: No dlatego ja mówię, stary, że to jest tam przed zawołaniem, o Boże, odpukać oczywiście, ale mówię, Jezus Maria, no to jest niesamowite, jak to tak długo trwa. Wiecie, mi się od razu kojarzy, panowie, jak my staliśmy na maście w programie i tam było to ten taki charakterystyczny dźwięk tu, i wiecie, i my stoimy, i ja mówię, Jezus Maria, no produkcja się pomyliła chyba, nie? Ty minutami, 10 minut, 20, mówię, ty no godzina minęła, my stoimy na tym samym dźwięku, nie? A to tak naprawdę była dosłownie, wiecie, tam 30 sekund.
2: Tak,
3: i tak samo było tutaj.
2: Ta chwila trwa długo i to jest taki stres i jest szczególnie, jak mieliśmy jeszcze taki ekran przed sobą, na którym widzieliśmy wyniki.
1: Że była pierwsza trójka, że wy byliście w pierwszej trójce.
2: To... Była pierwsza trójka i zastanawialiśmy się, no bo jakby nie mieliśmy pojęcia do samego końca, jakby nie wiedzieliśmy, różne myśli były w głowie. czy wygramy, czy nie wygramy. I tak byliśmy dumni przede wszystkim, że mogliśmy tam wystąpić i jakby i to, że byliśmy w tej pierwszej trójce, to już dla nas było naprawdę dużo, ale wiadomo, też nie ma co ukrywać, jakby każdy z tych artystów, który tam wystąpił, chciał wygrać i my też tak pomyśleliśmy, że no na pewno by nam było bardzo miło, więc stres był ogromny, ale jak wyczytali naszą nazwę zespołu, no to była taka adrenalina nagle, w ogóle euforia, w ogóle skakaliśmy tam z radości, nie wiedzieliśmy, co się dzieje za bardzo, też w takich sytuacjach zawsze trzeba podziękować i o tych podziękowaniach też pewnie się zapomina w większości osób, które
1: na szybko jakieś przemówienie napisać.
3: No, te emocje, które się pojawiły gdzieś tam u nas, no my też nie ukrywamy, że jeszcze chyba w naszym życiu nie ma takiego momentu, w którym w 100% potrafimy panować nad tymi naszymi emocjami, uczymy się tego, więc też ta adrenalina, która się pojawiła, oczywiście mieliśmy, ja miałem w głowie, tylko pamiętam, że jak wygram, mówię, matko, trzeba podziękować wszystkim osobom, dzięki którym tak naprawdę tą nagrodę możemy odebrać, bo to nie jest tylko nasza nagroda, ale też naszych fanów, którzy głosowali, naszego domu produkcyjnego, hotelu Torino, naszego managementu, naszych rodziców, naszego zespołu.
2: No i tutaj już się kończy czas antenowy.
3: I tak, jest koniec.
2: A ty jeszcze masz do wymienienia 150 innych osób.
3: Tak,
2: nie?
3: Tak samo właśnie i to akurat jest ten moment, nie możecie mi teraz panowie przerwać, muszę to powiedzieć, ale wiem, że Franek, ty też chcesz, chcielibyśmy pogratulować wszystkim artystom, którzy wzięli udział, bo są cudowni, my też mieliśmy cudowny taki moment na backstage'u, gdzie mogliśmy sobie porozmawiać, wymienić te doświadczenia, to jest super, natomiast tak jak to telewizyjna sztuka pokazuje, no tam zawsze jest mało czasu, bo wszystko jest napięte oczywiście harmonogramowo, ale porozmawialiśmy sobie, wymieniliśmy swoje spostrzeżenia, to są cudowni ludzie i tak naprawdę duża zasługa jest tak, tego pierwiastka szczęścia w tym, że udało nam się wygrać. Niemniej jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy zagłosowali, no bo to jest niesamowite.
1: A powiedzcie mi, co czuliście po samym występie? Bo to, że dostaliście bursztynowego słowika, to jest ocena waszego występu. Ale ja mam czasami tak, na przykład po programie w radiu, że czasami jest tak, że schodzę z anteny i mówię, dobrze było, jestem z siebie zadowolony, a czasami jest tak, kurczę, mogło pójść trochę lepiej, nie jestem zadowolony, coś bym zrobił inaczej. To co wy czuliście po zejściu ze sceny, że kurczę, było dobrze, zdaliśmy egzamin, czy jednak no trochę, no może i dobrze, ale tutaj coś nie zagrało do końca.
2: To my tak mieliśmy bardziej, że też my często swoje występy oceniamy też przez pryzmat reakcji jakby publiczności i jakby wychodząc na deski Opery Leśnej i widząc publiczność, która tam jest i widząc to, że oni śpiewają z nami słowo w słowo, no to jakby to jest jakby takie uczucie, że tego się nie da opisać, tak. Nie? My jakby pracowaliśmy...
1: Była recenzja na bieżąco.
2: To była taka recenzja na bieżąco i jak my jesteśmy w stanie ich zawsze porwać do tego, żeby oni się razem z nami bawili, to jest dla nas taka ocena, że kurczę, że chyba się udało, że chyba było całkiem nieźle.
3: Tak, natomiast no wiadomo, że to u nas raczej jest ten kult pracy kultywowany, że się tak wyrażę. No i my dbamy o to, żeby każdy ten występ był coraz lepszy, wyciągamy wnioski i to jest chyba ta rzecz, która nas też charakteryzuje, że my jesteśmy bardzo samokrytyczni co do siebie. Ja uważam, że wiadomo, dużo rzeczy można byłoby tam poprawić wokalnie, jeśli chodzi o mnie, ale uważam, że te emocje, które tam były przepiękne i jakbym mógł powtórzyć ten występ, to bym to zrobił, bo naprawdę to, jakie my tam emocje czuliśmy, będąc we dwójkę na tej scenie, pamiętam takie jedno z pierwszych spojrzeń, tak na siebie mówimy, to one zawsze mówią więcej niż 1000, bo to jest takie, stare, jesteśmy tu, nie? Stoimy na deskach Opery Leśnej, gramy dla ludzi, ludzie śpiewają nasz numer. To jest
2: to śpiewali, wyobraź sobie, tak głośno, że przez słuchawki, przez odsłuchy douszne, tak. Było słychać ludzi, gdzie jakby no masz słuchawki ubrane, jakby masz jakby podkład jakby, więc jest jakby głośno, tak. Słyszysz inne instrumenty i nagle jakby wiesz, słyszysz, że ludzie, którzy śpiewają, są głośniej niż to, co masz w słuchawkach, to jest miazga.
1: To właśnie to jest punkt, w którym jesteście teraz. Jesteście na szczycie, ale teraz cofnijmy się jeszcze o kilka lat wstecz. Za chwilę pogadamy o waszym nowym singlu Chłopaki, ale powiedzcie, jak wyglądały początki waszej kariery, bo dla wielu słuchaczy to jest tak, że był singiel Dość, pojawił się duet Kuba i Kuba, tak nagle, nie wiadomo skąd. No właśnie, a skąd ten duet się wziął? Jak zaczęła się wasza muzyczna przygoda?
2: No to jest ciekawe pytanie, bo nasz duet wywodzi się w sumie od takich podobnych rozmów, jak my tutaj dzisiaj mamy, tylko że te rozmowy zaczynały się w radiowęźle szkolnym.
3: Tak, bo to jesteśmy, proszę państwa, teraz w dość małym pomieszczeniu, gdzie są trzy mikrofony. My takie małe pomieszczenie mieliśmy w naszej szkole, w liceum.
2: Nawet chyba jeszcze mniejsze jest ten...
3: Tak, myślę, że zwłaszcza jak my tam szafki z domu wnosiliśmy, żeby móc tam rzeczy chować, nawet tosty jakieś.
1: Pewnie trochę tańsze mikrofony.
3: Tak, zdecydowanie. Tam w ogóle mikrofon nie było. Pamiętam, że Franek też opowiadał o tym ostatnio, że jak chcieliśmy coś powiedzieć przez mikrofon w radiowęźle, to opuszczaliśmy to z telefonu po prostu nagranie głosowe, nie?
2: Jako taki komunikat.
3: Tak.
2: Hej, przerwa skrócona o 5 minut, pozdrawiamy.
3: Tak jest. No, ale poznaliśmy się w radiowęźle szkolnym tak naprawdę.
2: Tak, tak. W szkole, w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia księżnej Elżbiety w Szczecinku. Cudowne liceum, cudowne wspomnienia, cudowni nauczyciele przede wszystkim, tak, którzy byli bardzo wyrozumiali, bo w momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że biorąc udział w jakichś konkursach, czy na przykład mając do późna próby, no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
0: Warto było.
2: I tak, teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę z tego, że gdzieś tam przymknęli czasami oko na to, że nas nie było.
1: Słowik jest, myślę, wystarczającym usprawiedliwieniem tej nieobecności na tej lekcji. Myślę, że rodzice niczego już więcej nie muszą teraz podpisywać, jakby się ktoś przyczepił.
3: Zdecydowanie. Teraz my mamy tą możliwość, że tutaj już dzisiaj właśnie w perspektywie gdzieś tam premier radiowych kilka osób do nas pisało, że kurczę, chłopaki, my jesteśmy teraz w szkole, wy kiedyś byliście, bo opowiadaliśmy właśnie o tym radiowęźle ostatnio i mówią, to weźcie może nam teraz wypiszcie wyzwolnienie z tego, żebyśmy przyszli na premiery, nie? To teraz zmieniły się jakby
2: perspektywy. Ale dla pocieszenia jakby chyba możemy powiedzieć, że my z chęcią byśmy wrócili chociaż na taki tydzień do szkoły, nie?
3: Tak, pamiętajcie o tym, że to wszystko szybko mija bardzo. My też byliśmy takim specyficznymi rocznikami z tego względu, że u nas też się pojawił i COVID, i strajk nauczycieli, więc to wszystko gdzieś tam nam zabrało trochę lat w szkole, więc ja tak naprawdę nie wiem, jak ty, Franucie, to było, ale ja byłem półtorej roku tak naprawdę w szkole, w budynku.
2: No,
3: ja
2: byłem ponad dwa w sumie i tak w trzecim roku już, no, musieliśmy zbiewać szkoły i pamiętam, że się cieszyliśmy, a później w domach płakaliśmy.
3: O Jezus, to było straszne.
2: Że tak, że my chcemy jednak do szkoły. To nie było tak, że szkoła jest zła. Nie, wcale tak nie chcieliśmy siedzieć
3: chociaż
2: w domu.
3: Chociaż jak ja pamiętam, jak były lekcje i mieliśmy wtedy, ja miałem komputer, no i jakby nasze panie niektóre, które gdzieś tam nas edukowały, też musiały się tego wszystkiego nauczyć, prawda? No bo to nowa rzecz dla nich, a my już byliśmy z komputerami zaznajomieni, to tam niezłe cyrki szły. Ja pamiętam, że mieliśmy kiedyś lekcję i kolega przez mikrofon mówi, że przepraszam bardzo, ja dzisiaj jak coś nie mam mikrofonu, bardzo panią przepraszam, a pani nauczycielka, dobrze, okej, to notuję, nie, że ten XX nie ma mikrofonu. Ja mówię, o cholera, dobra, to będzie ciekawa lekcja. Tak.
1: Piękne czasy pandemiczne.
2: No. Tak, ale normalnie teraz takie jakieś wspomnienie nam...
3: Piotruś Kozioł.
2: Tak, o Piotruś Kozioł, tak. No, takie wspomnienia i naprawdę, czas liceum jest wspaniały, także co my możemy powiedzieć? Czerpać trzeba z tego czasu dużo. Też zdajemy sobie sprawę, że jest dużo nauki, że to jest też duża presja. My jakby czuliśmy tą presję, że z jednej strony chcemy się rozwijać jakby muzycznie i działać, z drugiej strony trzeba jednak jakieś oczekiwania spełniać nauczycieli i rodziców i to jest zupełnie normalne, bo nie, jakby chcemy jakby z czymś wyjść z tej szkoły, nie? Jakby nie możemy być takimi na maksa głąbami, tylko chociaż jakieś podstawowe jakaś tabliczka mnożenia, coś takiego, wiecie, nie?
1: To się przydaje.
2: To się przydaje.
3: Bo dynastii królów, nie wiem, czy ty miałeś dynastii królów.
2: Też.
1: Ale jednak człowiek głowę trochę ćwiczy, myślę, że to jest
3: oczywiście
1: ważne.
3: Tak, plastyka jest bardzo ważna w tym, oczywiście, że tak.
1: To słuchajcie, panowie, teraz przeskakujemy jednak do września 2026. Pogadajmy o waszym nowym singlu, który już się ukazał, który gramy na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Zapowiadając ten numer, napisaliście w mediach społecznościowych: nie bójcie się płakać. Dlaczego wy ludzi do płaczu zachęcacie? O co chodzi? Tak, tłumaczcie się.
3: To jest właśnie ciekawa perspektywa i super, że udało nam się poruszyć to, jak zaczynaliśmy przed tym pytaniem, z tego względu, że chłopaki są niejako taką laurką tej siedmioletniej naszej pracy, która gdzieś tam pracy i znajomości, bo te wszystkie sytuacje, które działy się pomiędzy nami, było mnóstwo chwil szczęścia, były też chwile porażki, zwycięstwa i jakiejś takiej rozłąki, bo my też gdzieś tam mieszkaliśmy dość daleko od siebie w perspektywie kilku lat tej znajomości. To wszystko sprowadziło się na to, że możemy dzisiaj z takim szczerym serduchem powiedzieć, żeby nie bać się płakać przed tymi doświadczeniami, które nas spotykają. Jest to pewnie też taka szczera kontynuacja Stygnie Lato w perspektywie tej emocjonalności chwilowej, która się pojawia, która pozwala nam dotknąć jakichś doświadczeń. Natomiast w gruncie rzeczy nie jest, ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza oprócz wnętrza też cały ten zewnętrzny świat, więc nie bójmy się tego robić.
2: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej, ale no, relacje są trudne, czy przyjaźń, czy miłość, to wymaga pracy.
1: To panowie, życzę kolejnych sukcesów, no i wszystkiego dobrego, trzymajcie się, zapraszamy z kolejnymi singlami.
2: Tak bardzo jest, dziękujemy i do zobaczenia.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Julia Wieniawa zaczyna nowy rozdział w swojej karierze i śpiewa o swoich sukcesach. Wydała właśnie numer 27 do gwiazd, który mamy dla was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC i ten numer Julia Wieniawa przynosi do naszego studia osobiście. Cześć Julia.
0: Cześć, cześć.
1: Powiedz, czy 27 lat to dużo? Bliżej do nastolatki, czy już do takiej dojrzałej kobiety?
0: To jest taki właśnie przełomowy moment, dużej metamorfozy przynajmniej dla mnie. I ja chciałam odczarować tym numerem, no ten słynny wiek 27, prawda, 27 Club, który się mrocznie kojarzy, a dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji, i gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim, tutaj Taniec z gwiazdami, tu zaśpiewanie Kaliny Jędrusik w Sopocie, dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level, więc to jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
1: Ale czujesz, że to jest ten najlepszy rok w twojej karierze? Jakbyś miała tak podsumować, to to jest najbardziej przełomowy.
0: Tak, tak, oczywiście. Wiele lat miałam takich, że gdzieś jakieś takie sukcesy duże udało mi się osiągnąć, ale ten rok był niezwykły, ale również też prywatnie dużo zmian, czasami bolesnych, tak jak zresztą śpiewam, trochę dymu, trochę strat, ale to wszystko po to, żeby wejść teraz w nowy etap ze świeżą energią i na pewno wszystko jest w życiu po coś. I nawet jak nas coś boli, nam się wydaje, że to jest koniec świata, to tak naprawdę to robi nam miejsce w życiu na coś lepszego.
1: Ja się na chwilę muszę zatrzymać przy tym występie z Andreą Bocellim na jednej scenie. Powiedz mi, jakie to jest uczucie śpiewać u boku takiej legendy jak Andrea Bocelli?
0: No, zdziwię was, powiem tak. Ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie, byłam w takim zadaniu. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie potknąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie, potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie potknął się o moją sukienkę. I dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że takie...
1: To się wydarzyło.
0: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało? I tak naprawdę z latencją te emocje do mnie przyszły. A wcześniej byłam w takim bardzo zadaniowym trybie, wiesz?
1: A przed występem pewnie jakieś próby były, więc miałaś okazję poznać osobiście Andrea Bocellego?
0: No, to się teraz dziwię. Poznałam Andrea Bocellego godzinę przed moim występem z nim. Nie miałam z nim normalnej próby z orkiestrą. Miałam tylko jedną swoją próbę, ja sama z orkiestrą, oraz z nim poznałam się właśnie godzinę przed występem i bardzo spontanicznie powiedział, to co, zaśpiewamy teraz, i odpalił po prostu z kompa podkład i to była moja jedyna z nim próba, a potem już po prostu na głęboką wodę, na scenę, na stadionie w Gdańsku, a potem na PGE, także pewnie wszyscy myślą, że to wiesz, milion prób i tak dalej, nie, jeszcze raz nie, to było najbardziej takie stresujące i no takie wyzwanie, powiedziałabym, w moim życiu. I myślę, że po tym już mnie nic nie zdziwi.
1: A jaki jest Andrea Bocelli? Takie proste pytanie, jak tak miałaś okazję go spotkać. Jaki po prostu jest? Jaki to jest człowiek? Jak się z nim rozmawia twarzą w twarz?
0: Tak, bardzo ciepły, spokojny, nawet powiedziałabym, że trochę wycofany. On nie za bardzo też lubi po angielsku mówić, więc nauczyłam się dla niego tam trzech zdań po włosku, jak się tam z nim witam, buongiorno, mi chiamo Julia Wieniawa, come stai, on, parla italiana, mnie, no, I just learned this three sentences just for you. I się zaczęło śmiać, powiedział mi dopiero już w pierwszym zdaniu, że you have to sing with my son, Matteo Bocelli, a miał, wow, więc myślę, kurde, dopiero daj mi przeżyć w ogóle to, co się teraz dzieje, że ja mam możliwość z tobą śpiewać na tej scenie. Ale oczywiście jestem jak najbardziej otwarta, żeby śpiewać też z Mateo, No, jest to wszystko takie surrealistyczne, abstrakcyjne dla mnie. Nie wierzę, że to się wydarzyło, ale tak, wydarzyło się to naprawdę. I dało mi to dużego kopa motywacyjnego do działania dalej, ale też wiary w siebie.
1: A teraz pogadajmy o twoim nowym numerze 27 do gwiazd. Śpiewasz w nim zbyt uparta, by się bać. Tak. Czy ty od początku taka byłaś, czy ty się musiałaś tej upartości w dążeniu do celu, w byciu sobą, czy ty się musiałaś tego nauczyć po prostu?
0: Ja musiałam się nauczyć się pewności siebie takiej prawdziwej. A uparta byłam zawsze. Zawsze matka mówiła mi, jesteś uparta jak osioł. I wręcz było tak, że jak ktoś mi mówił, nie rób tego, to ja to robiłam na przekór im. Także to akurat taka, z którą się urodziłam, mam ją we krwi. No i myślę, że dużo mi pomogła, ale też jest, wiadomo, czasem dużym minusem, szczególnie w życiu prywatnym. Natomiast, no tak, w tym tekście śpiewam o tym, że mimo tych wszystkich kłód rzucanych mi pod nogi, które miałam od zawsze rzucane i zresztą nadal mam, ja sobie po prostu już kolekcjonuję swój własny las. Zresztą to jest taka trochę metafora, a trochę nie, bo rzeczywiście mam własny las. Przeprowadziłam się teraz do domu, gdzie za furtką jestem już w lesie swoim. Mam tam studio muzyczne i tam zresztą też napisałam ten utwór i wiele innych, które usłyszycie niebawem na nowej płycie. Także to jest taka piosenka, która po prostu ma przypominać też widzom, słuchaczom, żeby robić swoje, nawet jeżeli wszyscy mówią nam, że nie mamy szans, to tym bardziej trzeba wtedy wziąć na górę.
1: Śpiewasz też, że nieprzewidywalne ruchy nagłe zaskakują nawet mnie. Tak. Czym cię ostatnio zaskoczyła Julia Wieniawa?
0: No właśnie, śpiewaniem z Andrą Boczelnim albo transferem do Tańca z Gwiazdami. No to tego nawet ja bym nie wymyśliła lepiej. No, jak widać, wszechświat miał na mnie takie plany. Trzeba po prostu być gotowym na to i nie bać się sięgać po te marzenia, bo często różne okazje leżą nam pod nogami, ale my albo boimy się po nie sięgnąć, albo ich nie zauważamy, albo brakuje nam odwagi przez to, że myślimy, a co inni powiedzą. Nie, kochani, lepiej się sparzyć, niż potem żałować, że się nie zaryzykowało. Jak wiemy, kto nie ryzykuje, nie pije szampana.
1: Śpiewasz też, że 27 to dopiero start. Ja już myślałem, że Julia Wieniawa w tym momencie jest na szczycie. To co jest dalej w takim razie?
0: Jejku, to ja tak w ogóle nie czuję. Ja myślę, że dopiero teraz stałam się taką świadomą kobietą, artystką i wiem, czego chcę. I też ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro. Będzie nawiązywał do różnych takich też ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było, ale w trochę innym stylu. Będą choreografie inspirowane choreografem Bobem Fossem. Bob, nie wiem, czy kojarzysz, to Bob Foss. To jest taka legenda, ikona tańca właśnie z lat 60-tych, 70-tych. Oj, tych inspiracji mam dużo. Mam całego Pinteresta po prostu zawalonego różnymi zdjęciami, inspiracjami. Nie mogę się tego doczekać, bo no bo to się wszystko jeszcze tworzy, ale już mam ten cały świat i uniwersum w swojej głowie. Wiem, jak to będzie wyglądać. Już nie mogę doczekać jakichś kolejnych klipów, ale na razie jesteśmy przy tym singlu. Słuchajcie, za godzinę, o godzinie 19 wychodzi teledysk tej piosenki i moim zdaniem jak do tej pory jest to mój najlepszy klip. Jest trochę fabuły, jest dużo tańca, trochę choreografia, trochę też improwizacji tanecznej. Bardzo jest to miłe dla oka. Mam nadzieję, że wam się wszystkim spodoba. Polecam obejrzeć. Ja wiem, że teraz mało kto ogląda klipy, ale zróbcie to dla mnie. Włączcie tego YouTube'a i obejrzyjcie, bo bardzo dużo pracy włożyliśmy w to i prób na sali wcześniej i na samym planie zdjęciowym. To był mój najdłuższy plan zdjęciowy ever. 18 godzin siedzieliśmy, od 10 rano do 4 rano. Także please, please, zobaczcie i dajcie znać, jak wam się podoba, bo całe serce to swoje włożyłam.
1: Powiedziałaś, że teraz chcesz skręcić w kierunku lat 60., ale w tym kawałku śpiewasz, że jesteś polską Ari.
0: Czy
1: to jest taka twoja inspiracja, Ariana Grande?
0: Nie, polska Ari to nie chodzi o to, że ja się porównuję do niej wokalnie, absolutnie nie. Tylko chodzi o polska Ari, I want it, I got it. Czyli jak czegoś chcę, to po prostu to biorę, jak swoje. I to polecam też wszystkim tutaj słuchaczom. Jeżeli o czymś marzycie, no to w czym stoi, jakby co stoi na przeszkodzie? Po prostu, jeżeli czegoś pragniemy, to trzeba wyciągnąć po to rękę, czyli wykonać pewne kroki, wykonać pewną pracę. I ja na przykład tak mam i zawsze tak miałam od dzieciaka, że nie mówiłam, że ach, marzę o tym, chciałabym to i to, tylko dobra, ja chcę teraz to i od razu wykonuję telefon, wykonuję ruchy, robię i po prostu wiesz o co chodzi, że staram się być sprawcza. I
1: że na samym mówieniu, że coś się chce, dokładnie, nie można się, na tym skończyć.
0: No niestety, trzeba spadnie z nieba, bo trzeba wtedy ruszyć głową. Dobra, jak co to zrobić, żeby osiągnąć ten cel? No dobra, tutaj pójdę, tam zadzwonię, może teraz ten. Trzeba sobie obrać listę zadań do zrobienia i po prostu je wykonywać i nie czekać na odpowiedni moment. Nigdy nie ma odpowiedniego momentu, nigdy nie jesteśmy na coś gotowi. Myślicie, że ja byłam gotowa na śpiewanie z Andreą Bocellim? Oj nie.
1: Nowy numer Julii Wieniawy w Radiu SK zagraliśmy od razu po premierze chwilę po północy. I co ciekawe, Julia Wieniawa usłyszała ten hit z Radia SK, gdy jechała taksówką, bo pan taksówkarz akurat Eski słuchał. Z nowym numerem do naszego studia wpadł ostatnio też duet Kuba i Kuba. Przypomnę, ci panowie wygrali bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, a teraz mają dla nas kawałek na końcówkę lata. Numer Chłopaki i zdradzili w naszym studiu, jak ten hit pachnie. Przed premierą waszego wielkiego hitu Stygnie lato, który przyniósł wam taki sukces, mówiliście, że ten hit pachnie jak truskawki, tak? To są wasze słowa, to wy powiedzieliście w studiu Radia SK. To powiedzcie, jak pachnie ten wasz nowy singiel Chłopaki.
2: Ja bym powiedział, że pachnie jak taka, wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy. I jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci, to mniej więcej tak.
3: A ciekawe w sumie. Popatrzcie trochę, no to taki, nie wiem, a macie na przykład tak, że kojarzycie sobie numery z kolorami? Ja na przykład też, ja często gdzieś tam muzykę trochę kolorowo postrzegam, to wydaje mi się, że to jest na przykład zielony kolor, ten numer. Nie wiem, czujecie to, czy nie?
1: Ja czuję już taki pomarańczowy, żółty. Taki zielony, zielony zmieniający się w żółty.
3: Okej, okej.
2: To taki bardziej granatowy.
3: Granatowy. No ciekawe, co? Zobaczcie, inne kolory się powiedzieliśmy.
1: Bo Stygnie lato to był taki hicior, mi się kojarzył, że takie wakacyjne wieczory. To taki wakacyjny wieczór, kiedy jest bezchmurne niebo, powoli zachodzi słońce, jest jeszcze gorąco, ale już jest taki klimacik, że już jesteś po pracy, masz chill, albo w ogóle jesteś na wakacjach. A czy ten numer już jest takim hitem na jesień pod kocyk do ciepłej herbaty, czy to jeszcze nie jest ten moment? Nie.
3: Nie, choć no my uważamy, że te wszystkie, ja ostatnio wyobraźcie sobie, byłem w sklepie takim, gdzie tam dużo rzeczy można kupić takich różnych i patrzę, a tam są już dynie, tam jest już wszystko, wiecie, przygotowane na jesień.
2: No tak.
3: Ja kocham jesień, kocham zimę, jesień.
2: Ja też, matko, jesień jest znakomita.
3: Tak, no jesień może mniej niż wiosnę, na pewno zima, wiosna bardziej, ale tu już wszystko się tak zaczyna, wiecie, koniec już, liście opadają, wszystko, ale to nie jest ten numer, czy to jeszcze nie jest ten numer?
2: Ja się ostatnio zastanawiałem, że stary, my się chyba starzejemy, bo nie wiem, czy ty tak masz, ale ja na przykład potrafię sobie iść gdzieś na spacer i tak się zatrzymuję, patrzę na drzewo i mówię, ej, liście zaczynają się robić już żółte, czyli idzie jesień.
3: Chłopie, ja czekam, aż kasztany zaczną spadać. Mówię, dobra, kasztany, wrzesień,
2: ale
3: idziemy do szkoły.
2: Ale wiecie, o co chodzi, że jakby, że w pewnym wieku jakby już zwracasz uwagę na to, na te zmieniające się pory roku, bo każda jakby znaczy dla ciebie coś innego, nie? A jako młody, jako młodzi tacy ludzie, nie wiem, czy tak w wieku licealnym, to my tak mieliśmy, dobra, kiedy będzie to lato? Kiedy sobie już tam, nie wiem, pojedziemy na domki, czy nad jezioro, czy coś? A teraz jakby każda ta pora roku pachnie czymś innym i faktycznie ten numer Chłopaki, mam wrażenie, że on jest taki, żeby się nad nim pochylić i zastanowić, więc taka ta aura jesienna może mu trochę sprzyjać.
3: Tak, to jest na pewno zapach, który macie otulić, ale nie możecie on tak wsiąknąć w siebie. Wsiąkniecie, powodu jest już tylko i wyłącznie w domu. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi.
1: Ale panowie, bo my jesteśmy w podobnym wieku, ja też się na tym łapię, że jak czasami zaczynam z niektórymi rozmowę wieczorem, to tak, ale już czuć taką jesień w powietrzu.
3: No,
1: nie?
3: Ale jest tak. Jest tak, a zwłaszcza jak deszcz spadnie.
2: A na pogodę na przykład jak stawy kręcą. Nie?
3: Ale ty się śmiejesz akurat, a ja tak naprawdę mam. Ja jestem w stanie przewidzieć pogodę. Mówię wam, to jest jak Baba Wanga, czy nie wiem, jak ta pani nazywała się, prorokini. Ja umiem przewidzieć pogodę w kolanach.
2: No to co jutro będzie?
3: Jutro będzie 24 stopnie w Suwałkach. U nas na spokojnie 19. Już schodzimy w dół, proszę państwa.
2: Zapisujmy.
1: Ja sprawdzę, czy to prognoza pogody się
3: sprawdzi. Bezchmurne niebo nad Eską przede wszystkim.
1: Panowie, jak szedłem do tego studia, to mieliśmy otwarte okno w naszym pomieszczeniu i usłyszałem jakieś krzyki i sprawdziłem, i tam faktycznie kilka osób się zebrało. Fanki na was czekają.
3: Serio?
1: Przed wyjściem,
3: tak.
1: I powiedzcie mi, czy wy to zauważyliście, że po sukcesie Stygnie Lato nagle był taki wybuch popularności, jak idziecie ulicą, to ludzie was zatrzymują i chcą robić zdjęcia? Poczuliście taką różnicę?
3: Na pewno gdzieś zdarzają się takie sytuacje. My oczywiście też podchodzimy do takich sytuacji z pokorą. Chętnie sobie zawsze robimy te zdjęcia. Czasami nie rozumiemy powodu robienia zdjęć. W sensie, wiecie, to dla mnie na przykład, wiem, że ty, Frano, też tak masz, że to jest super, że udało nam się gdzieś tam być w telewizji. Ludzie mogą się z nami w pewien sposób utożsamiać. Ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że ciągle jest za mało tego, co chcielibyśmy dać ludziom.
4: SK Warszawa News.
5: Agata Chruściak, zapraszam. Palma przejdzie małą rewolucję. Ruszył remont na Rondzie de Gaulle'a. Kultowa instalacja stoi w tym miejscu od 2002 roku i przez lata na stałe wpisała się w krajobraz stolicy. Teraz zmieni się przestrzeń wokół niej. Beton zastąpi więcej zieleni, a nowe elementy mają przypominać fale. Tematem zajęła się Małgorzata Zawada.
6: Warszawska Palma od ponad 20 lat jest jednym z najbardziej charakterystycznych punktów stolicy. Stoi w samym centrum miasta, przy Rondzie de Gaulle'a, które codziennie przemierzają tysiące mieszkańców i turystów. Teraz to miejsce czeka metamorfoza, a o jej szczegółach opowiedział Maciej Dziubiński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich.
7: Historyczna już Palma na Rondzie de Gaulle'a zyska nowe otoczenie. Co będzie się tam działo?
8: Tak, rzeczywiście Palma teraz jest wśród betonu, a chcielibyśmy, żeby jednak Palma była wśród zieleni. Zaplanowaliśmy więc rozbetonowanie 500 metrów kwadratowych wokół Palmy. Posadzimy tam zieleń niską, jest to brondo, więc no nie ma mowy o tym, żeby była tam jakakolwiek zieleń wysoka. Koncepcja jest taka, żeby przypominało to falę oceanu, więc będzie niebiesko, będzie fioletowo, będzie zielono. Powstanie taka, można powiedzieć, oaza na samym środku ronda de Gaulle'a. Będzie posadzona werbena, będzie posadzona kocimiętka, generalnie tych krzewów, tych roślin będzie bardzo dużo. I oczywiście jest to drobna zmiana, natomiast no, każda taka drobna zmiana przyczynia się do tego, że w Warszawie jest coraz przyjemniej. Prace potrwają do listopada. Co ważne, nie przewidujemy żadnych utrudnień drogowych w związku z tymi pracami.
6: Jednak Palma to nie tylko charakterystyczny element warszawskiego krajobrazu. Za tą instalacją stoi też ciekawa historia i pomysł, który od samego początku budził zainteresowanie mieszkańców. O tej kultowej instalacji opowiedziała nam rzeczniczka Muzeum Sztuki Nowoczesnej Józefina Bartyzel.
7: Palma na Rondzie de Gaulle'a to już taki historyczny obiekt, który pojawił się ponad 20 lat temu. Skąd w ogóle pomysł na postawienie takiej instalacji artystycznej w centrum?
9: Rzeczywiście Palma jest już dorosła, ma 24 lata i jest wspaniałym projektem artystycznym Joanny Rajkowskiej. Palma ma w ogóle swój piękny tytuł, Pozdrowienia z Alei Jerozolimskich. I ten tytuł już trochę ujawnia jej historię. Aleje Jerozolimskie mają swoją nazwę wywiedzioną od tego, że łączą centrum Warszawy z dawnym, nieistniejącym już osiedlem Nowa Jerozolima, które było przestrzenią, gdzie mieszkała społeczność żydowska przedwojennej Warszawy. Joanna Rajkowska, podróżując po Bliskim Wschodzie, między innymi będąc w Izraelu i w Ramallach, miała tę refleksję dotyczącą tego, że ślady społeczności żydowskiej w Polsce nie zawsze są jasne, nie zawsze są widoczne i że jest to pewnego rodzaju zgubione bogactwo, a jednocześnie, że ta sytuacja na Bliskim Wschodzie i ten rodzaj wymieszania różnych kultur i także historii Polski, czyli osób, które emigrowały, to jest taki bardzo ciekawy splot różnych bardzo historii ludzkich, historii społeczno-politycznych. Kiedy wróciła do Polski, postanowiła artystka zaprezentować właśnie takie dzieło, stworzyła palmę, która pierwotnie miała stać przy Rondzie de Gaulle'a tylko jeden rok. I ta palma była, jak sama artystka powiedziała o niej kilka lat później, palma jest Polką, jest Żydówką, jest Palestynką, palma była pielęgniarką, kiedy były protesty pielęgniarek. Palma stała się takim symbolem i taką sceną społecznego spektaklu. Po pierwsze, mieszkańcy i mieszkanki Warszawy pokochali palmę. I kiedy okazało się, że miałaby być przenoszona, no to społeczny protest sprawił, że palma została na swoim miejscu. I to, myślę, pokazuje jej wagę. To znaczy, to jest takie dzieło sztuki, które jest rozumiane jako ważny element miasta, które jest rozumiane jako symbol i które jednocześnie staje się często komentarzem do różnych wydarzeń społecznych. Na przykład był taki moment, kiedy palmie uschły liście. I to był sposób, w który artystka Joanna Rajkowska komentowała ogromny kryzys ekologiczny, no katastrofa już w tym momencie. Palma też na przykład
10: przykład bardzo wyraźnie wspierała grupy, które były z jakiejś przyczyny w trudnej sytuacji, czyli na przykład, tak jak wspomniałam, kiedy odbywał się bardzo słuszny protest pielęgniarek w związku z ich drastycznymi warunkami pracy, Palma solidaryzowała, ale jednocześnie, kiedy był kryzys migracyjny na granicy, dodajmy zresztą niezakończony, wtedy też Palma zabierała głos, czyli stała się też z punktu widzenia mieszkanek i mieszkańców taką przestrzenią, w której się można zgromadzić, która jest pewnego rodzaju adwokatką dobrych spraw. No i ogromnie cieszy nas jako muzeum, że Palma też rzeczywiście weszła do muzealnej kolekcji całkiem niedawno. Miasto Stołeczne Warszawa zadbało o to i to rzeczywiście jest taka niezwykła dla nas bardzo ważna sytuacja. Żartujemy, że muzeum przez ponad 20 lat swojej historii bywało w różnych miejscach, ale ciągle również ma swoją obecność na Rondzie de Gaulle, w Parku Rzeźby na Brudnie, czy nad Wisłą w pawilonie, aktualnie pawilonie tańca. Niewątpliwie Palma jest takim kluczowym momentem i stała się też symbolem miasta i to jest wspaniałe. To zresztą bardzo pokazuje, jak ogromne znaczenie ma sztuka. Jak ona staje się częścią opowieści o tym, kim my jesteśmy, jak się zmieniamy. To też pokazuje, że jest ogromna, niezwykła możliwość wzbogacania przestrzeni publicznej za pomocą sztuki. To jest, mam nadzieję, że to będzie stawało się coraz bardziej popularne. Ten przykład Palmy jest takim, powiedziałbym, ikonicznym już w Polsce po 89 roku przykładem dzieła, które naprawdę zaczęło żyć niesamowitym własnym życiem.
7: Palma była tak naprawdę darowizną od artystki w kierunku muzeum, prawda?
10: Rzeczywiście jest tak, że myśmy się Palmą opiekowali przez wiele lat i prowadzimy też archiwum Palmy, ponieważ rozumiemy, jak bardzo ważna jest ta niezwykła rzeźba i rzeczywiście Joanna Rajkowska podjęła tę bardzo dla nas zaszczytną decyzję, żeby Palma mogła dołączyć do kolekcji.
7: Myślę, że lokalizacja, ale też nietypowość, bo jednak Palma w środku miasta sprawiły, że instalacja zaczęła żyć swoim własnym życiem.
10: Tak, to jest też wspaniałe, że Palma jest cały rok zielona. Nie traci swoich liści, więc nawet wtedy, kiedy okrywają śnieg, to ma tę swoją niezwykłą witalność. To jest bardzo ciekawe, że rzeczywiście Palma w Warszawie może się wydawać czymś absurdalnym. A jednocześnie proszę mi wierzyć, że dla wielu odwiedzających nas osób, mam tę przyjemność, że oprowadzam często gości zagranicznych muzeum i wspominam zawsze o Palmie i wielokrotnie osoby są zaskoczone, że Palma nie jest prawdziwa. No rzeczywiście doskonale, myślę, współgra z miastem, ale tak, to, że ona jest w takim miejscu, no na początku Nowego Światu. Nowy Świat był tą ulicą, która po wojnie, kiedy Warszawa odbudowywano, była chlubą miasta i chlubą kraju, który podnosił się po wojnie. Palma stoi na samym początku, otwiera Nowy Świat, a jednocześnie łączy właśnie ten Nowy Świat z Alejami Jerozolimskimi, więc ona ma taką wspaniałą, prominentną ekspozycję, a jednocześnie też widać ją z praskiej strony, co jest miłe, ponieważ jest takim elementem łączącym także prawą i lewą stronę Wisły. Ale też myślę, że rzeczywiście tu jest ten geniusz artystyczny Joanny Rajkowskiej związany z tym, że ona znalazła fantastyczny symbol, który

0: miała jakieś inne rzeczy do opowiedzenia. W aktualnej sytuacji zresztą bardzo dramatyczne w związku z sytuacją w Palestynie. No ale to jest ta wspaniała arcydzielność tej pracy, że ona po prostu ma w sobie taki rodzaj otwartości i tego, że opowiada nam historie, o których nie pomyślelibyśmy nawet kiedy ona powstawała.
1: No i w końcu Palma doczeka się ładniejszego otoczenia, ponieważ zaczęły się remonty i to też nie będzie byle jakie otoczenie, bo będzie nawiązywać do samej Palmy.
0: Tak, my się z tego niezwykle cieszymy, ponieważ niegdyś, kiedy się spojrzy na zdjęcia Warszawy przedwojennej, to miejsce Warszawy tuż przy Banku Gospodarstwa Krajowego było takim ogromnie reprezentacyjnym, wspaniałym miejscem. No ono w Warszawie powojennej i tej wczesnego kapitalizmu różne miało historie i myślę, że Palma była właśnie takim symbolem i taką, powiedziałabym, iskierką, która jakoś uruchomiła, wydaje mi się, zmiany. No bo trudno już jest rozwijać jakąś koncepcję taką bardzo nowoczesną, czy nie wiem, nakierowaną na ruch samochodowy wokół tak niezwykłej relacji jak Palma. Więc myślę, że ona też trochę zaprosiła, tak sobie wyobrażam, urbanistów do takiego pomyślenia o tym, że ta przestrzeń powinna być spokojniejsza, bardziej zielona, że tych samochodów tam może być mniej. Dlatego, że też Nowy Świat no, nie jest w swoim zamyśle przede wszystkim ulicą, ale właśnie arterią dla ludzi, tym miejscem spacerowania. Więc my się ogromnie cieszymy, że Palma zyska taki rodzaj spokoju, że będzie miała miejsce, które się zmieni w takie bardziej wyciszone, bardziej zielone. Myślę, że to jest coś, co Warszawie bardzo służy. Ogromnie się cieszymy, że tak będzie. No i czekamy na to, jak Palma się odnajdzie, jakie nowe historie nam opowie już po remoncie.
2: SK Warszawa.
3: Znaki drogowe w Polsce wymagają zmiany, apeluje Warsaw Enterprise Institute. Zdaniem fundacji znaków jest za dużo, co ma rozpraszać kierowców. W eksperymencie przeprowadzonym przez badaczy na 20-kilometrowej trasie w Warszawie kierowcy mogą mijać blisko 500 znaków drogowych. Sprawą zajął się Oleg Ruszkowski.
4: Wojciech Wyszomierski, jestem analitykiem ekonomicznym w Warsaw Enterprise Institute i ostatnio miała miejsce premiera mojego najnowszego raportu Mandaty, radary i dżungla znaków. Raport traktuje o ruchu drogowym w Polsce. Dotyczy kwestii takich jak absurdalnie duża ilość znaków, które częściej rozpraszają kierowcę niż faktycznie ułatwiają mu odnalezienie się na drodze. Analizujemy korelacje między odcinkowymi pomiarami prędkości a bezpieczeństwem na drogach, na których one się znajdują, a także poruszamy wiele kwestii organizacyjnych, przez władze samorządowe.
5: Państwo się za to zebrali na przykładzie konkretnego przypadku. Co udało się Państwu ustalić na podstawie właśnie tego przypadku, który Państwo analizowali?
4: Nasze podejście do analizy znaków drogowych faktycznie rozpoczęliśmy od przeprowadzenia pewnego eksperymentu, który obrazuje jeden, w naszej opinii, w miarę obiektywny przykład. Natomiast co do zasady powołujemy się też na wiele zewnętrznych źródeł, które potwierdzają wnioski, do których i my doszliśmy. O co chodzi? Przeanalizowaliśmy drogę, jaką przeciętny warszawiak pokonuje codziennie do pracy. Konkretnie badaliśmy odcinek w Warszawie, prowadzący z dzielnicy Wesoła do siedziby Warsaw Enterprise Institute na Śródmieściu. Celem eksperymentu było policzenie wszystkich istotnych elementów oznakowania, które kierowca widzi po drodze. Doszliśmy do kilku ciekawych wniosków, mianowicie pokonując dystans 20 km po Warszawie, kierowca widzi około 483 znaki pionowe. Do eksperymentu nie włączaliśmy

0: Mieliśmy tą wartość do 25 minut. Biorąc pod uwagę ilość czasu, 0,6 sekundy, jakie ludzkie oko potrzebuje do zapoznania się i przetworzenia informacji wynikającej ze znaku, dochodzimy do wniosku, biorąc to wszystko pod uwagę, że na 25 minut jazdy 5 minut jest potrzebne do tego, aby zapoznać się ze wszystkimi znakami. Także przez 1/5 czasu kierowca, zamiast patrzeć na drogę, musi patrzeć się dookoła na znaki, tak aby zastosować się do wszystkich wskazówek.
1: Bartłomiej Pograniczny, rzecznik prasowy Najwyższej Izby Kontroli. Na wielu odcinkach dróg publicznych w Polsce panuje chaos informacyjny związany z ich oznakowaniem. Źle ustawione, nieczytelne lub uszkodzone znaki wprowadzają w błąd i stawiają pod znakiem zapytania bezpieczeństwo zarówno kierujących pojazdami, jak i pieszych. System zarządzania ruchem w naszym kraju jest rozproszony. Zajmuje się tym aż 331 organów. Wyniki kontroli NIK opublikowanej w 2025 roku pokazały, że żaden ze skontrolowanych podmiotów nie realizował w pełni prawidłowo zadań w zakresie oznakowania dróg publicznych. Na 63% kontrolowanych odcinków dróg wystąpiły przypadki niezgodności wprowadzonych projektów z przepisami prawa. Z kolei na niemal połowie odcinków umieszczano znaki, których nie ujęto w zatwierdzonych projektach organizacji ruchu. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy było niedostateczne zatrudnienie w jednostkach zarządzających ruchem drogowym.
2: Ten czas, który kierowca poświęca na przetwarzanie tych informacji, on jakoś wpływa na prowadzenie, na samochodu? Czy są jakieś tego konsekwencje?
0: Odpowiadając na to pytanie, odwołam się do raportu Najwyższej Izby Kontroli. Raport stworzony w latach 2022-2024 potwierdza wnioski, do których doszliśmy w ramach naszego eksperymentu. Znaków drogowych w Polsce jest zbyt dużo, ich organizacja jest wyjątkowo chaotyczna. Teoretycznie znaki drogowe mają ułatwiać przemieszczanie się i odnalezienie się na drodze. W praktyce może to wyglądać zupełnie inaczej. Patrząc na statystyki wypadków, najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych w Polsce jest nieustąpienie pierwszeństwa. Wychodzimy na podstawie naszych badań z jednoznaczną tezą. Nie każdy wypadek, którego przyczyną jest nieustąpienie pierwszeństwa, wynika ze złej woli kierowcy. Nierzadko kierowca jest wprowadzony w błąd.
1: Pomimo upływu blisko 25 lat od zmiany przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, w 4 z 18 skontrolowanych samorządów funkcjonowały rozwiązania sprzeczne z przepisami tej ustawy. Polegały one na powierzeniu całości lub części zadań organu zarządzającego ruchem jednostkom samorządu będącym zarządcą drogi. Dochodziło tym samym do połączenia funkcji zarządzającego ruchem i zarządzającego drogą, a w konsekwencji na przykład do zatwierdzania projektów organizacji ruchu przez ich autorów. System zarządzania ruchem nie funkcjonuje efektywnie i wpływa to negatywnie na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, który odbiega od średniej europejskiej, co potwierdzają statystyki.
0: Kolejną kwestią, która budzi nasze wątpliwości, jest organizacja odcinkowych pomiarów prędkości. W teorii mają one przeciwdziałać nadmiernym przekroczeniom prędkości oraz zwalczać aktywność piratów drogowych. W praktyce w 2026 roku oddano do użytku kilkadziesiąt nowych instalacji, z czego 95% trafiło na autostrady oraz drogi szybkiego ruchu. Dla kontekstu warto zaznaczyć, że o ile faktycznie te drogi cechują się odpowiednio 2 razy i 2,5 razy większym natężeniem ruchu niż pozostałe odcinki dróg krajowych, tak występowanie wypadków jest na nich najmniejsze. Są to relatywnie najbezpieczniejsze drogi. W 2025 roku na autostradach i drogach szybkiego ruchu łącznie doszło jedynie do 3,5% wszystkich wypadków drogowych w kraju. Równolegle to właśnie tam skierowano 95% nowo oddanych do użytku fotoradarów. Kłóci się to z troską o bezpieczeństwo, a bardziej prawdopodobne zdaje się polowanie na kierowców, którym zdarzy się nie zdjąć nogi z gazu, a dodatkowo warto podkreślić, że ponad połowa, 53% wszystkich wystawionych mandatów za prędkość to są przekroczenia opiewające na mniej niż 20 km na godzinę.
3: SK Warszawa News.
4: Agata Chruściak, zapraszam. Nowe fotoradary staną na ulicach Warszawy. Zarząd Dróg Miejskich poinformował o ogłoszeniu przetargu na montaż urządzeń w 6 lokalizacjach. Te zostaną zdemontowane z mostu Poniatowskiego oraz z rejonu tunelu Wisłostrady, gdzie powstają odcinkowe pomiary prędkości. Więcej szczegółów w materiale naszego reportera Krzysztofa Płowieckiego.
5: Drogowcy przeprowadzili pomiary i analizy, w których miejscach powinny stanąć fotoradary. Wynika z nich, że na przykład Aleją Solidarności w pobliżu ulicy Szwedzkiej kierowcy potrafią jechać nawet 156 km na godzinę. To ponad 2,5 razy więcej niż dozwolona tam prędkość. Z kolei Aleją Wilanowską między ulicą Potoki a Doliną Służewiecką 15% kierowców jeździ z prędkością powyżej 80 km na godzinę, podczas gdy dozwolone jest tam 50 km na godzinę. Dlatego Zarząd Dróg Miejskich zdecydował się przenieść fotoradary z mostu Poniatowskiego i Wisłostrady w inne lokalizacje.
6: Tunel Wisłostrady i most Poniatowskiego niedługo wzbogacą się o odcinkowe pomiary prędkości, co oznacza, że fotoradary, które pilnują tam bezpieczeństwa, będzie można wykorzystać z powodzeniem w innych miejscach Warszawy. Porozumieliśmy się z Generalnym Inspektoratem Transportu Drogowego w tej sprawie i

0: Rozpisaliśmy właśnie przetarg na prace polegające na przemontowaniu 6 takich fotoradarów w nowe lokalizacje. Dogadane z GIL TD miejsca to Aleja Wilanowska między ulicą Potoki a Dolinką Służewiecką, Aleja Solidarności przy ulicy Szwedzkiej, Aleja Niepodległości przy Worowicza, Wójcickiego między Pasterską a ulicą Janki, wschodni przyczółek Mostu Gańskiego i Aleja Armii Ludowej przy przystankach Rozbrat. W tych miejscach stanie fotoradar z okolicy ulicy Karowej przy tunelu Wisłostrady i 5 urządzeń z Mostu Poniatowskiego. Wiemy, że 6 fotoradar z Mostu Poniatowskiego został już na początku roku przeniesiony na ulicę Grochowską. Wszystkie te wymienione przeze mnie lokalizacje to są miejsca, gdzie statystyki policyjne i analizy prędkości wskazują, że są tam potrzebne. Na oferty od wykonawców czekamy do 1 października. Celujemy w to, żeby wybrany wykonawca przedstawił urządzenia do końca roku.
1: Mówi Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Fotoradar wrócił także w Aleje Jerozolimskie 239. To urządzenie było nazywane najbardziej dochodowym w Warszawie. W niespełna miesiąc od uruchomienia fotoradar zrobił kierowcom, którzy przekraczali tam dopuszczalną prędkość, prawie 8 tysięcy zdjęć. Fotoradar był już kilkukrotnie niszczony.
2: Radar, który skutecznie dyscyplinował kierujących do jazdy z dozwoloną prędkością i wrócił po ponad 3-miesięcznej przerwie po naprawie, której po uszkodzeniu przez niestety nieustalonego sprawcę. Koszty naprawy sięgnęły kilkudziesięciu tysięcy złotych. No, oczywiście wszystko pokryła firma ubezpieczeniowa, ponieważ każdy fotoradar jest co do zasady ubezpieczony.
1: Mówi Wojciech Król, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. I chociaż liczba zrobionych przez fotoradar zdjęć jest imponująca, to większość kierowców w tamtym miejscu jeździ z dozwoloną prędkością.
2: Średnio ten fotoradar rejestrował około 60 naruszeń na dobę, aczkolwiek analizując liczbę rejestrowanych przez fotoradar naruszeń, musimy wziąć pod uwagę przede wszystkim natężenie ruchu. To im to natężenie ruchu jest większe, tym więcej rejestrowanych naruszeń, ale zdecydowana większość kierujących, sięgająca 95-7%, jedzie w miejscach objętych nadzorem fotoradarów z dozwoloną prędkością.
1: Opinie na temat tych zmian zapytałem warszawskich kierowców.
3: Tych radarów to jest ustawione, jak wie pan, niedługo będziemy jechać po 20-30 na godzinę po prostu i korki się będą robić większe, tak? A pomiar to pomiar, a nie te radary poustawiane na przykład na Poniatowskim, tak? Czyli lepszy ten pomiar raczej niż te radary, tak? Co 20-30 metrów ustawione,
4: Ale zależy do jakiej prędkości ten fotoradar ma służyć.
5: No tak w mieście na przykład do 50.
4: Do 50 to zaniżona jest, proszę pana, prędkość. Bardzo. Samochody są nowoczesne, hamulce są nowoczesne, także bezpieczeństwo pieszego też jest zapewnione. To 50 to jest bardzo niska. Na jakim biegu pan będzie jeździł 50 na godzinę? To pan zniszczy samochód zaraz.
5: W mieście pojawi się 6 nowych fotoradarów i czy to dobrze, że tak się stanie?
6: Myślę, że tak. Dlatego, że dużo ludzi jeździ niebezpiecznie i myślę, że jest dużo wypadków i dużo ludzi przekracza prędkość i myślę, że trochę to uspokoi co po niektórych.
5: Lepiej fotoradar czy taki odcinkowy pomiar prędkości?
6: Jednak odcinkowy myślę, bo dłuższy czas bezpieczeństwa.
1: Fotoradary zostaną zamontowane w Warszawie do końca tego roku, a na moście Poniatowskiego i w rejonie tuneli Wisłostrady pod Powiślem powstanie odcinkowy pomiar prędkości.
7: SK Warszawa.
8: FAST i alkohol w ciąży. Warszawa włącza się w kampanię. FAST to zaburzenia, które mogą pojawić się u dziecka w wyniku spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży. Temat dotyczy jednak nie tylko przyszłych mam, ale szerszego problemu z alkoholem. Wpływ na dziecko ma nie tylko kobieta w ciąży, ale także jej otoczenie. Jak na kampanię o FAST i problem z alkoholem reaguje Warszawa? O tym Małgorzata Zawada.
9: Według badań Instytutu Matki i Dziecka alkohol w którymś momencie ciąży spożywało ponad 50% kobiet. Nie muszą być uzależnione, a przyjęta przez nie dawka alkoholu nie musi być duża. Skutki działania na płód są nieodwracalne. Jak mówi zastępczyni prezydenta Warszawy Izabela Marcewicz-Jędrysik, mieszkańców trzeba edukować i uświadamiać.
10: Kluczem do sukcesu jest edukacja. Informacja o tym, że podczas badania przeprowadzonego przez Instytut Matki i Dziecka na populacji kobiet, które które były w ciąży, czy też były po urodzeniu dziecka, czyli były już matkami, 50% się okazało, że podczas ciąży spożywały alkohol, no to rzeczywiście te dane porażają. Natomiast ja myślę, że do tych wyborów, czyli moment podjęcia decyzji, takiej indywidualnej decyzji, czy sięgnąć po ten kieliszek, czy lampkę, czy szklankę, nie wiem, po coś, co zawiera w sobie alkohol, tak naprawdę jest uwarunkowana świadomością tego, czym to skutkuje. Ja zdaję sobie sprawę, że istnieje wśród społeczeństwa pewien odsetek osób, które mają pełną świadomość, że alkohol co do zasady jest substancją szkodliwą. I szkodliwą nie tylko w krótkim okresie czasu, ale przede wszystkim w skutkach długofalowych. Jest taki odsetek osób, które mimo tej świadomości po prostu się decydują z rozmaitych pewnie powodów. Natomiast zastanawiające jest to, że jest pewna grupa osób, która też zupełnie nie ma świadomości i po prostu sięga. I myślę, że edukacja, dobra forma tej edukacji, przemyślana, miałaby szansę i mogłaby trafić zarówno do jednej grupy, jak i do drugiej grupy osób. I myślę, że ta formuła edukacji właśnie powinna być dostosowana do rozmaitych grup odbiorców i pod względem statusu społecznego, bo to też ma niestety znaczenie, jeśli idzie o to zjawisko spożywania alkoholu w ciąży, ale też względem grup wiekowych, względem miejsca zamieszkania, czyli no, trzeba podejść tak typowo socjologicznie do tematu i po prostu skroić na miarę rozmaite programy edukacyjne. Jak wspomniałam podczas debaty na konferencji, że no, w mojej ocenie ta edukacja jest kluczowa, bo ona ma szansę przeciwdziałać degradacji zdrowotnej i degradacji życia młodych ludzi. Drugi obszar, który był też i zagadnienie poruszane podczas konferencji, to umiejętność, czy też zdolność do wczesnej identyfikacji. Była o tym mowa, że należałoby wzmocnić kompetencje wychowawców w przedszkolach, w żłobkach, nauczycieli w szkołach, do tego, aby mieli pewną wyostrzoną czujność na czasem nieswoiste symptomy u dziecka, które mogą świadczyć o tym, że reprezentuje zespół FSAD albo FAS. Ja dzisiaj reprezentując samorząd warszawski, jeśli połączymy siły, jeśli połączymy potencjały, nasze możliwości, jeśli idzie o sprawczość, o to, aby komunikaty, programy, edukacja trafiły do rozmaitych gremiów. Jeśli te siły połączymy, a wydaje się, że tak jest, bo jakby te zalążki współpracy już są naprawdę, może nawet zalążki to mało powiedziane, ale ta współpraca, ona się rozwija. O tak, z każdym rokiem się rozwija i naprawdę daje szansę na stworzenie takiej odpowiedzialnej strategii przeciwdziałania zjawisku FAS.
9: W październiku ma odbyć się specjalna konferencja o FASD na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
10: W październiku odbędzie się takie wyjątkowe wydarzenie. To będzie bardzo duże wydarzenie i niezwykle ważne, ponieważ interdyscyplinarne właśnie, skupiające reprezentantów i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ale też środowiska właśnie pomocy społecznej, również fundacji, która była głównym gospodarzem w konferencji. Więc jest szansa jakby połączyć te rozmaite perspektywy na ten sam problem zdrowotny. W tej chwili mamy do czynienia z takim powszechnym zjawiskiem, które przejawia się w tym, że ten alkohol jest elementem codziennego życia i niezależnie od grup wiekowych. I myślę, że ta granica wiekowa niestety się obniża. Oczywiście pewien styl życia, alkohol jest wpleciony, on towarzyszy i rozrywce, ale i w chwilach radości i smutku, ale marzy mi się bardzo, żeby wytworzyć pewną modę, pewien trend na niepicie. Tak, aby abstynencja była powodem do dumy również wśród młodych pokoleń.
9: W listopadzie zeszłego roku na terenie Śródmieścia i Pragi Południe wprowadzono nocną prohibicję. Program pilotażowy okazał się na tyle skuteczny, że od 1 czerwca tego roku prohibicja obowiązuje na terenie całej Warszawy.
10: Ta zmiana w postaci wprowadzonej prohibicji, ona na początki miała dosyć burzliwe, bo rzeczywiście byliśmy świadkami oporu społecznego, ale okazuje się, że ten opór trwał przez bardzo krótki czas. W tej chwili jest to standard w całym mieście i ja nie wiem, z własnej perspektywy nie widzę, nie słyszę, żeby to wzbudzało jakieś emocje. Rezultaty wprowadzenia prohibicji od godziny 22 rzeczywiście dają naprawdę znakomite rezultaty, jeśli idzie chociażby o zgłaszalność osób pod wpływem alkoholu na SOR-y w szpitalach. I jakby wszystkie konsekwencje tego upojenia alkoholowego, a więc zmniejszenie wskaźników zachowań zakazanych, rozbojów, kradzieży i tak dalej. W związku z tym na pewno to była bardzo dobra decyzja, śmiała, ale myślę, że wręcz w sposób naturalny się nasuwająca. Dobrze, że władze Warszawy podjęły taką decyzję i ona na pewno się sprawdza.
9: Warszawa prowadzi też program profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.
10: Jeśli idzie o programy profilaktyczne, tak, Warszawa od dawna, od wielu, wielu lat jest bardzo aktywnym samorządem, jeśli idzie o w ogóle propagowanie zdrowego stylu życia, o działalność edukacyjną, ale i profilaktyczną. I z każdym rokiem staramy się przeanalizować, tak naprawdę dokonać ewaluacji programów, które były ukończone właśnie, i zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób ofertę programów profilaktycznych, programów edukacyjnych z zakresu edukacji zdrowotnej zmienić, poszerzyć, a może niektóre programy kontynuować. Także w tym roku, w tej chwili jesteśmy też na etapie planowania tego, co na przyszły rok. Oczywiście są programy wieloletnie i one się znakomicie sprawdzają. To są programy, które łączą rozmaite środowiska, bo często wchodzimy jako samorząd warszawski w kooperację z organizacjami pozarządowymi, ale też w kooperację z samorządem województwa. Nawiązujemy współpracę w zakresie, znaczy z innymi jednostkami, również nadzorowanymi przez Ministerstwo Zdrowia. Mam tu na myśli na przykład instytuty badawcze. Więc ten obszar w mojej ocenie jest zaopiekowany, ale oczywiście apetyt rośnie i zawsze jest do zrobienia coś więcej na szerszą skalę. Warto jest wyjść z tej swojej wewnętrznej bańki i spróbować wejść w sytuację mieszkańca, który nie ma do czynienia na co dzień z ochroną zdrowia, czy z opieką społeczną, czy z edukacją od strony profesjonalnej, takiej aktywności zawodowej, i po prostu jest obywatelem, który żyje, zajmuje się zupełnie innymi sprawami i próbując wejść w pozycję po prostu mieszkańca, zastanowić się, czy informacja o tym, co oferuje samorząd warszawski, szpitale, uniwersytety, etc., czy jest dostępny dla normalnego, przeciętnego człowieka. Ja myślę, że na tym polu wciąż jest bardzo wiele do zrobienia, choć samorząd naprawdę stara się dbać o to, aby ta komunikacja i informacja płynęła z rozmaitych kanałów i źródeł. To są reklamy czy też informacje zamieszczane w środkach transportu miejskiego, plakaty, billboardy, kampanie. Natomiast wciąż mamy świadomość, że ta oferta jeszcze powinna być bardziej rozszerzona. Ja mam nadzieję, że będziemy rozwijać no właśnie ten obszar sposobów i form komunikacji o tym, co dobre, co ma na celu zadbanie o dobrostan naszych mieszkańców i, no i przeciwdziałanie zjawiskom niekorzystnym i zdrowotnym, i społecznym.
8: Sinfonia Varsovia ma wreszcie swoją siedzibę. Po latach oczekiwania przy ulicy Grochowskiej na Pradze otwarto pierwszą część nowego kompleksu. Warszawska orkiestra zyskała nowe miejsce do pracy i organizowania wydarzeń dla publiczności. Oficjalnie otwarto je po zakończeniu dużej przebudowy.
11: Sinfonia Varsovia to już nie tylko zespół artystów, ale już teraz duża instytucja funkcjonująca naprawdę bardzo szeroko.
8: Mówi Janusz Marynowski, dyrektor Sinfonii Varsovia, a w tych samych budynkach kiedyś działał Instytut Weterynaryjny. Rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie. Na stacji Bulwary wodomierz pokazał zaledwie 94 cm. To najniższy wynik od początku prowadzonych pomiarów.
7: SK Warszawa News.
12: Zapraszam, Anna Łobocka. Koniec ze starymi świetrówkami w metrze. Zastępują je nowoczesne LEDy, mówi Maciej Czerski z metra warszawskiego.
13: Modernizacja pociągów już ruszyła, potrwa do końca roku i nie będzie miała wpływu na prowadzenie ruchu pociągów.
12: Nowe lampy będą zużywać około 40% mniej energii. Dudziarska do rozbiórki. Niesławne osiedle ma zostać zburzone po 32 latach. Przez długi czas było domem dla ludzi z wyrokami eksmisyjnymi.
14: Kończy się powoli długa historia osiedla Dudziarska. Miejsce wyjątkowo specyficzne jest też, no trzeba sobie jednak powiedzieć, nietypową historią w skali całego miasta, ale zanim jednak przejdziemy do tego, co się będzie działo z Dudziarską, to dobrze byłoby nakreślić kontekst tego miejsca. Jak właściwie powstało osiedle na Dudziarskiej, jaki był jego cel i czemu to nie do końca wyszło?
15: Andrzej Opala, rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Praga Południe. Możemy powiedzieć, że osiedle Dudziarska jest takim nieudanym dzieckiem transformacji ustrojowej po roku 89, kiedy władze miasta, kraju zostały zaskoczone sytuacją, w której pojawili się nieznani być może w czasach PRL-u, nieznane osoby niepłacące czynszu, po prostu. Czyli zaległości czynszowe, czyli w dalszej kolejności, to też bardzo ważne w wątku dudziarskiej, osoby, które brały apartamenty na kredyt i traciły pracę, i traciły zdolność kredytową, ale przede wszystkim duże kłopoty miała dzielnica Śródmieście z osobami niepłacącymi czynszu, zalegającymi z czynszem i no jak gdyby nie mającymi zamiaru tego czynszu płacić. Dlatego jedna z osób zarządu dzielnicy Śródmieście, ówczesna to była gmina Śródmieście, w 1993 roku postanowiono, że dokonać taki eksperyment socjologiczny, mianowicie wybudować osiedle dla osób zalegających, tam gdzie czynsz będzie bardzo, bardzo niewielki, standard również niewielki, do tego za chwilę przejdziemy, ale że gdzie można by było eksmitować tych ludzi, bo eksmisja na bruk, no nawet w późniejszych czasach też była jakby społecznie nie do przyjęcia. Eksmisja tak, wiadomo było, że coś trzeba było z tymi osobami, które zalegają, które nie płacą, no coś trzeba było z nimi zrobić, ale nie eksmitować na bruk. Do jakichś ośrodków właśnie, do jakichś miejsc zastępczych, do jakichś lokali zastępczych. O ile są osiedla, są dzielnice w Warszawie, które mają taką tkankę komunalną, mieszkań komunalnych, niezburzonych, niezniszczonych w czasie wojny, myślę tutaj o całej prawej stronie stolicy, o tyle Śródmieście takich mieszkań, gdzie można by było relegować te osoby zalegające z czynszem, nie miało. Stąd pomysł na wybudowanie dudziarskiej. Miejsce wydawało się twórcom tego projektu tak daleko od ludzi. Jeżeli miałaby tam jakakolwiek się pojawić patologia, to jednak nie wpływałaby na innych mieszkańców. Teren miejski należący do miasta. Postawiono 3-4-piętrowe bloki, 216 mieszkań. Tyle tylko, że ci ze słuchaczy, którzy nie orientują się być może o jakim terenie mówimy, to jest teren Górki Rozrządowej Polskich Kolei Państwowych na Olszynce Grochowskiej, północny kraniec Pragi Południe. I to jest tak, z jednej strony wysypisko śmieci, z drugiej strony jakieś ogrody działkowe i taka zieleń nieurządzona, areszt śledczy na Grochowie i nie wiem ile jest w tej chwili, ale w momencie budowy osiedla było 8 linii, 8 torów kolejowych do przejścia, czy do przejazdu. To jest taki słynny przejazd, na którym nieraz pół godziny się czeka, żeby szlabany się otworzyły i też na krótko zwykle. Piesi mają chyba o tyle łatwiej, że jest teraz wybudowany, ale teraz. Wiadukt natomiast kiedyś tego nie było. Ba, mówimy o roku 93. Pomyśl, 95. pierwsi lokatorzy, nie ma tam autobusu. Autobus pojawił się po 15 latach. Na początku, dokładnie chyba w roku 2007 pojawił się autobus, co pół godziny przyjeżdżał, tam miał pętlę na Dudziarskiej i szczególnie było to istotne dla dzieci, dla młodzieży szkolnej, że dowoził do innych rejonów Pragi Południe, tam gdzie znajdowały się szkoły, a osoby starsze na przykład do lekarzy, do przychodni lekarskich. Szybko się okazało, że to jest pomyłka, to osiedle, bo po pierwsze musimy wiedzieć, co to znaczy niski standard. Przede wszystkim słabo wybudowane te bloki, chociaż stoją do tej pory. Byle jaki dach. Na tyle cienki, że w zimie zimno, latem potwornie gorąco, szczególnie na ostatnich kondygnacjach. Nie ma gazu, były kuchnie węglowe, nie było ciepłej wody, była tylko woda bieżąca i podgrzewano ją w takich bojlerach, już chyba zapomniana w ogóle technologia. Paląc w kuchni w środku lata, żeby nagrzać wodę, trzeba było palić w kuchni. Tak sobie radzili ci mieszkańcy, nadal najczęściej nie płacąc nawet za dudziarską. Rodziła się patologia, bardzo szybko. Alkohol, zakłócanie miru domowego, awantury. Bardzo cierpiały na tym dzieci. My mieliśmy wypadki takie, że dzieci uciekały w czasie sesji domowych, awantur domowych na Górkę Rozrządową, ukrywały się w wagonach towarowych i budziły w Gdańsku na drugi dzień.
14: To jest ciekawy wątek tych wypadków, które się zdarzały tam na kolei, bo jednak jest tam bardzo dużo torów w pobliżu. No było sporo właśnie wypadków, prawda?
15: Wypadki się zdarzały, owszem, i to wypadki groźne z utratą zdrowia. Nie umiem panu powiedzieć w tej chwili, czy były śmiertelne. Odsyłałbym do aktywistów. Bardzo mocno, szybko zadziałali aktywiści miejscy ówcześni, którzy, jak chociażby pani Judycka, zakładali tam świetlice, zadbali o pojawienie się placu zabaw, a świetlicy można było zrobić lekcje, byli ludzie przyjaźnie nastawieni. Próbowano integrować mieszkańców Dudziarskiej, gdyż obok tych osiedlach, tych działkach, o których mówiłem, tak zwana Kozia Górka, i tam działa taki bardzo, bardzo ciekawy teatr, akt od wielu, wielu lat. Można tam obejrzeć ciekawe spektakle. Próbowano integrować z tym teatrem mieszkańców, próbowano robić jakieś performanse, wspólne działania, wystawiać jakieś sztuki. Pomalowano bloki.
14: Słynne czarne kwadraty.
15: To są czarne kwadraty. kwadraty to są od strony torów, ale od strony nasypu kolejowego takiego wysokiego jest Mondrian. To są takie kolorowe z kolei w stylu Mondriana. No ale mówię, no to nie trafiało, bo tak, poza tym, że pierwszy blok zasiedlony został przez osoby ze Śródmieścia najczęściej. Śródmieście, Wola, część Mokotowa, którzy notorycznie nie płacili czynszów. O tyle to, o czym na wstępie mówiliśmy, za chwilę pojawili się na przykład mieszkańcy Wilanowa. Młodzi pracownicy korporacji, którzy świetnie zarabiali, wzięli wobec tego apartamenty na wysoki kredyt, tracili pracę z dnia na dzień, o pracę było coraz trudniej i tracili zdolność kredytową. Tam już nie było mowy o niczym innym. Trafiali na Dudziarską z całymi rodzinami. Cały czas twórcy tej Dudziarskiej mieli nadzieję, że no skoro tak, to może pociągną w górę tych dotychczasowych mieszkańców. Nie. Działo się zupełnie odwrotnie. Dotychczasowi mieszkańcy szybko ściągali, nazwijmy to umownie, białe kołnierzyki w dół. Inny pomysł. Dajmy miejsca, dajmy mieszkania, tymczasowe oczywiście, młodym policjantom z rodzinami, którzy chcą pracować w Policji Warszawskiej, a no wiadomo, muszą poczekać na pełnowartościowe mieszkania. Zasiedlono kilkanaście rodzin policjantów z rodzinami. Bardzo szybko okazało się, że trzeba ich stamtąd zabierać, ewakuować, dać im cokolwiek innego, ponieważ już i oni, i policjanci zaczynali wchodzić w tę strukturę patologiczną, na czym cierpiały przede wszystkim ich rodziny, żony, dzieci. Dlatego z tych względów, my to widzieliśmy, mieliśmy raporty, podjęto taką, a nie inną decyzję o wygaszeniu osiedla. Było to trudne przedsięwzięcie logistyczne, bo trzeba było znaleźć pełnowartościowe, zastępcze mieszkania w całej Warszawie. Tutaj ukłon wobec władz Warszawy, bo udało się te 216 rodzin rozdzielić. Początkowo było tak, że część z nich nie chciała w ogóle opuszczać Dudziarskiej. Mieliśmy nawet problemy z eksmisją, czy z wyprowadzeniem rodzin. Bardzo szybko okazało się, że jeżeli nie będziemy pilnować osiedla, to pojawiają się kolejni mieszkańcy chętnie zasiedlający. No, przede wszystkim dach nad głową i możliwość urządzenia libacji alkoholowych sprzyjała ich włamywaniu się do zamkniętych pomieszczeń. Początkowo no, wydawaliśmy duże środki na ochronę, sięgające kilkuset tysięcy rocznie. Później zdecydowano, żeby zamurować wszystkie wejścia do klatek schodowych. To też różnie. Różną wspinaczkę uprawiali miłośnicy spędzania czasu na Dudziarskiej. Ostatecznie podjęto decyzję o wyburzeniu obiektu, dlatego że wcześniej, chciałbym powiedzieć, że w momencie wygaszenia osiedla i opuszczenia go przez ostatnich mieszkańców były różne projekty wykorzystania tego osiedla. Jeżeli ktoś śledzi dosyć uważnie młodych, niezależnych najczęściej twórców, piosenkarzy, wokalistów, to sporo teledysków nakręcono tam. Pojawia się Dudziarska w kilku filmach dokumentalnych, nie wiem czy fabularnych, ale również takie zakusy były. Ponadto był taki pomysł, żeby na przykład służby specjalne albo komandosi, wojsko mogło ćwiczyć na Dudziarskiej walkę w mieście. Lądowanie na dachach, opuszczanie się z bloków, czy wspinanie się i tak dalej, no ale to też jakby nie znalazło uznania we władzach resortu, Ministerstwa Obrony czy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ówcześnie. Pojawiła się nawet ekipa telewizyjna, która była gotowa wyburzyć osiedle i sfilmować proces wyburzenia, ale zostawiając nas z całym gruzem i z całą tą sytuacją, to też było nie do przyjęcia. Dlatego też władze dzielnicy zdecydowały się rozpisać przetarg na wyburzenie osiedla i oczyszczenie terenu. Przetarg rozpisany był w tym roku, w maju. Pojawiło się trzech oferentów, wybraliśmy ofertę, została ona oprotestowana, ale Krajowa Izba Odwoławcza protest oddaliła i mogliśmy w sierpniu podpisać umowę na wyburzenie osiedla i na uprzątnięcie terenu. Mówimy o ponad hektarze wolnego miejsca, które się pojawi na mapie Warszawy. Absolutnie nie mamy w tej chwili żadnych planów co do tego miejsca, żadnych projektów. Na pewno nie powstanie tam mieszkaniówka. To nie ma mowy takiej, bo jednym z pomysłów również, który się pojawił po 22 roku, było, żeby może chociażby tam uchodźców z Ukrainy przesiedlić. No ale nie można żyć w takich warunkach. One urągają, ja już nie mówię 21 wiekowi, ale one urągają jakby podstawowym prawom człowieka do komfortu życia. No brak wody ciepłej, brak ogrzewania, to naprawdę tylko kuchnia węglowa, która ogrzewa, małe mieszkanka, klitki. W tej chwili mamy taką sytuację. Teren jest ogrodzony i na terenie Dudziarskiej trwa tak zwana inwentaryzacja. Bo ja przyznam szczerze, że kilkakrotnie z różnymi ekipami telewizyjnymi byłem na terenie Dudziarskiej i raz ekipa dostała pozwolenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, który zarządza tym terenem, na wejście do bloku i weszliśmy z kamerą do bloku. Proszę sobie wyobrazić, że tam byli mieszkańcy, zostawili meble, meble, pościel, garnki na kuchni, książki w bibliotece, bałagan ogólny. To wszystko trzeba stamtąd wynieść, zinwentaryzować i dopiero przystąpić do rozbiórki mechanicznej. Nie będzie żadnych wybuchów, nie będzie żadnego trotylu, będzie rozbiórka mechaniczna. Teren zostanie uprzątnięty. Nie będzie raczej większych problemów, bo tam nie ma piwnic. To jest naprawdę postawione na gołej ziemi osiedle i inwestor ma 180 dni. 180 dni, czyli to oznacza styczeń, przełom stycznia, lutego. Jest szansa, że do końca roku te prace inwestycyjne się zakończą. Miasto przejmie ponad hektar nowej przestrzeni, z którą, proszę, odsyłam do miasta, ale to najlepiej za pół roku, co z tą przestrzenią będzie. Koszt, jeżeli Państwa to interesuje, koszt nosi blisko 1,5 miliona złotych. Cała operacja wyburzenia, oczyszczenia terenu, tak żeby on został do dyspozycji miasta.
12: Pies Bruno, czyli nowy pracownik lotniska Chopina. O jego szkoleniu i przyszłej pracy opowiedział opiekun Bruna i sokolnik Maciej Bielecki w rozmowie z naszą reporterką Małgorzatą Zawadą.
16: Mały Bruno, najmłodszy pracownik lotniska Chopina, nie będzie pracować w środku na lotnisku, tylko w terenie. Jaka jest jego rola?
17: Zadaniem Bruna w przyszłości będzie puszenie ptactwa na terenach trawiastych. Puszenie, znajdywanie przez to, że jest psem myśliwskim, po prostu ma bardzo dobry węch i na zapach ptactwa w trawie robi stójkę, czyli zamiera w bezruchu, wskazuje nosem, gdzie jest mniej więcej ptak. Ogonek mu się wyprostowuje, sztywnieje cały pies, pokazując, gdzie jest ptak i wtedy my możemy wypłoszyć tego ptaka. No i do takich ptaków, do puszenia ptaków, takich jak bociany, które nie boją się naszych ptaków drapieżnych, sokołów, jastrzębi, też używamy piesków do puszenia, także będzie się ganiał z bocianami.
16: Maluszek jest jeszcze bardzo młody, bo ma zaledwie kilka tygodni, prawda?
17: Tak, Bruno ma 9 tygodni, troszeczkę, no 9 tygodni z hakiem.
16: Czy długo będzie trwało jego szkolenie?
17: No w zasadzie pierwszy rok życia pieska to jest takie wdrażanie w to wszystko, przygotowywanie, uczenie co i jak, około roku, no ale to już zobaczymy, będzie chętny do współpracy bardziej czy mniej.
16: I co się z nim dzieje po pracy? Co robi po pracy?
17: Po pracy, jak już zjeżdżam do domu, oczywiście jedzie ze mną, tak, no to są nasze pieski prywatne i ja też z nim w domu będę trenował, bo piesek będzie wykorzystywany w domu też do polowania po prostu, tak, to jest rasa myśliwska, także w domu też będziemy trenować. Bruno jest wyżłem niemieckim, krótkowłosym.
16: Bruno nie jest pierwszym psem, który pracuje tutaj na lotnisku jako partner sokolnika.
17: Nie, Bruno nie jest pierwszym pieskiem. Bruno jest moim pierwszym pieskiem, ale to chłopaki, z którymi współpracuję, mieli już psy, mają nadal psy, także dogaduje się ze starszymi kolegami, biega sobie sam nawet, wie, że się nie oddali po prostu dalej. No a poza tym jest niecpoń starszy pies, no i on nie odpuszcza za bardzo też niecponiowi, tak? Jak jest niecpoń, no to już nawet nie zwraca uwagi na mnie, no bo jest starszy pies, starszy kolega.
16: Czy ciężko jest takiego młodego psiaka wyszkolić?
17: No na pewno, no bardzo żywiołowe psy, trzeba się odpowiednio przygotować, literatura przede wszystkim, no żeby wiedzieć jak postępować po prostu z tym psem w danej sytuacji, tak, żeby piesek chciał współpracować, żeby ta współpraca była owocna.
16: I jak wygląda jego typowy dzień?
17: No dzisiaj w tym obecnym wieku je, śpi i bawi się, także to jest na zmianę bieganie, jedzenie, spanie i tak w kółko. Także
16: no i trochę przyszłości?
17: A w przyszłości no będzie już częściej jeździł samochodem z nami, w zasadzie będę go woził cały dzień ze sobą, no i w razie potrzeby będzie interweniował.
16: Czemu ta rasa akurat jest odpowiednia na to stanowisko?
17: Bruno jest wyżłem niemieckim, krótkowłosym, jest to rasa myśliwska i ze względu na ten instynkt łowiecki po prostu i na inteligencję tych psów są wykorzystywane na lotnisku.
16: Się szkudzi troszkę?
17: Troszeczkę tak. Noszenie butów czasami. Oduczam go tego powoli, no ale to wiadomo, szczeniak dużo energii musi się wyładować. Sam staram się z tym pieskiem pracować, bo każdy ma swojego pieska, każdy wie jak chce tam z nim pracować. Piesek też nawiązuje relacje ze swoim opiekunem, także powoli budujemy to wszystko.
7: SK Warszawa News.
12: Zapraszam, Anna Łobocka. Warszawa testuje system alarmowy. Syreny zawyją w 5 dzielnicach. Śródmieściu, na Pradze Południe, Mokotowie, Ochocie i Żoliborzu. W trakcie testów zostaną wyemitowane krótkie sygnały dźwiękowe oraz komunikaty głosowe. Krzysztof Płowecki sprawdził, czego mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy.
18: Wszystkie uruchomienia syren będą miały charakter kontrolny i mają sprawdzić działanie systemu. Ratusz podkreśla, że gdy usłyszymy syreny, nie musimy podejmować żadnych działań, emitowane w tym czasie sygnały nie oznaczają realnego zagrożenia. Według mieszkańców Warszawy takie testy są potrzebne, a sam dźwięk syren im nie przeszkadza.
19: Testy są przeprowadzone w wielu miastach i uważam, że syreny powinny działać. Jeżeli musimy je testować co jakiś czas, to jak każdy inny sprzęt, jakby ważne, żeby działały.
20: Grunt to jest dobre poinformowanie mieszkańców o tym, co się dzieje, żeby wiedzieli, że są to testy, a nie sytuacja alarmowa. Jeśli zostaną poinformowani przez media czy przez wszelkiego rodzaju alerty, to nie uważam, żeby był to problem.
21: Myślę, że ludzie nie zwracają na to uwagi, bo są przyzwyczajeni do odgłosów po prostu ulicy, do karetek jeżdżących i nie zwrócą uwagi. Zresztą ja sama również.
22: Powiem tak, ja jestem z Ukrainy, jestem Ukraińcem, więc no, dla mnie to zwykła sytuacja, kiedy testują syreny. Musimy jakieś SMS-y dostawać, nie?
23: Dobry pomysł, dobry, bo się ludzie przyzwyczają do tego, że coś się dzieje, że będą uważać, że po prostu gdyby się coś, nie daj Boże, wydarzyło, tak, no to będą na to przygotowani i to jest dobry pomysł, że trzeba być czujnym, oczywiście, no teraz jest tyle zagrożeń różnego rodzaju, no na całe szczęście, prawda, Warszawa jest jakoś tak chroniona, że nie ma, no ale no, trzeba być zawsze przygotowanym.
24: No tak sceptycznie trochę do tego podchodzę. Może trochę za dużo, jak tak, bo to jakoś tak przez ileś godzin wczoraj słyszałam, między innymi Praga Południe.
25: A umie pani rozpoznać test?
24: Nie potrafię. Bo no, na razie to tam chyba raz, czy to było tak, że tam jakoś trzy długie, trzy krótkie, potem jakoś tak to...
18: Istnieją dwa główne rodzaje sygnałów przekazywanych za pomocą syren. To ogłoszenie alarmu oraz odwołanie alarmu.
26: O ćwiczeniach dowiemy się z mediów, bo zawsze są zapowiedziane, więc należy śledzić komunikaty. Myślę, że wiarygodnymi komunikatami to jest m.in. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz strona Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jak i ich profil na Facebooku. Więc te kanały polecam, bo sam z nich korzystam. A jeżeli chodzi o sygnały, to samego sygnału już nie rozpoznamy, czy jest testowy, czy informuje nas o zagrożeniu, ale jeżeli będziemy śledzić, to będziemy wiedzieli tak naprawdę, czy należy reagować, czy nie. I teraz, żeby wiedzieć, kiedy się to zaczyna, a kiedy się odwołuje, no to trzeba wiedzieć, że to są dwa różne sygnały. Więc sygnał informujący o zagrożeniu to jest sygnał modulowany. Modulowany to znaczy, że ta częstotliwość dźwięku będzie rosła i opadała, ale nie do zera, tylko ponownie rosła. Czyli jakbyśmy rysowali natężenie tego dźwięku w czasie, byłaby to sinusoida, czyli taki wężyk. I to trwa 3 minuty. Jeżeli taki sygnał usłyszymy, to wtedy musimy szukać komunikatów, czego dotyczy informacja o tym zagrożeniu. Bo może być to zagrożenie powodzią, może być to zagrożenie burzą, a może być to związane z sytuacją na naszym niebie, czyli między innymi jakimiś zbliżającymi się obiektami. Sygnał do odwołania to jest również 3-minutowy, ale ciągły. Czyli tutaj natężenie dźwięku przez te 3 minuty jest takie same, jednostajne, więc jest to ten sam dźwięk, tylko trwa 3 minuty. W Warszawie z niczym innym tego pomylić nie powinniśmy. Na mniejszych powiatach, gdzie są ochotnicze straże pożarne i korzystają jeszcze niektóre z syren alarmowych dla druhów, czyli dla tych strażaków, którzy jak usłyszą taki sygnał, to biegną do remizy, żeby wsiąść do samochodu pożarniczego i udać się na miejsce zdarzenia, to tam również jest 3-minutowy sygnał modulowany, ale on schodzi do zera. Czyli jest taki moment ciszy przy każdym schodzeniu tego dźwięku, który świadczy o tym, że nie jest to sygnał ochrony ludności i ochrony cywilnej, obrony ludności i ochrony cywilnej, tylko sygnał dla druhów ochotniczych straży pożarnych, mówiący o tym, żeby wstawili się w najbliższej jednostce.
18: Tłumaczy brygadier Artur Laudy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Miasta Stołecznego Warszawy. Podczas testów syren mieszkańcy usłyszą sygnały dźwiękowe i mogą też usłyszeć komunikaty głosowe.
12: Syreny będą sprawdzane w godzinach 10-16. Testy ruszą w czwartek i potrwają do 18 września. Sportowe święto w Warszawie już 20 września odbędzie się Narodowy Dzień Sportu. Na błoniach PGE Narodowego będzie można spróbować swoich sił w różnych dyscyplinach. Na uczestników czeka wiele atrakcji, w tym treningi i spotkania ze sportowcami. O szczegółach wydarzenia nasza reporterka Małgorzata Zawada rozmawiała z Oliwią Kujawą z Fundacji Zwalcz Nudę.
27: Zbliża się święto sportu, będzie się dużo działo, co takiego nas czeka.
9: cała masa bezpłatnych, darmowych wydarzeń sportowych, treningów, dni otwartych. Wszystko to 20 września, a wielki finał na błoniach PGE Narodowego, Narodowy Dzień Sportu, razem ze Strefą Warszawskich Dni Rodzinnych. Wielka impreza rodzinna, ponad 100 wystawców już 20 września na błoniach PGE Narodowego.
16: W kraju będą się w mniejszych rejonach też działy różne rzeczy?
9: Tak, w ramach Narodowego Dnia Sportu, nawet w najmniejszych miejscowościach będą odbywać się różne darmowe wydarzenia sportowe, na przykład, nie wiem, treningi biegowe, dni otwarte w klubach karate, różne otwarte treningi w salach fitnessowych z trenerami, także właściwie każda dyscyplina jest zaopiekowana przez nas. Trzeba tylko wejść na stronę Narodowy Dzień Sportu, wyszukać swoją miejscowość i zobaczyć, jakie są treningi przygotowane dla Państwa.
16: A tutaj w Warszawie ten finał, kiedy on dokładnie będzie?
9: 20 września na błoniach PGE Narodowego od godziny 11 do 18 zapraszamy wszystkich mieszkańców Warszawy i okolic. Program jest naprawdę bardzo, bardzo bogaty. Mamy prawie 30 związków sportowych, które się będą wystawiać na tym wydarzeniu. Będzie można spróbować treningów w dyscyplinach drużynowych typu piłka ręczna, piłka nożna, indywidualnych. Będzie lekkoatletyka, miasteczko lekkoatletyczne. Będzie skocznia narciarska i będzie można zamienić się w Kamila Stocha albo Małysza, albo innych zawodników i będzie można skoczyć sobie ze skoczni narciarskiej. Treningi w bardziej popularnych dyscyplinach, mniej popularnych, plus do tego, tak jak powiedziałam, strefa rodzinna, warszawskich dni rodzinnych, gdzie będą różne warsztaty edukacyjne, rekreacyjne. No aż trudno mi wszystkie te atrakcje wymienić, bo naprawdę bardzo bogaty program. Oczywiście również na stronie Narodowego Dnia Sportu, w zakładce wydarzenia, tam mamy cały program pikniku wypisany.
16: A kogo będziemy mogli spotkać?
9: Na pikniku będziemy mogli spotkać wybitnych medalistów, sportowców, zawodników, być może ktoś spotka swojego idola albo trenera, z którym chciałby trenować, także kto konkretnie, to zapraszam na piknik, nie będę zdradzała wszystkich tajemnic, zostawmy to sobie na deser, a wszystkich zapraszam do przyjścia na piknik i zmierzenia się w różnych dyscyplinach sportowych.
16: To zapytam tak jeszcze ogólnie o ideę całego wydarzenia, czy faktycznie zainteresowanie jest duże, czy jest to skuteczne i czy zachęca ludzi do sportu.
9: Nasz piknik się cieszy bardzo dużą popularnością. No w ubiegłym roku niestety pogoda nam spłatała figla, a mimo wszystko przyszło bardzo dużo osób. No a w tym roku już mamy pogodę zamówioną, więc spodziewamy się bardzo dobrej frekwencji, bardzo dobrej aury. Nasi wystawcy również dopisali, bo mamy bardzo dużo, tak jak powiedziałam, ponad 100 wystawców, w tym właśnie 30 związków i organizacji sportowych, które po prostu zapełniają nam cały dzień. Myślę, że nawet od 11 do 18 spokojnie można tam dzień spędzić. Będą też food trucki w razie czego, więc przekąsić też coś można pomiędzy zabawami i treningami. Wstęp jest totalnie bezpłatny, darmowy. Można przyjść po prostu z ulicy z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi albo samemu i spróbować swoich sił w naszych dyscyplinach.
12: Nowe drogi rowerowe i parking w Międzylesiu. Województwo mazowieckie otrzyma wsparcie z funduszy Unii Europejskiej na budowę nowych tras rowerowych oraz parkingu Parkuj i Jedź w Międzylesiu. Umowy na realizację inwestycji podpisano w Urzędzie Marszałkowskim. Na miejscu była nasza reporterka Małgorzata Zawada.
16: Nowe trasy rowerowe mają połączyć się z istniejącą już siecią, a parking w Międzylesiu ma ułatwić kierowcom pozostawienie samochodu i dalszą podróż transportem publicznym. O szczegółach inwestycji mówił nam marszałek województwa Adam Struzik.
0: W ramach mobilności miejskiej w mieście stołecznym Warszawa podpisaliśmy tutaj dwie umowy. Pierwsza z nich dotyczy uzupełnienia szeregu odcinków tras rowerowych w obrębie Warszawy, ponad 11 km, o przebudowy różnych elementów tych ciągów pieszo-rowerowych. Tutaj jest naprawdę znacząca kwota wsparcia, ponad 27 milionów złotych z Unii Europejskiej. No a drugi projekt to budowa parkingu Parkuj i Jedź w Międzylesiu. Tutaj ten wymiar tej inwestycji jest nieco mniejszy, ale również dofinansowanie z Unii Europejskiej ponad 5,5 miliona, więc myślę, że one poprawiają możliwość komunikowania się, korzystania z rowerów, ale też pozostawienia samochodów w pewnych miejscach i podróżowania dalej. Na przykład rowerem, lub dojeżdżania do stacji kolejowych, do tego, żeby można było później korzystać z transportu publicznego kolejowego. To jest w ogóle jeden z ważnych elementów ograniczenia emisyjności gazów cieplarnianych, gazów pochodzących z samochodów w tej przestrzeni wielkomiejskiej. W Warszawie jest już około 800 km tych dróg rowerowych i to jest stały rozwój. Ja się bardzo z tego cieszę. Przybywa zieleni, przybywa właśnie ścieżek pieszo-rowerowych. To już jest kolejny 7 etap budowy tych parkingów Parku i Jedź. Więc generalnie to Warszawa dzisiaj jawi się jedną z takich miast europejskich, w których ten proces jest bardzo zaawansowany i to jest coraz bardziej przyjazne miasto.
9: Nowe ścieżki rowerowe mają mieć łącznie ponad 11 km. Tak mówi Maciej Fijałkowski, sekretarz miasta stołecznego Warszawy.
13: Dla nas budowa ścieżek rowerowych jest jednym z najważniejszych projektów, jakie realizujemy z pieniędzy europejskich, ale nie tylko. W mieście stawiamy bardzo mocno na tę formę. No i dzisiaj trzeba powiedzieć, że Warszawa między innymi dzięki projektom europejskim ma jedną z najlepszych sieci dróg rowerowych w Europie i na świecie. To jest czwarty etap budowy ścieżek rowerowych, jaki robimy w ostatnich dwóch perspektywach unijnych. Tym razem mówimy o 18 odcinkach. To są z reguły krótkie odcinki, ale ich zaletą jest to, że one uzupełniają istniejącą sieć. To są czasami bardzo istotne kawałki, których dzisiaj brakuje albo które są w niskim standardzie. Czyli na przykład tutaj w tym projekcie mamy czy to przebudowę ulicy Marszałkowskiej i dołożenie 300 metrów między ulicą Królewską a Świętokrzyską. Mamy na przykład przejście przez plac Wilsona, przez Żoliborz, ale mam też dzielnicowe inwestycje, takie jak na ulicy Światowida czy Gandhi. Likwidujemy też teleporty w kilku miejscach, więc jakby to wszystko razem powoduje, że ta sieć z każdym takim projektem jest coraz bardziej kompleksowa i coraz wygodniejsza do poruszania. I tak jak powiedziałem, to co nas szczególnie cieszy i to też widzimy po głosach, jakie do nas docierają, czy od mieszkańców, czy od ludzi, którzy się do Warszawy przeprowadzają albo Warszawę odwiedzają, to jest to, że rzeczywiście drogi rowerowe są w bardzo wysokim standardzie i one są często elementem, który jest podkreślany jako jeden z głównych plusów Warszawy.
9: Parking P plus R w Międzylesiu to już 7 etap budowy tego typu obiektów na Mazowszu.
13: Teraz mówimy o projekcie w Międzylesiu, czyli przy przebudowywanej linii kolejowej z Warszawy do Otwocka, czyli tej dużej inwestycji elementu modernizacji linii z Warszawy do Lublina. To jest bardzo ważny projekt dla dzielnicy Wawer, dlatego że tam też kilka parkingów w związku z dobudowaniem dwóch torów kolejowych będzie likwidowanych, czy jest likwidowanych, więc to nam pomoże trochę zagospodarować potrzebę, jaką jest parkowanie wzdłuż węzłów, czy wzdłuż stacji kolejowych. To, co też na sam koniec warto powiedzieć, to jest to, że to są projekty metropolitalne, czyli realizowane w formule współpracy metropolitalnej z i to nie tylko Warszawa dostaje dofinansowanie takich projektów, ale także inne samorządy metropolii, chociażby w tych konkursach czy Piaseczno, czy Grodzic dostawały też pieniądze. To jest dobra wiadomość, dlatego że zależy na tym, tak jak żeby miasto nie było tylko skupione w centrum, ale miało też funkcję blisko mieszkańca w dzielnicach. Bardzo ważne, żeby w kontekście metropolii, czy to większe gminy, takie właśnie jak wspomniane przeze mnie Piaseczno, czy Grodzisk, czy też mniejsze, miały po prostu dobrą infrastrukturę, bo im więcej rzeczy mieszkańcy mogą, większej ilości usług mogą korzystać bliżej domu, tym jest mniejsza presja na mobilność i tym wygodniejsze jest życie. To jest duży pakiet, tak jak powiedziałem, 18 bodajże inwestycji. Część jest z nich zakończonych, część jest w trakcie, a część dopiero przygotowujemy, więc to pewnie jeszcze kwestia z roku, dwóch, kiedy realnie uda się cały projekt zakończyć. Natomiast, no tak jak powiedziałem, to jest zbiór wielu, wielu ścieżek rowerowych, więc z części już można dzisiaj korzystać. Parking w Międzylesiu jest dla mniej więcej 140 samochodów, w tym 8 miejsc jest dla osób z niepełnosprawnościami. Jak zawsze przewidujemy też infrastrukturę dla rowerów, czyli jakby promujemy taki model, w którym głównym środkiem transportu do centrum ma być kolej, natomiast rzeczywiście ta ostatnia mila może być czy to transportem publicznym, czy samochodem indywidualnym, czy rowerem. Wtedy jest możliwość pozostawienia swojego środka pojazdu na parkingu.
9: Łącznie na nowe inwestycje Unia Europejska przekazała 32,5 miliona złotych.
12: Budowniczowie metra zapraszają na stację Lazurowa. Będzie można do niej wejść w sobotę w godzinach 11:15. Chętni do zobaczenia przyszłej stacji będą wpuszczeni w grupach. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy, ale trzeba mieć odpowiedni strój. Długie spodnie, a także obuwie z płaską, twardą podeszwą. Na miejscu uczestnicy otrzymają kaski i kamizelki odblaskowe, których noszenie jest obowiązkowe. Z uwagi na bezpieczeństwo i warunki techniczne, teren budowy nie jest przystosowany do poruszania się osób z ograniczoną mobilnością. Na Bemowie powstanie, przypomnę, ostatni fragment drugiej linii metra w Warszawie. Do użytku zostaną oddane trzy stacje: Lazurowa przy skrzyżowaniu ulic Górczewskiej i Lazurowej, Chrzanów przy skrzyżowaniu Rajskiego i Szeligowskiej oraz Karolin. Budowa ma zakończyć się jeszcze w tym roku.
7: Czeska Warszawa News.
12: Zapraszam, Anna Łobocka. Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie bloku na Stołecznym Ursynowie. Chodzi o budynek przy ulicy Hirschfelda, w którym od lat pojawiają się pęknięcia ścian i podłóg. Śledztwo dotyczy zaniechania prac naprawczych i ewakuacji lokatorów, co z kolei doprowadziło do zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców. W sprawie przyjrzał się Krzysztof Płowecki.
18: To, że blok przy ulicy Hirschfelda jest w złym stanie, było wiadomo już od 2009 roku. Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego prowadził już kilka kontroli, w ramach których nakazał m.in. wygrodzenie terenu, zabezpieczenie drzwi wejściowych oraz umieszczenie w widocznym miejscu tablicy z informacją o zakazie użytkowania bloku do czasu wykonania zleconych napraw. W lipcu tego roku inspektorat dodatkowo zadecydował o konieczności ewakuacji budynku. Po zawiadomieniu jednego z członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Imielin, która zarządza budynkiem, prokuratura wszczęła śledztwo. O szczegółach mówi prokurator Antoni Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
1: 7 września tego roku Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów w Warszawie po przeprowadzeniu czynności sprawdzających wszczęła śledztwo w sprawie zaniechania podjęcia w 2026 roku koniecznych prac naprawczych oraz ewakuacji wszystkich mieszkańców budynku wielorodzinnego przy ulicy Hirschfelda 2. Chodzi tutaj o warszawski Imielin. Te ewakuacje były zarządzone zgodnie z decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Stołecznego Warszawy. W wyniku tego zaniechania doszło do sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zaistnienia zdarzenia, które zagrażało życiu, zdrowiu wielu osób w mieniu wielkich rozmiarów, w postaci możliwości zawalenia się budowli budynku wielorodzinnego przy Hirschfelda. Czyn taki z artykułu 164 paragraf 1 kodeksu karnego oraz 163 paragraf 1 punkt 2 kodeksu karnego zagrożony jest karą pozbawienia wolności do 8 lat. W toku tego postępowania już na tym etapie zgromadzono materiały w postaci dokumentacji postępowania administracyjnego prowadzonego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, dokumentację Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej Imielin. Przyjęto protokolarnie również zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa od członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Z tych dotychczasowych informacji, które już posiadamy, wynika, że pierwsze wzmianki od mieszkańców, że w bloku pojawiają się problemy techniczne, że ściany zaczynają pękać, pojawiły się już w roku 2009. Mieszkańcy bloku mieli nie być informowani o sytuacji, nie otrzymywali ekspertyz, które miały być wykonywane już około roku 2015. I z tych ekspertyz miało wynikać, że istnieje konieczność wykonania konkretnych robót budowlanych, które nie zostały w kolejnych latach przeprowadzone. Spółdzielnia, mając od lat wiedzę na temat potrzebnych do wykonywania robót, podjąć się miała wyłącznie minimalnych działań poprzez wstawienie podpór, na przykład pionowych albo poziomych, co i tak zostało uznane przez inspektora nadzoru budowlanego jako jeszcze bardziej pogarszający stan tego budynku. Natomiast było on na pewno niezbyt kosztowne. Postępowanie jest na dość wstępnym etapie. W trybie artykułu 131 będą informowani wszyscy pokrzywdzeni o podejmowanych decyzjach w tej sprawie. Mówimy tu o wielu pokrzywdzonych potencjalnych, bo w budynku tym mieszka 44 rodziny. Dodatkowo prokurator podjął decyzję o przystąpieniu do prowadzonego przed Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Warszawie postępowania administracyjnego jako uczestnik na prawach strony. W ramach działań podejmowanych w trybie postępowania administracyjnego dwukrotnie zostały przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie wydane decyzje administracyjne, które skutecznie zostały zaskarżone przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej. To świadczy o tym, że cała ta sprawa nie tylko pod względem faktycznym, ale i pod względem prawnym jest bardzo skomplikowana. Dlatego już na tym etapie wejście na prawach sprawach strony do postępowania administracyjnego i czynne uczestniczenie przez prokuratora jest bardzo istotne, bo skróci to nam na pewno również dalsze procedowanie karnoprawne. Na pewno sprawa jest bardzo trudna pod względem faktycznym, pod względem prawnym i tu rzeczywiście będziemy się wspomagali na późniejszym etapie pomocą biegłych z zakresu budownictwa. Natomiast dobrze by było, gdyby decyzje powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, jeśli będą miały w najbliższym czasie zapaść, a będą musiały zapaść, bo planowane są ponowne oględziny tej nieruchomości przez organ administracyjny, czyli powiatowego inspektora nadzoru budowlanego z udziałem biegłych, bo będą na pewno odbywały się raczej w obecności prokuratora i ewentualnie powołanego przez prokuratora dodatkowego biegłego, który będzie później na późniejszym etapie również brał udział w ramach postępowania karnego. Dlatego tutaj ten stan, jaki zaistniał na tym etapie, wskazuje, że konieczne jest dwutorowe działanie prokuratora zarówno pod względem karnoprawnym, jak i pod względem administracyjno-prawnym jako strażnik praworządności. Na tym etapie skupiamy się na pracy na dokumentach. Istnieje konieczność zgromadzenia dodatkowych dokumentów, między innymi tych, które zostały wskazane przez świadka, który był do tej pory przesłuchany. Na pewno przesłuchania określonych świadków, potraktowanie ich jako pokrzywdzonych jest też dość istotne w ramach postępowania, natomiast stan faktyczny jest skomplikowany, stan prawny jest bardzo skomplikowany i dlatego konieczne jest w pierwszej kolejności bazowanie na dokumentacji i analizowanie tej dokumentacji, która no, wskazuje, że problematyka jest bardzo poważna i skutkuje poważnymi konsekwencjami przede wszystkim dla mieszkańców, bo jeśli mówimy o 44 rodzinach, które w pierwotnych decyzjach administracyjnych miały się wyprowadzić i znaleźć sobie inne miejsce zamieszkania, a w dużej mierze są to osoby starsze, w dużej mierze są to osoby z małymi dziećmi, to zaczyna się robić tu bardzo poważny problem społeczny i chcemy jak najszybciej pomóc go rozwiązać jako prokuratura.
12: Wisłostrada wraca do pełnej przepustowości. Ruch odbywa się na trzech pasach w obu kierunkach. Drobne prace porządkowe są jeszcze prowadzone na środkowym pasie, ale nie powinny wpływać na ruch. Po zakończeniu remontu kierowcy mogą już korzystać z całej trasy, mówi Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich.
2: Likwidacja tych wszystkich właśnie przewiązek, zawrotek, uzupełnianie barier w pasie środkowym była przewidziana na pierwsze 3 dni tego tygodnia.
12: Jesienią zaplanowano jeszcze drobne prace na odcinku bielańskim. Nieprzyjemny zapach, do którego nikt nie chce się przyznać. Od czerwca do ratusza na Bielanach wpłynęło ponad 1500 skarg na pojawiający się w dzielnicy odór.
3: Bardzo śmierdzi kwasem, jakimiś innymi świństwami. Najczęściej wieczorem i w nocy.
4: Czasami odczuwamy, tam jest ta oczyszczalnia, prawda? I tutaj też schuty czasami się odczuwa.
5: Jak można by opisać te zapachy?
4: Chemiczne, no i takie nieprzyjemne, typowe jak ze śmietnika.
6: Panie, tutaj nie ma żadnych odorów. Nie ma tutaj żadnych odorów.
12: Władze dzielnicy Bielany tłumaczą, że nie mają żadnego pola do działania ze względu na brak jakichkolwiek przepisów w polskim prawie, które regulowałyby kwestie nieprzyjemnych zapachów, mówi Marcin Włodarczyk, radny dzielnicy.
10: Brakuje rozwiązań prawnych, legislacyjnych, przepisów, które regulowałyby pewne rzeczy. Oczywiście opieramy się tutaj na przepisach Unii Europejskiej, prawda? Myślę, że na chwilę obecną ilu jest znawców tematu, tyle mamy głosów, prawda, w tej sprawie. A dlaczego te przepisy nie wchodzą w życie, że tak powiem, w naszych przepisach krajowych, to już pytanie do polityków, tak?
12: Władze dzielnicy planują przeznaczyć blisko 60 tysięcy złotych na rozbudowę sieci czujników, które mają pomóc ustalić, gdzie i kiedy pojawia się problem. Gra w kręgle tramwajem i precyzyjne zatrzymanie taboru to niektóre z dyscyplin, które odbędą się w ramach europejskich mistrzostw motorniczych. Motorniczy zmierzą się w kilku kategoriach, które sprawdzą m.in. precyzję prowadzenia tramwaju. Więcej o tym Krzysztof Płowecki.
18: Europejskie Mistrzostwa Motorniczych po raz pierwszy odbędą się w Polsce. W Warszawie rywalizować będzie 26 dwuosobowych drużyn z całej Europy, mówi Witold Urbanowicz, rzecznik tramwajów warszawskich.
11: Mistrzostwa Motorniczych będą się odbywały w ramach Dni Transportu Publicznego, które są zaplanowane w sobotę 19 września. Same Dni Transportu Publicznego będą się odbywały na Placu Centralnym, natomiast Mistrzostwa Motorniczych na torowisku tramwajowym na ulicy Marszałkowskiej. Drużyny zmierzą się w 6 różnych dyscyplinach. Oprócz tego oczywiście będzie się liczył czas i to wszystko będzie potem sumowane i na tej podstawie zostanie wskazany zwycięzca, czyli najlepsza drużyna motorniczych. W sumie udział w mistrzostwach weźmie 26 drużyn z różnych miast europejskich. W tym jest jedna drużyna bardzo europejska z Melbourne w Australii. Wiadomo, Australia bardzo kulturowo bliska Europy, więc tutaj też wyjątkowo w tym roku wezmą w tych europejskich mistrzostwach udział. Polskę będą reprezentowały dwie drużyny. Warszawa jako gospodarz imprezy i Gorzów Wielkopolski, który wygrał ogólnopolskie mistrzostwa motorniczych, które się odbywały w Poznaniu. Dyscypliny są różne, niektóre są bardzo widowiskowe, jak już dość znane zbijanie kręgli tramwajem. Mamy duże kręgle ustawione na torze. Właśnie motorniczy musi uderzyć w bilę i ta bila właśnie musi powalić jak największą liczbę kręgli. Będą też takie bardziej wymagające precyzji zadania, jak na przykład zatrzymywanie się w określonym miejscu, żeby otworzyć drzwi w określonym miejscu i takie dyscypliny, które pokazują kunszt czy pewną precyzję wymaganą w codziennej pracy motorniczego, oczywiście w takim bardziej zabawowym świetle, no ale chodzi o to właśnie, żeby pokazać, z jakimi wyzwaniami motorniczowie się mierzą na co dzień, jak ważna jest właśnie precyzja w codziennej pracy.
18: Reprezentacja Warszawy została wyłoniona w ramach międzyzakładowych mistrzostw motorniczych.
11: Mamy w sumie 5 zajezdni tramwajowych.

0: piątek. W przededniu zawodów przewidzieliśmy cały dzień treningowy na jednej z naszych zajezdni i motorczowie z innych miast będą mogli trenować na tych naszych tramwajach, na tych tramwajach, które konkretnie będą brały udział w zawodach, tak żeby zapoznać się ze specyfiką pracy w tego typu pojazdach oraz też z konkurencjami, bo wiem jeszcze, nie wszystkie konkurencje zostały uczestnikom ujawnione, więc to nie jest tak, że nie wiem, mogli trenować przez miesiące, znając dokładny przebieg mistrzostw, tylko to dopiero przed zawodami zostanie ujawnione i właśnie w piątek wszyscy będą mogli swoich sił się po prostu przygotować do tych sobotnich zawodów u nas.
1: Europejskie Mistrzostwa Motorniczych w Warszawie będą odbywały się w ramach Dni Transportu Publicznego.
0: Będzie wystawa zabytkowego taboru tramwajowego, będą zabytkowe autobusy, wszystkie miejskie spółki transportowe, czyli autobusy, metro, SKMK też będą się wystawiały na placu centralnym, zarząd transportu miejskiego, więc tych atrakcji będzie dużo przez cały dzień, więc zapraszamy serdecznie w sobotę 19 września o godzinie 10 otwieramy mistrzostwa, będzie prezentacja drużyn z oficjalnym przemarszem, od 11 pierwsze konkurencje i o 17 nagrodzenie zwycięzców tych mistrzostw oraz, co ważne, przekazanie pałeczki organizatora europejskich mistrzostw kolejnemu miastu europejskiemu. Gościmy mistrzostwa, Europejskie Mistrzostwa Motorniczych tramem nie bez powodu w tym roku w Warszawie. Dokładnie w tym roku obchodzimy 160 lat tramwajów w stolicy Polski i w ramach obchodów tego zacnego jubileuszu zdecydowaliśmy się właśnie zostać gospodarzem tej już uznanej 12 edycji międzynarodowych zawodów. Również po to, żeby też promować komunikację miejską, no i też pokazywać no, wyzwania, z jakimi się mierzy motorniczowie na co dzień, no i zachęcać do pracy też na stanowisku motorniczego, więc wszystkich fanów komunikacji, ale też sportowych emocji zapraszamy do kibicowania oraz korzystania ze wszystkich atrakcji, które przygotowaliśmy w ramach Dni Transportu Publicznego.
1: A najlepsi motorniczowie mogą liczyć na nagrody.
0: Prestiż i chwała, ale oczywiście jakieś będą statuetki i nagrody też, więc tutaj, ale to jeszcze niespodzianka.
2: SK Warszawa News.
3: Agata Chruściak, zapraszam. Nowe fotoradary staną na ulicach Warszawy. Zarząd Dróg Miejskich poinformował o ogłoszeniu przetargu na montaż urządzeń w 6 lokalizacjach. Te zostaną zdemontowane z mostu Poniatowskiego oraz z rejonu tunelu Wisłostrady, gdzie powstają odcinkowe pomiary prędkości. Więcej szczegółów w materiale naszego reportera Krzysztofa Płoweckiego.
1: Drogowcy przeprowadzili pomiary i analizy, w których miejscach powinny stanąć fotoradary. Wynika z nich, że na przykład Aleją Solidarności w pobliżu ulicy Szwedzkiej kierowcy potrafią jechać nawet 156 km na godzinę. To ponad 2,5 razy więcej niż dozwolona tam prędkość. Z kolei Aleją Wilanowską między ulicą Potoki a Doliną Służewiecką 15% kierowców jeździ z prędkością powyżej 80 km na godzinę, podczas gdy dozwolone jest tam 50 km na godzinę. Dlatego Zarząd Dróg Miejskich zdecydował się przenieść fotoradary z mostu Poniatowskiego i Wisłostrady w inne lokalizacje.
4: Tunel Wisłostrady i most Poniatowskiego niedługo wzbogacą się o odcinkowe pomiary prędkości, co oznacza, że fotoradary, które pilnują tam bezpieczeństwa, będzie można wykorzystać z powodzeniem w innych miejscach Warszawy. Porozumieliśmy się z Generalnym Inspektoratem Transportu Drogowego w tej sprawie i rozpisaliśmy właśnie przetarg na prace polegające na przemontowaniu 6 takich fotoradarów w nowe lokalizacje. Dogadane z GITD miejsca to Aleja Wilanowska między ulicą Potoki a Dolinką Służewiecką, Aleja Solidarności przy ulicy Szwedzkiej, Aleja Niepodległości przy Woronicza, Wójcickiego między Pasterską a ulicą Jamki, wschodni przyczółek Mostu Gańskiego i Aleja Armii Ludowej przy przystankach Rozbrat. W tych miejscach stanie fotoradar z okolic ulicy Karowej przy tunelu Wisłostrady i 5 urządzeń z Mostu Poniatowskiego. Wiemy, że 6 fotoradar z Mostu Poniatowskiego został już na początku roku przeniesiony na ulicę Grochowską. Wszystkie te wymienione przeze mnie lokalizacje to są miejsca, gdzie statystyki policyjne i analizy prędkości wskazują, że są tam potrzebne. Na oferty od wykonawców czekamy do 1

0: 1 października celujemy w to, żeby wybrany wykonawca przedstawił urządzenia do końca roku.
1: Mówi Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Fotoradar wrócił także w Aleje Jerozolimskie 239. To urządzenie było nazywane najbardziej dochodowym w Warszawie. W niespełna miesiąc od uruchomienia fotoradar zrobił kierowcom, którzy przekraczali tam dopuszczalną prędkość, prawie 8 tysięcy zdjęć. Fotoradar był już kilkukrotnie niszczony.
2: To fotoradar, który skutecznie dyscyplinował kierujących do jazdy z dozwoloną prędkością i wrócił po ponad 3-miesięcznej przerwie po naprawie, której po uszkodzeniu przez niestety nieustalonego sprawcę. Koszty naprawy sięgnęły kilkudziesięciu tysięcy złotych. No, oczywiście wszystko pokryła firma ubezpieczeniowa, ponieważ każdy fotoradar jest co do zasady ubezpieczony.
1: Mówi Wojciech Król, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. I chociaż liczba zrobionych przez fotoradar zdjęć jest imponująca, to większość kierowców w tamtym miejscu jeździ z dozwoloną prędkością.
2: Średnio ten fotoradar rejestrował około 60 naruszeń na dobę, aczkolwiek analizując liczbę rejestrowanych przez fotoradar naruszeń, musimy wziąć pod uwagę przede wszystkim natężenie ruchu. To im to natężenie ruchu jest większe, tym więcej rejestrowanych naruszeń, ale zdecydowana większość kierujących, sięgająca 95-7%, jedzie w miejscach objętych nadzorem fotoradarów z dozwoloną prędkością.
1: Opinie na temat tych zmian zapytałem warszawskich kierowców.
3: Tych radarów to jest ustawione, jak wie pan, niedługo będziemy jechać po 20-30 na godzinę po prostu i korki się będą robić większe, tak? A pomiar to pomiar, a nie te radary poustawiane na przykład na Poniatowskim, tak? Czyli lepszy ten pomiar raczej niż te radary, tak? Co 20-30 metrów ustawione.
4: Ale zależy do jakiej prędkości ten fotoradar ma służyć.
5: No na tak w mieście na przykład do 50.
4: Do 50 to zaniżona jest, proszę pana, prędkość. Bardzo. Samochody są nowoczesne, hamulce są nowoczesne, także bezpieczeństwo pieszego też jest zapewnione. To 50 to jest bardzo niska. Na jakim biegu pan będzie jeździł 50 na godzinę? To pan zniszczy samochód zaraz.
5: W mieście pojawi się 6 nowych fotoradarów i czy to dobrze, że tak się stanie?
6: Myślę, że tak. Dlatego, że dużo ludzi jeździ niebezpiecznie i myślę, że jest dużo wypadków. Dużo ludzi przekracza prędkość i myślę, że trochę to uspokoi co po niektórych.
5: Lepiej fotoradar, czy taki odcinkowy pomiar prędkości?
6: Jednak odcinkowy, myślę, bo dłuższy czas bezpieczeństwa.
1: Fotoradary zostaną zamontowane w Warszawie do końca tego roku, a na moście Poniatowskiego i w rejonie tuneli Wisłostrady pod Powiślem powstanie odcinkowy pomiar prędkości.
7: SK Warszawa.
8: FAST i alkohol w ciąży. Warszawa włącza się w kampanię. FAST to zaburzenia, które mogą pojawić się u dziecka w wyniku spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży. Temat dotyczy jednak nie tylko przyszłych mam, ale szerszego problemu z alkoholem. Wpływ na dziecko ma nie tylko kobieta w ciąży, ale także jej otoczenie. Jak na kampanię o FAST i problem z alkoholem reaguje Warszawa? O tym Małgorzata Zawada.
9: Według badań Instytutu Matki i Dziecka alkohol w którymś momencie ciąży spożywało ponad 50% kobiet. Nie muszą być uzależnione, a przyjęta przez nie dawka alkoholu nie musi być duża. Skutki działania na płód są nieodwracalne. Jak mówi zastępczyni prezydenta Warszawy Izabela Marcewicz-Jędrysik, mieszkańców trzeba edukować i uświadamiać.
10: Kluczem do sukcesu jest edukacja. Informacja o tym, że podczas badania przeprowadzonego przez Instytut Matki i Dziecka na populacji kobiet, które były w ciąży, czy też były po urodzeniu dziecka, czyli były już matkami, 50% się okazało, że podczas ciąży spożywały alkohol, no to rzeczywiście te dane porażają. Natomiast ja myślę, że do tych wyborów, czyli moment podjęcia decyzji, takiej indywidualnej decyzji, czy sięgnąć po ten kieliszek, czy lampkę, czy szklankę, nie wiem, po coś, co zawiera w sobie alkohol, tak naprawdę jest uwarunkowana świadomością tego, czym to skutkuje. Ja zdaję sobie sprawę, że istnieje wśród społeczeństwa pewien odsetek osób, które mają pełną świadomość, że alkohol co do zasady jest substancją szkodliwą. I szkodliwą nie tylko w krótkim okresie czasu, ale przede wszystkim w skutkach długofalowych. Jakby jest taki odsetek osób, które mimo tej świadomości po prostu się decydują z rozmaitych pewnie powodów. Natomiast Zastanawiające jest to, że jest pewna grupa osób, która też zupełnie nie ma świadomości i po prostu sięga. I myślę, że edukacja, dobra forma tej edukacji, przemyślana, miałaby szansę i mogłaby trafić zarówno do jednej grupy, jak i do drugiej grupy osób. I myślę, że ta formuła edukacji właśnie powinna być dostosowana do rozmaitych grup odbiorców i pod względem statusu społecznego, bo to też ma niestety znaczenie, jeśli idzie o to zjawisko spożywania alkoholu w ciąży, ale też względem grup wiekowych, względem miejsca zamieszkania, czyli no, trzeba podejść tak typowo socjologicznie do tematu i po prostu skroić na miarę rozmaite programy edukacyjne. Jak wspomniałam podczas debaty na konferencji, że no, w mojej ocenie ta edukacja jest kluczowa, bo ona ma szansę przeciwdziałać no, degradacji zdrowotnej i degradacji życia młodych ludzi. Drugi obszar, który był też zagadnienie poruszane podczas konferencji, to umiejętność, czy też zdolność do wczesnej identyfikacji. Była o tym mowa, że należałoby wzmocnić kompetencje wychowawców w przedszkolach, w żłobkach, nauczycieli w szkołach, do tego, aby no, mieli pewną wyostrzoną czujność na czasem nieswoiste symptomy u dziecka, które mogą świadczyć o tym, że no, reprezentuje zespół FSAD albo FAS. Ja dzisiaj reprezentując samorząd warszawski, jeśli połączymy siły, jeśli połączymy potencjały, nasze możliwości, jeśli idzie o sprawczość, o to, aby komunikaty, programy, edukacja trafiły do rozmaitych gremiów. Jeśli te siły połączymy, a wydaje się, że tak jest, bo jakby te zalążki współpracy już są naprawdę, może nawet zalążki to mało powiedziane, ale ta współpraca, ona się rozwija. O tak, z każdym rokiem się rozwija i naprawdę daje szansę na stworzenie takiej odpowiedzialnej strategii przeciwdziałania zjawisku FAS.
9: W październiku ma odbyć się specjalna konferencja o FASD na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
10: W październiku odbędzie się takie wyjątkowe wydarzenie. To będzie bardzo duże wydarzenie i niezwykle ważne, ponieważ interdyscyplinarne właśnie, skupiające reprezentantów i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ale też środowiska właśnie pomocy społecznej, również fundacji, która była głównym gospodarzem w konferencji. Więc jest szansa jakby połączyć te rozmaite perspektywy na ten sam problem zdrowotny. W tej chwili mamy do czynienia z takim powszechnym zjawiskiem, które przejawia się w tym, że ten alkohol jest elementem codziennego życia i niezależnie od grup wiekowych. I myślę, że ta granica wiekowa niestety się obniża. Oczywiście pewien styl życia, alkohol jest wpleciony, on towarzyszy i rozrywce, ale i w chwilach radości i smutku, ale marzy mi się bardzo, żeby wytworzyć pewną modę, pewien trend na niepicie. Tak, aby abstynencja była powodem do dumy również wśród młodych pokoleń.
9: W listopadzie zeszłego roku na terenie Śródmieścia i Pragi Południe wprowadzono nocną prohibicję. Program pilotażowy okazał się na tyle skuteczny, że od 1 czerwca tego roku prohibicja obowiązuje na terenie całej Warszawy.
10: Ta zmiana w postaci wprowadzonej prohibicji, ona na początki miała dosyć burzliwe, bo rzeczywiście byliśmy świadkami oporu no, społecznego, ale okazuje się, że ten opór trwał przez bardzo krótki czas. W tej chwili jest to standard w całym mieście i no ja nie wiem, z własnej perspektywy nie widzę, nie słyszę, żeby to wzbudzało jakieś emocje. Rezultaty wprowadzenia prohibicji od godziny 22, no rzeczywiście dają naprawdę znakomite rezultaty, jeśli idzie chociażby o zgłaszalność osób pod wpływem alkoholu na SOR-y w szpitalach. No i jakby wszystkie konsekwencje tego upojenia alkoholowego, a więc zmniejszenie wskaźników, zachowań zakazanych, rozbojów, kradzieży i tak dalej. W związku z tym na pewno to była bardzo dobra decyzja, śmiała, ale myślę, że wręcz w sposób naturalny się nasuwająca. Dobrze, że władze Warszawy podjęły taką decyzję i ona na pewno się sprawdza.
9: Warszawa prowadzi też program profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.
10: Jeśli idzie o programy profilaktyczne, tak, Warszawa od dawna, od wielu, wielu lat jest bardzo aktywnym samorządem, jeśli idzie o w ogóle propagowanie zdrowego stylu życia, o działalność edukacyjną, ale i profilaktyczną. I z każdym rokiem staramy się przeanalizować, tak naprawdę dokonać ewaluacji programów, które były ukończone właśnie, i zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób ofertę programów profilaktycznych, programów edukacyjnych z zakresu edukacji zdrowotnej zmienić, poszerzyć, a może niektóre programy kontynuować. Także w tym roku, w tej chwili jesteśmy też na etapie planowania tego, co na przyszły rok. Oczywiście są programy wieloletnie i one się znakomicie sprawdzają. To są programy, które łączą rozmaite środowiska, bo często wchodzimy jako samorząd warszawski w kooperację z organizacjami pozarządowymi, ale też w kooperację z samorządem województwa. Nawiązujemy współpracę w zakresie, znaczy z innymi jednostkami, również nadzorowanymi przez Ministerstwo Zdrowia. Mam tu na myśli na przykład instytuty badawcze, więc ten obszar w mojej ocenie jest zaopiekowany, ale oczywiście apetyt rośnie i zawsze jest do zrobienia coś więcej na szerszą skalę. Warto jest wyjść z tej swojej wewnętrznej bańki i spróbować wejść w sytuację mieszkańca, który nie ma do czynienia na co dzień z ochroną zdrowia, czy z opieką społeczną, czy z edukacją od strony profesjonalnej, takiej aktywności zawodowej, i po prostu jest obywatelem, który żyje, zajmuje się zupełnie innymi sprawami i próbując wejść w pozycję po prostu mieszkańca, zastanowić się, czy informacja o tym, co oferuje samorząd warszawski, szpitale, uniwersytety, etc., czy jest dostępny dla normalnego, przeciętnego człowieka. Ja myślę, że na tym polu wciąż jest bardzo wiele do zrobienia, choć samorząd naprawdę stara się dbać o to, aby ta komunikacja i informacja płynęła z rozmaitych kanałów i źródeł. To są reklamy czy też informacje zamieszczane w środkach transportu miejskiego, plakaty, billboardy, kampanie. Natomiast wciąż mamy świadomość, że ta oferta jeszcze powinna być bardziej rozszerzona. Ja mam nadzieję, że będziemy rozwijać no właśnie ten obszar sposobów i formy komunikacji o tym, co dobre, co ma na celu zadbanie o dobrostan naszych mieszkańców i, no i przeciwdziałanie zjawiskom niekorzystnym i zdrowotnym, i społecznym.
8: Sinfonia Varsovia ma wreszcie swoją siedzibę. Po latach oczekiwania przy ulicy Grochowskiej na Pradze otwarto pierwszą część nowego kompleksu. Warszawska orkiestra zyskała nowe miejsce do pracy i organizowania wydarzeń dla publiczności. Oficjalnie otwarto je po zakończeniu dużej przebudowy.
11: Sinfonia Varsovia to już nie tylko zespół artystów, ale już teraz duża instytucja funkcjonująca naprawdę bardzo szeroko.
8: Mówi Janusz Marynowski, dyrektor Sinfonii Varsovia, a w tych samych budynkach kiedyś działał Instytut Weterynaryjny. Rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie. Na stacji Bulwary wodomierz pokazał zaledwie 94 cm. To najniższy wynik od początku prowadzonych pomiarów.
12: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Oskar Cyms otwiera się przed słuchaczami Radia SK. Odpowiedział na pytania, których nikt mu wcześniej nie zadał. To na was czeka w nowym numerze SK Story. Szczegóły na story.sk.pl, a już za chwilę rozmowa z Oskarem Cymsem, więc zostańcie z nami. Mrozu szykuje się do wydania nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem, i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka już niedługo będziemy mogli zobaczyć na żywo. 2 października Mrozu rusza w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, a potem na warszawskim Torwarze, w Hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i Tauron Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana Grande już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego teraz postanowiła zniknąć ze sceny i przestać tworzyć muzykę. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa jej urlop. Oskar Cyms, gwiazdą nowego numeru SK Story. To nasz multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl i który możecie też zgarnąć na naszej antenie. Wystarczy uważnie słuchać Eski. Oskar Cyms wpadł ostatnio do naszego studia i zdradził co nieco na temat swojej kariery. Z Oskarem Cymsem rozmawia Max Kluziewicz.
13: W życiu nie ma przypadków. Gwiazdą trzeciego wydania SK Story jest artysta, który właśnie otworzył swoją trzecią muzyczną erę. Domagaliście się go od dawna. W studiu Eski po prostu Oskar Cyms. Cześć!
14: Siemanko, Jezus Maria, nie spodziewałem się takiego otwarcia. Witam serdecznie.
13: No mam wrażenie, że ostatnio bardziej cię zaskoczyłem, bo po raz pierwszy wtedy oficjalnie nazywałem cię księciem polskiego popu i z tego, co zauważyłem, nawet trochę się przyjął ten przydomek.
14: Tak?
13: Tak. Nawet mój kolega redakcyjny, prowadząc z tobą setkę za kulisami jakiejś imprezy na ściance, właśnie pytał cię o to, czy czujesz się księciem polskiego popu, więc w razie czego podkreślam, to ja bym pomysłodawcą.
14: Nie wiem, ja się zawsze mieszam, jak ktoś mi takie komplementy wali, to tak... Nie umiem tego przyjąć jakoś. Za dużo.
13: Ale w ogóle mam wrażenie, właśnie odbijając się od tej skromności, że jednak, bazując na twoim doświadczeniu już kilkuletnim w branży, naprawiłeś chyba trochę pewności siebie i nieco lepiej reagujesz dzisiaj na te komplementy.
14: Może, chociaż ja mam zawsze coś takiego, że się mieszam i się czerwienię, jak ktoś mi daje komplementy. Ja po prostu, to wynika chyba z takiej obawy, że trochę nie do końca wiem, jak na to reagować i boję się, że jak jakoś zareaguję, to ktoś może pomyśleć, że to jest nieszczera reakcja i że jakoś, wiesz, mnie to nie obchodzi czy coś, a tak w ogóle nie jest, tylko po prostu zazwyczaj nie wiem, jak zareagować, jak ktoś mi daje komplementy. Jest mi oczywiście bardzo miło, no, ale też uważam często, że za dużo tego jest.
13: Ale boisz się bardziej takiej, w cudzysłowie, fałszywej skromności, czy z drugiej strony takiej pyszałkowatości?
14: Boję się, że mogłoby to zostać odebrane.
13: Nie potrafią za bardzo przyjmować komplementów.
14: No może coś w tym jest. Nie wiem, czy to jakby kwestia narodowości. Ja bym tego chyba tak nie generalizował. Natomiast boję się właśnie, że mogłoby to zostać odebrane jako taką nieszczerą skromność. Jako taka nieszczera skromność, no. A to po prostu wynika nie wiem, jakichś zaburzeń interpersonalnych pewnie, albo coś. A co do tej pewności siebie, no tak, wydaje mi się, że rzeczywiście ostatnio jest tego troszkę, w sensie, że ta pewność siebie wzrosła, myślę, że zwłaszcza na scenie, z czego to wynika, nie wiem, może kwestia troszkę większego doświadczenia już, jeżeli chodzi o granie koncertów.
13: Mhm, ale pracujesz jakoś nad tym?
14: Nie, szczerze mówiąc, nigdy nie nad tym nie pracowałem, ale mi dużo pewności siebie daje mój zespół, jak jesteśmy w trasie i ludzie, z którymi pracuję, oni mi dają na maksa dużo pewności siebie, no i fani pod sceną, jak widzę po prostu mój fanbase pod sceną, to ja mam 100% pewność siebie, w sensie wtedy cokolwiek by się nie działo, to ja wychodzę i w ogóle bez stresu żadnego, jest super, oni mnie niosą.
13: A jak spoglądasz na liczby wyświetleń pod teledyskiem albo liczby odtworzeń w serwisach streamingowych, no to chyba też ta pewność siebie wtedy zyskuje na wartości.
14: Tak, myślę, że tak, natomiast ja staram się jakoś tak nie przywiązywać do tego aż takiej wagi, bo to z kolei też czasem może być, nie chcę użyć słowa podłamujące, bo w ogóle nie o to chodzi, ale takie, że wiesz, że czasem możesz spodziewać się, no nie wiem, nie, może źle mówię.
13: Chodzi ci o tą ciążącą presję?
14: No może tak.
13: Sam na siebie nakładasz?
14: Tak, że właśnie, że jest coś takiego chyba, nie wiem, czy tylko, no wydaje mi się, że wszyscy artyści tak mają, że po prostu nakładamy na siebie taką presję i z biegiem czasu ona jest coraz większa i sami od siebie oczekujemy coraz więcej. Myślę, że to jest też presja otoczenia i tego, że chcemy po prostu zawsze dowieść i dać ludziom jak najlepszy produkt końcowy. Produkt, złe słowo, no jakby ten efekt końcowy, tak? I to się też wiąże z tą presją. No i zapomniałem, od jakiego pytania wyszliśmy generalnie. Ja się tak rozwinąłem, że nie wiem, do czego zmierzałem.
13: Jak pracowałeś nad pewnością siebie?
14: Ja mam tak często. Nie pracowałem. Szczerze mówiąc, to po prostu przyszło jakoś tak samo naturalnie. Ale rzeczywiście czuję, w porównaniu na przykład z zeszłym rokiem, czuję, że ta pewność siebie jest większa. Mhm. Z czego to wynika, szczerze mówiąc, nie wiem.
13: A jak się w ogóle czujesz po takim oficjalnym rozpoczęciu tej nowej ery?
14: No dobrze. Teraz mam taki intensywny moment koncertowy. Dużo się dzieje, sporo też różnych rzeczy w tygodniu, więc generalnie jest dość duży natłok bardzo różnych spraw i też pracuję cały czas nad albumem, więc cały czas staram się pisać, natomiast mam coś takiego, że mi jest ciężko pisać w sezonie. Ja po prostu wolę zdecydowanie pisać teksty poza sezonem, kiedy mam taką przestrzeń spokojniejszą, że jestem przez dłuższy czas na przykład w domu i jakby ta rutyna taka codzienna no, zaczyna wracać, zaczynam wracać do tej rutyny, której no, brakuje trochę jednak w tym sezonie, kiedy tak naprawdę no, od maja ja wracam, zostawiam walizkę po prostu w korytarzu pokoju, wrzucam rzeczy do prania. Ta walizka po prostu zostaje otwarta, ja jej nigdzie nie chowam do szafy, ani nic z nią nie robię, bo wiem, że za chwilę będę musiał jakby na nowo ją pakować, więc zostawiam rzeczy, które wożę w niej jakby za każdym razem, na przykład żelazko, i nie wypakowuję nawet takich rzeczy, no bo wiem, że po prostu zaraz będę musiał to pakować znowu, więc tak naprawdę od maja no cały czas gdzieś tam jestem na tych walizkach i brakuje mi troszkę takiego ustabilizowania się czasowego, bo mi się najlepiej po prostu pisze, jak wiem, że mam na to przestrzeń, czas. I nie mówię, że wiesz, no oczywiście, że w sezonie też piszę, że faktycznie no, siadam sobie czasem wieczorem, jak mam na to przestrzeń i czuję, że jakby to jest dobry moment na to, żeby coś napisać. Natomiast no, zdecydowanie częściej mam takie momenty i taką przestrzeń na to poza sezonem.
13: A gdybyśmy mieli spojrzeć na twój kalendarz właśnie od maja do końca września, bo tak mniej więcej trwa sezon, no. Ile masz takich dni tylko dla siebie?
14: Kurczę, no wiesz co, akurat trafiliśmy na okres, gdzie miałem w zeszłym tygodniu dość czasu dla siebie, ale tak naprawdę to był pierwszy moment od początku maja, kiedy była ta chwila. Ja też mam no wszystkie weekendy zajęte, w sensie gramy wszystkie weekendy od maja do września, we wszystkie dni weekendowe, i ostatnio mieliśmy pierwszy raz taką sytuację od maja, że mieliśmy wolną niedzielę i aż tak dziwnie mi było po prostu, bo wróciliśmy w niedzielę do Warszawy i ja tu sobie zaplanowałem dzień, mówię, a to pójdę tu, pójdę tu, pójdę tu, po czym podjechałem gdzieś do jakiegoś sklepu i naciskam klamkę, a tam zamknięte, no przecież niedziela, jakby wszystko pozamykane, a ja po prostu już wyszedłem z takiego trybu, w sensie jestem w takim trybie, że jakby dla mnie niedziela to jest dzień koncertowy, więc w ogóle zapomniałem o tym, że niedzielę wszystko jest zamknięte, no i po prostu spotkałem się właśnie z takim czymś pierwszy raz od maja, bo tak to mamy wszystko zajęte, więc jest intensywnie, ale jest super, no ja kocham koncertować i dla mnie to jest ogromna radość, jak widzę po prostu, że ludzie się dobrze bawią na tych koncertach. To jest dla mnie najważniejsze, jak widzę te uśmiechy i to, że śpiewają, to, że sobie tańczą, że są pary, które się przytulają podczas tych bardziej emocjonalnych utworów. No to jest coś, co naprawdę dodaje skrzydeł i co sprawia, że mam poczucie, że po prostu to, co robię, ma sens, więc kocham te koncerty i zawsze jest tak, że jak się kończy już ten sezon, to potem się za tym tęskni, ale faktycznie teraz wiem, że jest dość intensywny okres, w sensie, że muszę sporo jeszcze pracy włożyć nad albumem, więc tak, czekam trochę do jesieni, żeby już mieć ten większy spokój, żeby móc sobie uspokoić głowę, zresetować się i siąść do tych tekstów i je popisać.
13: A właśnie jak się regenerujesz po takim intensywnym okresie grania?
14: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję. Tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś w naturę, blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Też zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć. Także no.
13: A na tym etapie rozpoznawalności możesz tak po prostu wyjść sobie na miasto?
14: Tak, w sensie wiadomo, że zdarza się, że ktoś podejdzie po zdjęcie.
13: Ja nawet widziałem na Openerze, że cię zaczepiali.
14: Tak, tak.
13: Oglądałem sobie to z ukrycia.
14: No, w sensie zdarzało się rzeczywiście. Ja w ogóle byłem, w sensie nigdzie nie wrzucałem, że jestem na Openerze, byłem tam całkowicie prywatnie, więc w ogóle pierwszy raz byłem w życiu. Bo nigdy nie miałem za bardzo okazji. No i bardzo mi się podobało, fajnie było, więc mam nadzieję, że za rok też się uda wyskoczyć. Natomiast znowu, aha, czy mogę wychodzić? Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam w oczy.
13: Mhm. A wracając do tworzenia muzyki, jak wyglądał u ciebie ten proces twórczy? Bo kilka dni temu byłem na koncercie Charlie'ego Puffa, który powiedział mi, że on na przykład, pisząc piosenki, musi mieć muzykę w tle, bo inaczej czułby się jak dzieciak, który przysiada do pracy domowej i w takiej ciszy próbuje coś ogarnąć, przelać swoje myśli na papier. Jak to wygląda u ciebie? Jakie musisz mieć warunki?
14: Charlie w ogóle, no on jest genialny. On jest genialny, ja uwielbiam jego podejście do muzy. Ja mam coś takiego, że jak w sensie, no jak zaczynam tworzyć numer od zera, no to wtedy nie mogę sobie puścić czegoś w tle, bo mam wrażenie, że mnie to będzie rozpraszać. W sensie, nie wiem, jak siadam sobie z gitarą i zaczynam tworzyć, no to wiadomo, że jest ta gitara, ale no nie może być nic innego w tle, bo po prostu mnie to będzie rozpraszało, ale na etapie już pisania tekstu, kiedy jest już położony top line, już zrobiona produkcja, no to wiadomo, że puszczam cały czas sobie w kółko. I czasem mam tak, że na przykład sobie zapętlam dany fragment i wtedy piszę tekst, no i zatrzymuję po prostu czasem, bo już mam taki kociokwik od powtarzania tego samego w kółko, że muszę popisać chwilę w ciszy, zastanowić się i tak dalej, ale to wtedy puszczam. Ja też nigdy na przykład nie mogłem się uczyć przy muzyce,
13: okay,
14: bo miałem coś takiego, że zawsze bardziej się skupiałem na tej muzyce niż na nauce, okay, więc ja musiałem mieć absolutną ciszę do nauki, tak samo do czytania książek. Nie jestem w stanie czytać książek z muzyką. Nie wiem, o co chodzi, ale po prostu ta muzyka, no jednak przykuwa moją uwagę zdecydowanie bardziej niż coś innego, więc no ja muszę czytać, czy jeżeli chodzi o właśnie jakąś naukę, czegokolwiek, to muszę to robić w totalnej ciszy.
13: A to rzeczywiście jest tak, że pamięta się okoliczności powstania każdej piosenki?
14: W moim przypadku nie. Ja już czasem nie pamiętam tak naprawdę, jeżeli wiesz, co wam się gdzieś pamięcią do pierwszego albumu. No wiadomo, że są okoliczne, że są utwory, które pamiętasz zawsze, ale no są też takie, których ja, szczerze mówiąc, mi gdzieś tam się zamywa ten obraz, ale to wynika chyba ogółem z mojego takiego roztargnienia życiowego. Ja mam jakieś takie... mi się często zamazują wątki, jakby i prywatnie i tak dalej, że ja na przykład mam coś takiego, że pamiętam daną sytuację z przeszłości, ale bardzo mało szczegółów. Że mam jakąś taką, niestety, problem z pamięcią do szczegółów.
13: Mhm. Skupmy się na tym, co tu i teraz. Wydałeś nowy singiel, zapowiedziałeś nową erę, mamy nowy wizerunek. Z czego to wynika, że artyści często kombinują, zmieniają wizerunek właśnie przy trzeciej płycie? Bo mam wrażenie, że to jest taka niepisana zasada popkultury, show biznesu, patrząc nawet na takie światowe gwiazdy. Często ta trzecia płyta jest takim momentem prawdy, czymś zupełnie innym.
14: Nie wiem, no może po tych dwóch pierwszych albumach przychodzi po prostu jakiś taki punkt zwrotny, w którym stają się bardziej świadomi tego, co chcą robić.
12: Całą rozmowę z Oskarem Cymsem znajdziecie na eskowym YouTubie i w nowym magazynie SK Story. Na... Łukasz Zduńczyk, witajcie. Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała specjalną kolekcję płyt winylowych Akysz Tom Pierwszy, która zawiera trzy pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruśniak, Kundel Bury i Miłostki. Każdy z kawałków otrzymał swój własny winyl. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. Na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. Teraz Daria Zawiałow ma przerwę od muzyki i rzadko pojawia się na scenie, nie wydaje nowych numerów, ale zapowiedziała wielki powrót w przyszłym roku. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. A na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. W Radiu SK gramy wam nowość od Margaret, Prima Ballerina. Ten numer zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka bardzo dobrze się słucha w samochodzie. Może nawet zbyt dobrze.
15: Ja myślę, że to też jest nocny numer. W sensie, jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik. Jak słuchałam sobie w tej wersji takiej niewydanej, I faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
12: Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie. A teraz wracamy do rozmowy z Oskarem Cymsem, który jest gwiazdą nowego numeru magazynu SK Story. Rozmawia Max Kluziewicz.
13: A w jakim kierunku idziesz aktualnie muzycznie? Bo z tego co wiem, ta nowa płyta ma najlepiej przedstawić cię jako Oskara Cymsa, nie tylko artysta, ale też człowieka, że inspirujesz się tym, czego sam słuchasz na co dzień, więc po jaką muzykę się Oskar Cyms w domowym zaciszu albo przemieszczając się z punktu A do punktu B?
14: Czy ja myślę, że ten album będzie takim po prostu też momentem przejściowym do kierunku, w którym zmierzam w muzie, bo to nie będzie jakby zwrot o... Nie wiem, to nie będzie wywrócenie tego wszystkiego o 180 stopni, ale to będzie taki most między tym, co było dotychczas, a tym, co nadejdzie. Takie mam wrażenie, że ta płyta to będzie właśnie taki most, a nie jakaś taka turbo zmiana nagła.
13: Czyli taka naturalna ewolucja muzyczna.
14: Tak, tak mi się wydaje. No.
13: A czym się jarasz na co dzień w takim razie, jeżeli chodzi o brzmienia?
14: Ostatnio? Ostatnio jarają mnie mocniejsze brzmienia, aczkolwiek... Złapałem też ostatnio jakąś taką nutę nostalgii i słucham też bardziej jakichś takich ballad rockowych. A nie będę ci rzucał konkretami, bo jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić, w którą stronę idzie ten album. Ja chcę, żebyście jeszcze troszkę wyczekali. Na razie jest pierwszy singiel, a co będzie tak naprawdę na tym albumie, w jakim kierunku będzie to szło, jeszcze musicie troszkę wyczekać, bo ja nie chciałbym teraz jeszcze zdradzać, uważam, że jest za wcześnie.
13: Właśnie biorąc też to wszystko, o czym mówisz, pod uwagę podsumowując, że jesteśmy przy trzeciej płycie, że szukasz innych brzmień, czy ty masz takie momenty, biorąc pod uwagę intensywność pracy i tego wszystkiego, co się dzieje u ciebie w życiu, że potrafisz spojrzeć na swoją karierę z boku i docenić to wszystko, co udało ci się osiągnąć przez zaledwie 4 lata?
14: Nie wiem.
13: Ale łapiesz się czasami na tym, że myślisz sobie, kurde chłopaku, dałeś radę? Czy przez natłok tego wszystkiego, co się dzieje, nie masz takich chwil, że skupiasz się tylko na tym, co tu i teraz?
14: Kurczę, nie wiem, kiedy ostatnio miałem taki moment, żeby zatrzymać się i pomyśleć o tym. Że raczej po prostu jestem w takim ciągłym byciu w teraźniejszości. Nie patrzę na to, co udało się dotychczas zrobić, tylko cały czas gdzieś tam wybiegam w przód i jakby manifestuję sobie plany, które mam w głowie, żeby one się spełniły. I chyba bardziej mam fokus na to właśnie, żeby jakby dążyć do tego, co sobie tam w głowie ułożyłem i jakoś tak rzadko mam taki moment, że się zatrzymuję i patrzę na to, co dotychczas się wydarzyło i co udało się osiągnąć. A może to... Może powinienem częściej jakoś, nie wiem. Może tak powinienem trochę wyjść z siebie i spojrzeć na to wszystko faktycznie od boku.
13: Powiedziałeś, że nie pamiętasz z reguły szczegółów, jeżeli chodzi o twoją przeszłość, ale zastanawiam się, czy pamiętasz taki moment, kiedy po raz pierwszy poczułeś się znany i miałeś ten moment, że udało mi się.
14: Do takiego momentu chyba nie pamiętam stricte. Ja sobie pamiętam pierwszy, chyba nie pierwszy moment, kiedy ktoś poprosił mnie o zdjęcie, jakby tak na ulicy, ale jeden z pierwszych momentów, jeszcze mieszkałem wtedy w Sopocie i chyba jeszcze wtedy byłem przed wydaniem pierwszego utworu i pamiętam, że właśnie grałem sobie wtedy na ulicy, nagrywałem tam content na TikToka i właśnie idąc sobie mąciakiem podbiła do mnie jedna dziewczyna o zdjęcie. Okazało się, że jest moją fanką, że ogląda wszystkie transmisje, które prowadzę i tak dalej, więc to było mega miłe. Było też dość niezręczne, bo to była taka jedna z pierwszych sytuacji, więc nie wiedziałem, jak do końca się zachować, ale było to bardzo, bardzo miłe. A jeżeli chodzi o taki pierwszy moment, kiedy pomyślałem, że udało mi się, nie wiem, kiedy coś takiego miałem, ale pamiętam pierwszy moment, w którym poczułem takie niezwykłe szczęście z tego, że mam taką szansę na to, żeby w ogóle robić muzę. To było przy moim pierwszym utworze, kiedy on już powstała demówka. Pamiętam właśnie wtedy jeszcze nie mieszkałem w Warszawie i odpaliłem sobie to demo na późną nocą, nie wiem, druga w nocy albo trzecia w nocy, odpaliłem sobie na słuchawkach, siedziałem na parapecie w pokoju hotelowym i słuchałem tego chyba przez 2 godziny non-stop w kółko. Nie chcę powiedzieć, że zalewałem się łzami, ale łzy wzruszenia miałem w oczach. Po prostu sobie patrzyłem na panoramę Warszawy i słuchałem tego utworu i mówiłem sobie, kurczę, że Jezu, jakie to jest szczęście, że mogę robić tę muzykę i że rzeczywiście mam szansę robić to profesjonalnie. To był taki pierwszy moment, kiedy ja poczułem po prostu, że jest to, w zasięgu jest to możliwe, bo ja zawsze sobie po prostu, no nigdy sobie nie wyobrażałem, że mogę robić muzykę i że mogę z tego żyć.
13: Chyba to jest takie wydarzenie, że po prostu zmienia się całe twoje życie.
14: No. Dosłownie.
13: Ekstra.
14: Ja, no mówię, po prostu siedziałem, słuchałem tego i nie mogłem uwierzyć w to, co się dzieje.
13: A chciałbyś jeszcze kiedyś ze swoją muzyką wyjść poza Polskę? No bo twój debiutancki singiel okazał się viralem właściwie na całym świecie. Wiadomo, był wspomagany bardzo głośnym filmem, natomiast poniósł się za granicą. I pytanie, czy ty jeszcze myślisz o tym, żeby kiedyś podjąć jakieś próby zawojowania rynku zagranicznego, czy raczej ten rynek polski jest dla ciebie w pełni satysfakcjonujący i wiesz, że jeszcze tutaj masz sporo do zrobienia?
14: W ogóle nie jara mnie zagranica. W sensie wolę zdecydowanie bardziej pisać rzeczy po polsku i wolę tutaj na naszym polskim podwórku się rozwijać.
13: A czym jest dla ciebie sukces w takim razie dzisiaj?
14: Czym jest?
13: W tych latach spędzonych, tak, w showbiznesie.
14: Nie chcę, żeby to brzmiało banalnie, ale chyba największym sukcesem dla artysty jest po prostu bycie w 100% usatysfakcjonowanym i zadowolonym z tego, co się robi, z muzy, którą się tworzy i z wszystkich takich podjętych kroków, które do tego prowadzą. Wydaje mi się, że po prostu chodzi o tą satysfakcję z tego, co się robi. No i dla mnie osobiście szczęściem w czystej postaci jest szczęście osób pod sceną, które po prostu słuchają i bawią się na koncertach. I widzę, że do nich trafia ta muza.
13: A to jest w ogóle dla mnie niesamowite. Powiem ci, że nawet mnie odrobinę wzrusza twoje relacje z fanami, jak oglądam to wszystko na TikToku, bo zadałem to pytanie nieprzypadkowo, przygotowując się do tego wywiadu, obejrzałem sobie jeden z naszych pierwszych wywiadów i powiedziałeś mi wtedy, że dla ciebie definicją sukcesu jest zbudowanie takiego oddanego fanbase'u. Tobie się to bez wątpienia udało. Co jest dla ciebie najcenniejsze, jeżeli chodzi właśnie o te relacje z fanami? Bo to, no jeszcze wracając do tego TikToka, to jest dla mnie niesamowite, że za każdym razem teraz, jak dodasz jakieś nagranie z samochodu, mnóstwo twoich fanów z początku kariery, którzy pamiętają cię jeszcze z TikToka, mówią, Jezu, nasz ulubiony kadr, Oscar w samochodzie.
14: Kurczę, to tego akurat nie wiem, ale wiesz, co jest takie najważniejsze w tej relacji? No, wydaje mi się, że szczerość i to, żeby być po prostu dla nich ziomkiem, a nie, że się jakoś, wiesz, pozycjonujesz, że jesteś nie wiadomo kim i masz jakieś wyrąbane ego, tylko po prostu, no, robisz to dla tych ludzi i bądź dla tych ludzi też jakby, no, człowiekiem. I ja bardzo doceniam to, jak bardzo oddanych mam ludzi, jeżeli chodzi o cały fanbase, jak dużo ich jest i jak oni to wszystko napędzają. No, staram się dbać o nich. Czasem mam wrażenie, że i tak robię niewystarczająco dużo, ale mam nadzieję, że i tak są zadowoleni.
13: Nie, no przestań, grasz tyle koncertów.
14: Proszę, napiszcie, że jesteście zadowoleni.
13: No właśnie, tak, to jest ten moment, kiedy musicie napisać w komentarzu, że Oskar robi dla was bardzo dużo.
14: Tak. No, proszę, bądźcie dla mnie łaskawi.
13: Wydaje mi się, że to jest też bardzo cenne, że twoi fani skupiają się przede wszystkim na tobie jako artyście i bardzo strzegą twojego prawa do prywatności. Nie wiem, czy to zauważyłeś, że ich w ogóle nie interesuje nic, co dotyczy twojej prywatności, tylko oni skupiają się na tym, co Oskar dostarcza nam muzycznie.
14: No, może tak, a może to jest też kwestia, że ja zawsze te prywatę trzymałem w ukryciu i jakoś tak starałem się to oddzielać, więc może po prostu są do tego przyzwyczajeni. No, nie chciałbym, żeby to się zmieniało, nadal ta sfera prywatna pozostaje sferą prywatną u mnie, odcinam to jak tylko mogę.
13: A jeżeli chodzi o takie relacje z fanami, musiałeś jakoś określić granice, czy nigdy nie było takiej sytuacji?
14: Co masz na myśli dokładnie?
13: Bo wiem, że granice fani czasami wymagają bardzo dużo. Czasami jest też tak, że jeżeli masz otwarte z kimś DM-y, to niektórzy fani mogą bardzo mocno się z tobą zwierzać, tobie zwierzać, prosić jakieś porady dotyczące ich życia prywatnego. Czy u ciebie tak jest, czy raczej tutaj są te granice zachowane?
14: Pojawiają się właśnie właśnie czasem takie sytuacje, w których ktoś zwierza mi się ze swoich problemów prywatnych i to jest zawsze ciężkie. Ja nie czuję się osobą odpowiednią do tego, żeby cokolwiek im mówić, co mają robić i tak dalej. Uważam, że jak ma się problem, no to po prostu najlepszą opcją jest pójście na terapię do osoby, która wie, w jaki sposób rozmawiać z tobą, jak ukierunkować cię na to, żebyś te problemy był w stanie rozwiązać. A ja jestem też taką osobą, że ja nie puszczam tego mimochodem, tylko no, absorbuję w sobie potem te sytuacje, które słyszę. No i na mnie to też wpływa, zwłaszcza, że ja też gdzieś tam prywatnie mam swoje rzeczy, z którymi się mierzę, więc no nie jest to na pewno dla mnie też łatwe, jak ktoś mi się zwierza po prostu z takich, więc staram się trzymać mimo wszystko ten dystans.
13: A jeżeli chodzi o takie pozytywne aspekty, oglądasz Editę ze sobą w roli głównej?
14: No czasem mi się wyświetlą na TikToku, jak sobie skroluję TikToka, to czasem mi się wyświetli raz po raz coś tam. No czasem, w sensie ogółem niektóre są fajne, nie, większość jest super, chodzi mi o to, że czasem po prostu mam z siebie taką bekę sam na tych editach, jak po prostu patrzę, jak ktoś to pomontował, albo co ja robię czasem, nie wiem, na scenie czy coś, albo jakie głupoty gadam, no to mam bekę, ale fajnie się ogląda tak gdzieś tam siebie z boku.
13: A pamiętasz ostatniego TikToka, który mocno cię rozbawił?
14: W sensie jest mnóstwo takich TikToków z koncertów na przykład, jak ja po prostu, nie wiem, tańczę albo skaczę na scenie i jest jakiś dziwny dźwięk podłożony, w sensie jakiś taki no śmieszny dźwięk podłożony jakiś i ja nie wiem, wtedy wyglądam jak taka małpka w cyrku czy coś. To jest całkiem zabawne. Jest taka Oliwka, która robi dużo takich editów śmiesznych i one często mnie rozbawiają, także Oliwka, czekam na więcej kontentu, żeby miało się z czego śmiać.
13: Ale ja też w ogóle zauważyłem, że fani dali ci przydomek polskiego Garetha Grahama. Musiałem sprawdzić, kto to jest.
14: Ja nie wiem.
13: Okazało się, że to jest bohater serialu Off Campus.
14: Ja nie
13: jakiegoś
14: wiem,
13: aktualnie bardzo popularnego.
14: Nie wiem, co to jest za typ, co to jest za facet. Widziałem to pod tym, jak sobie tańczę na koncertach. Nie oglądałem tego serialu, nie wiem, co mogę powiedzieć. Ja sobie tylko tańczę, ruszam biodrem i macham ręką.
13: A jak ważne jest dla ciebie wsparcie ludzi z branży? Bo ostatnio widziałem na wywiad Kuby Badacha, który powiedział, że jesteś jednym z tych artystów młodego pokolenia, który rzeczywiście zwrócił jego uwagę i któremu bardzo mocno kibicuje.
14: No, to bardzo miło. No, Kuba jest super. Ja uwielbiam Kubę i dawno się nie widzieliśmy. Trzeba to zmienić, ale no, uważam, że to jest absolutny autorytet, jeżeli chodzi o tę sferę muzyczną, więc i nie tylko muzyczną. Jest... Kuba to jest dżentelmen. Kurczę, ta aparycja. Tam się wszystko zgadza. Tam się wszystko zgadza. Jak ja słyszę po prostu o sobie jakieś takie miłe słowa od osób, które są już na tej scenie kilkadziesiąt lat, są tak doświadczone i naprawdę zrobiło dużo, dużo dobrego na tej muzycznej polskiej scenie, no to jest bardzo miło. Nie wiem, co mogę powiedzieć więcej. To jest mega... No to jest bardzo miłe i dodaje takiego wiatru w żagle.
13: A pamiętasz, kogo najbardziej chciałeś poznać, rozpoczynając swoją karierę muzyczną? O kim tak marzyłeś, żeby się przeciąć gdzieś za kulisami może jakiegoś festiwalu, jakiegoś koncertu? Czy w ogóle miałeś takiego swojego idola muzycznego na polskiej scenie muzycznej?
14: Boże, nie wiem, no dużo, dużo osób mi imponowało. Mogę ci podać takie przykłady, no nie wiem, no jak Dawid Podsiadło, albo pamiętam jak Sanach jeszcze wydawała w ogóle swoje pierwsze utwory. I o, pamiętam właśnie to taki moment, kiedy Sanach była zupełnie na początku swojej drogi.
12: Całą rozmowę Maxa Kluziewicza znajdziecie na SK-owym YouTubie i w najnowszym magazynie SK Story, który czeka na Was na SK.pl. Wersję fizyczną możecie zgarnąć na naszej antenie. Wystarczy uważnie słuchać Radia SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole. Do eskowego studia wpadli ostatnio zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
16: Poznaliśmy się w Radio Węźle Szkolnym, tak naprawdę.
17: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
16: Warto było.
17: Tak. z perspektywy czasu. Oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
12: Kuba i Kuba przez całe wakacje bujali nas hitem Stygnie lato, a teraz mają nowość na koniec lata, czyli kawałek Chłopaki, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Gigantyczne pieniądze na koncie Ariany Grande. Artystka zakończyła właśnie światową trasę koncertową, zagrała ponad 40 koncertów na dużych arenach i udało jej się sprzedać ponad 600 tysięcy biletów, co przełożyło się na ogromne zarobki. Trasa przyniosła ponad 107 milionów dolarów przychodu i to najlepszy wynik w jej karierze. Teraz artystka zapowiedziała, że robi przerwę i w najbliższym czasie nie będzie występować i nie będzie tworzyć muzyki. Wszyscy elo, elo, młody White tu jest. Teraz tak możemy krzyknąć. White 2115 wpadł ostatnio na Rap 20 do Radia SK, a razem z nim Palar i Vivi Simon, czyli autorzy wakacyjnego hitu To Coś, który doskonale znacie z Eski, z raperami rozmawia Maty Fuczyło.
18: Chciałoby się zacytować pewien bardzo znany kawałek, hymn wakacji i Kalifornia po prostu. Dokładnie Kalifornia Records, White 2115. Siemanko.
19: Siemanko, witam.
18: Vivi Simon też tu
19: Siemanko.
18: Jest. No i Palar.
20: No witam serdecznie.
18: Gotowi jesteście?
20: Tak jest.
19: No pewnie, no zawsze jesteśmy gotowi.
18: No jak, no to lecimy w takim razie. Dzisiaj spektakularna chwila, to się wydarzy, pogadamy, dowiemy się o wszystkim tym, co oni mają do ukrycia i o wszystkim
19: poznasz
18: tym.
19: Prawdę.
18: Poznam prawdę. Prawda o Kalifornia Records wycieknie właśnie dziś. Pierwszy raz w ogóle rozmawiam z ludźmi, którzy mieli w swoim życiu już własne radio, można powiedzieć, i to wesce. Mam oczywiście na myśli te wasze historie związaną z projektami kalifornijskimi, ale wróciliście do robienia muzy. Chyba w tym się czujecie najlepiej, co?
19: Tak, my nawet nigdy nie przestaliśmy właściwie robić.
18: Po drodze, wszystko
19: po drodze.
21: Mieliśmy, słuchaj, taki tak zwany małą taką odskok, nie? Prowadzenie radia, bardzo ciekawa rzecz, ale chleba ci nie będziemy zabierać.
19: Właśnie, no, właśnie. Tym bardziej, że jak kiedyś w radiu pracowałem, to wiesz.
18: No właśnie, przed chwilą ustaliliśmy poza anteną, że Vivi Simon jest człowiekiem już, który ma też rapową audycję na koncie.
19: Dokładnie, dokładnie.
18: Palar jest cicho, obawiam się,
20: audycji.
18: Że ty... Audycji nie, ale obawiam się, że chciałbyś mnie wygryźć ewentualnie, czy nie? Chciałbyś
20: ciebie?
18: Mnie wygryźć?
20: No. Nie, na twój głos, ja bym
18: nie
20: konkurował z takim.
18: Ta cisza mnie zmartwiła. Ale słuchajcie, bo wy jako ekipa, no akurat w tym przypadku Vivi Simon i Whitechair 2115, przybyliście z nowym kawałkiem, który nazywa się Hustler. Palar, ty akurat w tym numerze nie rapujesz, chociaż widziałem, że byłeś tam na miejscu, miałeś
20: tak zwany
18: sporo do czynienia. Lipsync był nagrywany.
19: Natomiast nie byłem jakie.
20: Bo takie klaskanie.
18: Natomiast wydaje mi się, że z tej trójki waszej to dzisiaj chyba największy hustler to jest Vivi Simon, co?
19: Tak, tak nawet przybrałem taki kostium.
20: Skin.
19: Garnitur teledyskowy, żeby tutaj efekt był.
18: No właśnie, zaraz pogadamy więcej o samym numerze, bo to jest ważna sprawa. Oczywiście ten kawałek też zagramy, ale no tak patrząc na to, że części rzeczy pewnie nie widać, część rzeczy widać, te kawałki się ukazują, no to dużo się u was chyba dzieje. Ostatnie miesiące to była jakaś jazda, co?
19: No, stary. Dominacja.
20: Się chyba.
19: Genetyczna. No wiesz, jakby zaczęliśmy rok, tak na dobrą sprawę skończyliśmy rok tam taką piosenką, takim naszym już rytuałem trochę corocznym, Happy New Year, nutkami, takimi luźnymi trackami wrzuconymi tako. No a zaczęliśmy rok na totalnym, tak zwanym, no grindzie pełnym, nie? No bo zaczęliśmy od tego wylotu do Kalifornii, zrobienie całej Kalifornia Love EP z pełną promocją tego, vlogami, wiesz, właśnie tym radiem, o którym wspominałeś. Jeszcze też przed wylotem to w ogóle zdecydowaliśmy, że lecimy, ale w sumie nie mamy epki, dobra, to robimy ją. Tak, wiadomo, mieliśmy jakieś numery, ale no wiesz, Kalifornia Love tak naprawdę, tak. Największy hit, no. To była ostatnia.
21: To dosłownie zostało zrobione... Tak.
19: Z tydzień przed wylotem.
21: Z tydzień przed wylotem zostało zrobione. Na miejscu robiliśmy bardzo dużo muzyki, czy to na moją płytę, czy tam nawet robiliśmy wspólne nuty, które myśleliśmy, czy do niej dorzucić jeszcze.
20: Jako bonus track,
21: jako bonus track, ale
19: nawet klip zrobiliśmy.
18: Ale
19: fajna nuta w ogóle.
20: Fajna.
21: Ale może kiedyś się wrzuć, może na rocznicę się po prostu wrzuci dla ludzi, to też fajnie będzie.
19: No, coś takiego też. To jest pamiątka od razu.
21: No, taka wiesz.
19: Tam nakręciliśmy tam ten
21: telewizor. Jest tam nakręcony z całym tamtym, wiesz, swagiem i przewózką, klimatem tamtego czasu. Potem wróciliśmy do Polski, no to w Stanach jeszcze też nakręciliśmy klipy, ja przynajmniej nakręciłem klip tam jakiś na swojej jeszcze solowej płyty.
19: No i my nasze solówki
21: też. Chłopaki oczywiście swoje solówki ponagrywali. Wróciliśmy, no i zaczęliśmy pełen grind tak naprawdę. Szymona album, moje tam jakieś rzeczy cały czas były w czasie, palara rzeczy robiliśmy.
19: Tak jest.
21: No i wiesz, i potem wydawnictwa, jak Red Flag, jak jakieś gościnki, jak to u Kubiego, jak Euryka Moczko, jak u Maty.
18: Panowie, powiedzcie mi więcej o tym, bo ja wiem, że Łajcior mi już kiedyś powiedział, że nie ma czegoś takiego jak przepis na hit i że ta Kalifornia, no to wszystko przypadek i tak wyszło, ale pojawia się na przykład potem temat California Love. Może to słowo Kalifornia to jest w ogóle jakiś taki przykład, który kurczę sprawia. California Records, to wszystko.
21: Cholera, otóż może rzeczywiście.
19: Masz nas.
21: Nie?
18: Mam was. Czyli to jest ten master plan, trzeba wrzucić California do...
19: Nie no, wiesz co, mi się wydaje, że chyba po prostu to, czy to będzie hitem, czy nie, no to o tym już decydują ludzie i to, jak oni z tym sobie będą żyli i tworzyli jakieś swoje unikalne historie, wspomnienia, ale na pewno, no jak my zrobiliśmy California Love, no to czuliśmy, że to ma potencjał, wiesz, no.
20: Fajna emocja.
19: Fajna emocja, też mi się ja uważam, że z wydawaniem muzyki ważny jest timing. Jeżeli jest czas na jakąś emocję i na po prostu określony kawałek, który zarezonuje z ludźmi w określonym czasie i my jako artyści też czujemy się tak jak ci ludzie i zrobimy wtedy taki kawałek, no to szanse są duże, tak.
18: Palar, ty miałeś od razu poczucie, że to będzie hit, że California Love, no, to jest ten moment?
20: Tak, ja od razu nóżką tuptałem.
18: Czyli tuptanie nóżką Palara oznacza, że to jest, że to jest wyznacznik.
20: Nie, no oczywiście, no jak to czujemy, no to wiesz, o co chodzi, to potem idzie. Idzie jak domino.
21: Pytanie... Wiesz, problem jest taki, że my prawie zawsze czujemy, że to jest to, nie? A potem mówimy tak kurczę, no ale nie zawsze tak jest. Potem wydajemy jakoś tutaj, mówimy kurde, no.
20: Nie tym razem.
21: Nie, ale to, tak jak chłopaki to powiedzieli, na zasadzie, że to jest taki moment, że musisz się dosłownie wstrzelić w ten moment, ale nie zawsze to działa po prostu.
19: Nie tylko o to chodzi.
21: Jakby jest wiele wpływów, czynników na to, żeby to osiągnęło sukces, ale wiesz, na przykład, no ja na przykład szczerze ci szybko powiem, żeby nie przedłużać, żebyś nie miał problemu potem z tym. Słuchaj, robiąc tą California Love piosenkę, no to my nie nastawialiśmy się na to, dobra, my musimy teraz zrobić stary hit wakacji, my teraz każdy ma to śpiewać, każdy ma to znać. My po prostu zrobiliśmy muzykę taką, jaką się jaraliśmy, w danym momencie tak to poczuliśmy. No i tyle, nie?
19: Mieliśmy jakąś potrzebę też zrobienia kawałka z taką perkusją, w takim klimacie.
20: Zainspirowaliśmy się też fajnie.
21: Tak, no to jakby wiesz, to oddaliśmy też hołd temu, co na nas wychowywało.
19: Convict
21: Music, no dokładnie. Dlatego tak to wygląda. No.
18: Za nami premierowe zagranie nowego singla Hustler. Noga się rusza w trakcie, więc wszystko się zgadza, moim zdaniem jest to hit. Jest też klip. Wszystko mi mówi swoją drogą, że ten klip powstawał tutaj gdzieś bardzo niedaleko naszego studia. Nie będę mówił, gdzie dokładnie, ale rozpoznałem to miejsce, że jest to bardzo blisko. Czy to była jakaś taka, nie wiem, oznaka, że SK w takim razie, skoro jest obok, to powinno być grane tu u nas?
19: No. Powinno być pierwsze przede wszystkim na liście.
18: To tak. Akurat SK.pl, drodzy słuchacze, głosujcie już teraz i możecie to sprawić. California Love już była i to nie raz, nie dwa i nie siedem, więc wydaje mi się, że no, teraz czas na Hustlera.
21: Podałoby, fajna pioseneczka.
18: Fajna pioseneczka.
19: Motywująca,
21: tak.
18: Ale a propos tej jeszcze Kalifornii, oczywiście numery, które powstały wcześniej, no, tak się zakręcę, natomiast mimo wszystko też roboty chyba trochę tam na miejscu było, czy jednak leżenie i obserwowanie, no i przy okazji jeszcze ślub, to też przy okazji gratulacje oczywiście.
19: My tam mieliśmy dość skondensowane ruchy, bo tak naprawdę na prawie każdego dnia mieliśmy albo jakiś, wiesz, vlog, albo jakieś zwiedzanie z vlogiem.
21: Klipy.
20: Dwa tygodnie to wyjęte były,
19: tak,
20: co?
19: Tak, no jeszcze, wiesz, tak samo no ślub Seby, no to też było wielkie przedsięwzięcie. Tak naprawdę cały czas tam mieliśmy cały kalendarz zaplanowany, no tam ostatni tydzień był taki,
21: bo mieliśmy na początku być 3 tygodnie, a ostatecznie zostaliśmy 4 tygodnie.
20: Ale i tak się nagrało.
21: No i tak się nagrało, ale właśnie ten 4 tydzień zostaliśmy, tam część ekipy już pojechała, nie? Ale my tak zostajemy, bo mówimy sobie, kurczę, no jest tu tak fajnie, jakby chcemy sobie jeszcze trochę tak jakby pocelebrować też cały ten wypad, nie? Zostawiliśmy sobie ten ostatni tydzień, nam zwiedzaliśmy jakieś muzea. Ma ta fotę z dinozaurem, a Palar żywym.
19: Byliśmy też w Wielkim Kanionie i do niego dojechaliśmy, to się zamknął.
21: Zamknęli i normalnie przyjechały do nas pick-upy, wiesz, ze szczerbami i mówią, no panowie,
20: nie będę mówił jak,
19: A tu wiesz, szczere pole, kosmici tam obok gdzieś lądują i zamknięty Wielki Kanion.
21: A jeszcze, to jest w ogóle, to też jest szczerze mocna rzecz w tych Stanach, że mnie to mega zszokowało. Jak, wiesz, no Nevada to jest pustynia, nie? Las Vegas jest w Nevadzie, nie? Jedziemy, nie? I też ten kanion się jest w, też w części Nevady, tam niedaleko Las Vegas, tak to są jakieś 2 godziny, nie? I słuchaj, jedziemy, tak, ja co, patrzę, to góry tam są jakieś, a tam, słuchaj, 40 stopni prawdopodobnie było, nie? Ty, a na tych górach śnieg, nie? Na szczytach gór był normalnie śnieg.
0: Tak,
21: i blacha też tam był, bo blacha dosłownie był tydzień, jak my pojechaliśmy już do LA z powrotem, to blacha tam właśnie był w Vegas, a potem dojechał do nas do Los Angeles, to oni w ogóle pojechali gdzieś tam wyżej właśnie trochę i normalnie śnieg padał, stary, nie? Mhm. A 40 stopni było dosłownie, wiesz, 15 metrów niżej masz 40 stopni. Mhm. Jakieś szalone, szalone, jakieś... Ten kraj jest dziwny. Ten anomalie
18: kraj,
21: jakieś
18: tam. Ten kraj jest dziwny. Ja już myślałem, że to jakieś, jakaś fatamorgana przy okazji po prostu tego, że tak bardzo gorąco. Widziałem filmik, na którym Palar tłumaczy scenariusz teledysku do Hustlera. Zastanawiam się, czy Palar, ty się odnajdujesz jako scenarzysta,
20: oczywiście,
18: scenograf.
20: Oczywiście, tylko nie, jakbyś przypomniał, co powiedziałem. Mówię różne rzeczy.
18: Tłumaczyłeś, że Vivi Simon jest... staje się narzeczonym, tak? Oświadcza się,
20: tak.
18: Następnie z kolei rezygnuje, tak? Ty tłumaczysz
20: to. Tak, ja to wymyśliłem.
18: Tak, o, Łajcior chyba nie jest zachwycony tym.
20: Ja wymyśliłem coś lepszego, ale nie będę mówił co.
21: Nie będę mówił jak.
18: Jaki był pierwszy pomysł Palara?
20: Nie mogę mówić takich rzeczy.
21: Wiesz, nie zdradza się z oscarowych scenariuszy.
20: Może użyjemy kiedyś, do innego klipu.
21: Dokładnie, no słuchaj, powiem ci tak, jakby Scorsese
18: czeka.
21: Latał i mówił na lewo, prawo, że on będzie Goodfellas nagrywał, wiesz, o co chodzi, ogarniał, no to ktoś by mu ten pomysł zwinął. Patryk Vega na przykład by mu zwinął ten pomysł przed nosa. No a my tutaj jesteśmy, wiesz, KMWTW, my tu jesteśmy z tej lowki, w tak zwanym niskim kluczem robimy ruchy i wiesz, i dopiero w momencie, kiedy już my prezentujemy, to wtedy może świat wiedzieć.
20: Dobra. Kiedy jaskółki latają nisko, to też pada dopiero.
18: Pozdrawiamy Paolo Sorrentino, który pewnie słucha i już chciał się dowiedzieć od Palara jakichś ciekawostek na
20: Palaro
18: temat tego.
20: Sorrentino.
18: Palara Sorrentino. Palar

0: Potwierdziliśmy to.
1: No, w każdym razie mam album gotowy, chcemy sobie troszeczkę posinglować. Tak co mogę powiedzieć, myślę, żeby nie zdradzać, to że będą bardzo różne klimaty. Na pewno następny singiel będzie inny niż ten. Tutaj chcieliśmy jeszcze dać, wiesz, takiego bangera na koniec wakacji. Trochę też innego niż te bangery, co mamy na epce. W takim naszym...
2: I co innego niż ty masz też...
1: Co innego niż ja mam w ogóle na płycie, bo to tak naprawdę no, jest różnie... No i tyle.
2: Okay. No ja jeszcze tak doprecyzuję to, że właśnie jakby to z tym albumem to jest coś takiego, że no jakby jest tam jakiś koncept tego albumu, wiesz, jest jakaś tracklista tego albumu, ale ja na przykład uważam, że dzisiejsza muzyka nie polega już stary na albumach, nie? Że to jednak jest... uważam, że też jako słuchacz bardziej doceniam to właśnie singlowanie, na bieżąco budowanie czegoś i branie dosłownie takiego czynnego udziału jako słuchacz w jakimś projekcie, który powstaje, tak jak mówię, na bieżąco, nie? Że my coś mamy szkielet, mamy zarys, mamy
1: jakąś
2: pomysł,
1: treść też.
2: Mamy treść, ale to wszystko właśnie dzisiejsza branża nie polega na tym, że wrzucasz dwa single, stary, puszczasz album i jest album, nie? Tylko my właśnie chcemy stworzyć coś takiego, żeby to był pełen proces, serial, wiesz o co chodzi, żeby to się działo i żeby ludzie mieli na to wpływ też trochę jakiś. Chodzi o to, żeby po prostu cały ten proces, żeby był czymś innym niż tym takim oklepanym, starym. Macie tu singiel, za dwa miesiące macie kolejny singiel. O, słuchajcie, właśnie startuje preorder z kolejnym singlem. Tutaj macie co? Kurczę, patrzcie to, macie Focus Track, jest premiera, dzień tak dobry. Jest. Nie, chcemy po prostu to inaczej zrobić trochę. Nie, czy nam wyjdzie? No mam nadzieję, że tak. Ale to jeszcze zaczął, nie?
3: No dobrze, no cieszymy się, że jesteśmy w tym serialu i cieszymy się, że ten Hustler jest z nami, że ten kawałek tutaj też jest. Pamiętajcie, aby na niego głosować. Dziękuję wam bardzo za tę wizytę.
1: Nie,
3: no i mam nadzieję, że zajrzycie jeszcze przy... Och, jak to jest miłe.
4: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Julia Wieniawa zaczyna nowy rozdział w swojej karierze i śpiewa o swoich sukcesach. Wydała właśnie numer 27 do gwiazd, który mamy dla was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC i ten numer Julia Wieniawa przynosi do naszego studia osobiście. Cześć Julia.
5: Cześć, cześć.
4: Powiedz, czy 27 lat to dużo? Bliżej do nastolatki, czy już do takiej dojrzałej kobiety?
5: To jest taki właśnie przełomowy moment, dużej metamorfozy przynajmniej dla mnie. I ja chciałam odczarować tym numerem, no ten słynny wiek 27, prawda, 27 Club, który się mrocznie kojarzy, a dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji, i gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim, tutaj Taniec z Gwiazdami, tu zaśpiewanie Kaliny Jędrusik w Sopocie, dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level, więc to jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
4: Ale czujesz, że to jest ten najlepszy rok w twojej karierze? Jakbyś miała tak podsumować, to to jest najbardziej przełomowy.
5: Tak, tak, oczywiście. Wiele lat miałam takich, że gdzieś jakieś takie sukcesy duże udało mi się osiągnąć, ale ten rok był niezwykły, ale również też prywatnie dużo zmian, czasami bolesnych, tak jak zresztą śpiewam, trochę dymu, trochę strat, ale to wszystko po to, żeby wejść teraz w nowy etap ze świeżą energią i na pewno wszystko jest w życiu po coś. I nawet jak nas coś boli, nam się wydaje, że to jest koniec świata, to tak naprawdę to robi nam miejsce w życiu na coś lepszego.
4: Ja się na chwilę muszę zatrzymać przy tym występie z Andreą Bocellim na jednej scenie. Powiedz mi, jakie to jest uczucie śpiewać u boku takiej legendy jak Andrea Bocelli?
5: No, zdziwię was, powiem tak. Ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie, byłam w takim zadaniu. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie potknąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie, potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie potknął się o moją sukienkę. I dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że
4: to się wydarzyło.
5: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało? I tak naprawdę z latencją te emocje do mnie przyszły, a wcześniej byłam w takim bardzo zadaniowym trybie, wiesz?
4: A przed występem pewnie jakieś próby były.

0: Więc miałaś okazję poznać osobiście Andrea Bocellego?
1: No, to się teraz dziwię. Poznałam Andrea Bocellego godzinę przed moim występem z nim. Nie miałam z nim normalnej próby z orkiestrą. Miałam tylko jedną swoją próbę, ja sama z orkiestrą. Oraz z nim poznałam się właśnie godzinę przed występem i bardzo spontanicznie powiedział, to co, zaśpiewamy teraz? I odpalił po prostu z kompa podkład. I to była moja jedyna z nim próba. A potem już po prostu na głęboką wodę, na scenę, na stadionie w Gdańsku, a potem na PGE. Także pewnie wszyscy myślą, że to wiesz, milion prób i tak dalej. Nie, nie, nie, jeszcze raz nie. To było najbardziej takie stresujące i... No takie wyzwanie, powiedziałabym, w moim życiu. I myślę, że po tym już mnie nic nie zdziwi.
0: A jaki jest Andrea Bocelli? Takie proste pytanie, jak tak miałaś okazję go spotkać. Jaki po prostu jest? Jaki to jest człowiek? Jak się z nim rozmawia twarzą w twarz?
1: Tak, bardzo ciepły, spokojny, nawet powiedziałabym, że trochę wycofany. On nie za bardzo też lubi po angielsku mówić, więc nauczyłam się dla niego tam trzech zdań po włosku, jak się tak z nim witałam, buongiorno,
0: si, si.
1: Ja mu uwielbienia, come stai, on, parla italiana, mnie, no, I just learned this three sentences just for you. I się zaczęło śmiać, powiedział mi dopiero już w pierwszym zdaniu, że you have to sing with my son, Matteo Bocelli, a miał, wow, więc myślę, kurde, dopiero daj mi przeżyć w ogóle to, co się teraz dzieje, że ja mam możliwość z tobą śpiewać na tej scenie. Ale oczywiście jestem jak najbardziej otwarta, żeby śpiewać też z nim, z Mateo. No, jest to wszystko takie surrealistyczne, abstrakcyjne dla mnie. Nie wierzę, że to się wydarzyło, ale tak, wydarzyło się to naprawdę. I dało mi to dużego kopa motywacyjnego do działania dalej, ale też wiary w siebie.
0: A teraz pogadajmy o twoim nowym numerze 27 do gwiazd. Śpiewasz w nim Zbyt uparta, by się bać.
1: Tak.
0: Czy ty od początku taka byłaś? Czy ty się musiałaś tej upartości w dążeniu do celu, w byciu sobą, czy ty się musiałaś tego nauczyć po prostu?
1: Ja musiałam się nauczyć pewności siebie takiej prawdziwej. A uparta byłam zawsze. Zawsze matka mówiła mi, jesteś uparta jak osioł. I wręcz było tak, że jak ktoś mi mówił, nie rób tego, to ja to robiłam na przekór im. Także to akurat taka, z którą się urodziłam, mam ją we krwi. No i myślę, że dużo mi pomogła, ale też jest, wiadomo, czasem dużym minusem, szczególnie w życiu prywatnym. Natomiast, no tak, w tym tekście śpiewam o tym, że mimo tych wszystkich kłód rzucanych mi pod nogi, które miałam od zawsze rzucane i zresztą nadal mam, ja sobie po prostu już kolekcjonuję swój własny las. Zresztą to jest taka trochę metafora, a trochę nie, bo rzeczywiście mam własny las. Przeprowadziłam się teraz do domu, gdzie za furtką jestem już w lesie swoim. Mam tam studio muzyczne i tam zresztą też napisałam ten utwór i wiele innych, które usłyszycie niebawem na nowej płycie. Także to jest taka piosenka, która po prostu ma przypominać też widzom, słuchaczom, żeby robić swoje, nawet jeżeli wszyscy mówią nam, że nie mamy szans, to tym bardziej trzeba wtedy piąć na górę.
0: Śpiewasz też, że nieprzewidywalne ruchy nagłe zaskakują nawet mnie.
1: Tak.
0: To czym cię ostatnio zaskoczyła Julia Wieniawa?
1: No właśnie, śpiewaniem z Andreą Bocellim albo transferem do Tańca z Gwiazdami. No to tego nawet ja bym nie wymyśliła lepiej. No, jak widać, wszechświat miał na mnie takie plany. Trzeba po prostu być gotowym na to i nie bać się sięgać po te marzenia, bo często różne okazje leżą nam pod nogami, ale my albo boimy się po nie sięgnąć, albo ich nie zauważamy, albo brakuje nam odwagi przez to, że myślimy, a co inni powiedzą. Nie, kochani, lepiej się sparzyć, niż potem żałować, że się nie zaryzykowało. Jak wiemy, kto nie ryzykuje, nie pije szampana.
0: Śpiewasz też, że 27 to dopiero start. Ja już myślałem, że Julia Wieniawa w tym momencie jest na szczycie. To co jest dalej w takim razie?
1: Jejku, to ja tak w ogóle nie czuję. Ja myślę, że dopiero teraz stałam się taką świadomą kobietą, artystką i wiem, czego chcę. I też ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro. Będzie nawiązywał do różnych takich też ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było, ale w trochę innym stylu. Będą choreografie inspirowane choreografem Bobem Fossem. Bob, nie wiem, czy kojarzysz, to Bob Foss. To jest taka legenda, ikona tańca właśnie z lat 60-70. Oj, tych inspiracji mam dużo. Mam całego Pinteresta po prostu zawalonego różnymi zdjęciami, inspiracjami. Nie mogę się tego doczekać, bo... no bo to się wszystko jeszcze tworzy, ale już mam ten cały świat i uniwersum w swojej głowie. Wiem, jak to będzie wyglądać. Już nie mogę doczekać jakichś kolejnych klipów, ale na razie jesteśmy przy tym singlu. Słuchajcie, za godzinę, o godzinie 19 wychodzi teledysk tej piosenki i moim zdaniem, jak do tej pory, jest to mój najlepszy klip. Jest trochę fabuły, jest dużo tańca, trochę choreografia, trochę też improwizacji tanecznej. Bardzo jest to miłe dla oka, mam nadzieję, że wam się wszystkim spodoba, polecam obejrzeć. Ja wiem, że teraz mało kto ogląda klipy, ale zróbcie to dla mnie, włączcie tego YouTube'a i obejrzyjcie, bo bardzo dużo pracy włożyliśmy w to i prób na sali wcześniej i na samym planie zdjęciowym. To był mój najdłuższy plan zdjęciowy ever, 18 godzin siedzieliśmy, od 10 rano do 4 rano, także please, please zobaczcie i dajcie znać, jak wam się podoba, bo całe serce swoje włożyłam.
0: Powiedziałaś, że teraz chcesz skręcić w kierunku lat 60., ale w tym kawałku śpiewasz, że jesteś polską Ari.
1: Czy to, bardziej
0: to jest
1: chodziło
0: taka twoja
1: o to...
0: inspiracja, Ariana Grande?
1: Nie, polska
0: nie?
1: Ari to nie chodzi o to, że ja się porównuję do niej wokalnie, absolutnie nie. Tylko chodzi o polska Ari, I want it, I got it. Czyli jak czegoś chcę, to po prostu to biorę, jak swoje. I to polecam też wszystkim tutaj słuchaczom. Jeżeli o czymś marzycie, no to w czym stoi, jakby na, co stoi na przeszkodzie? Po prostu, jeżeli czegoś pragniemy, to trzeba wyciągnąć po to rękę, czyli wykonać pewne kroki, wykonać pewną pracę. I ja na przykład tak mam i zawsze tak miałam od dzieciaka, że nie mówiłam, że ach, marzę o tym, chciałabym to i to, tylko dobra, ja chcę teraz to i od razu wykonuję telefon, wykonuję ruchy, robię i po prostu wiesz, o co chodzi, że staram się być sprawcza. I...
0: że na samym mówieniu, że coś się chce,
1: dokładnie,
0: nie można się, na tym skończyć.
1: No niestety,
0: trzeba
1: spadnie
0: coś robić.
1: Z nieba, bo trzeba wtedy ruszyć głową. Dobra, jak co to zrobić, żeby osiągnąć ten cel? No dobra, tutaj pójdę, tam zadzwonię, może teraz ten... Trzeba sobie obrać listę zadań do zrobienia i po prostu je wykonywać, a nie czekać na odpowiedni moment. Nigdy nie ma odpowiedniego momentu, nigdy nie jesteśmy na coś gotowi. Myślicie, że ja byłam gotowa na śpiewanie z Andreą Bocellim? Ha! Oj nie.
0: Nowy numer Julii Wieniawy w Radiu SK zagraliśmy od razu po premierze Chwilę po północy. I co ciekawe, Julia Wieniawa usłyszała ten hit z Radia SK, gdy jechała taksówką, bo pan taksówkarz akurat Eski słuchał. Z nowym numerem do naszego studia wpadł ostatnio też duet Kuba i Kuba. Przypomnę, ci panowie wygrali bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, a teraz mają dla nas kawałek na końcówkę lata, numer Chłopaki i zdradzili w naszym studiu, jak ten hit pachnie. Przed premierą waszego wielkiego hitu Stygnie lato, który przyniósł wam taki sukces, mówiliście, że ten hit pachnie jak truskawki, tak? To są wasze słowa, to wy powiedzieliście w studiu Radia SK. To powiedzcie, jak pachnie ten wasz nowy singiel Chłopaki.
2: Ja bym powiedział, że pachnie jak taka, wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci, to mniej więcej tak.
3: A ciekawe w sumie. Chłopaki trochę, no to taki, nie wiem, a masz na przykład tak, że kojarzycie sobie numery z kolorami? Ja na przykład też, ja często gdzieś tam muzykę trochę kolorowo postrzegam, to wydaje mi się, że to jest na przykład zielony kolor, ten numer. Nie wiem, czujecie to, czy nie?
0: Ja czuję już taki pomarańczowy, żółty. Taki zielony, zielony zmieniający się w żółty.
3: Okej, okej.
2: To taki bardziej granatowy.
3: Granatowy. No ciekawe, co? Zobaczcie, inne kolory się powiedzieliśmy.
0: Bo Stygnie lato to był taki hicior, mi się kojarzył, że takie wakacyjne wieczory. To taki wakacyjny wieczór, kiedy jest bezchmurne niebo, powoli zachodzi słońce, jest jeszcze gorąco, ale już jest taki klimacik, że już jesteś po pracy, masz chill, albo w ogóle jesteś na wakacjach. A czy ten numer już jest takim hitem na jesień pod kocyk do ciepłej herbaty, czy to jeszcze nie jest ten moment? Nie.
3: Nie, choć no my uważamy, że te wszystkie... Ja ostatnio, wyobraźcie sobie, byłem w sklepie takim, gdzie tam dużo rzeczy można kupić takich różnych i patrzę, a tam są już dynie, tam jest już wszystko, wiecie, przygotowane na jesień.
2: No tak.
3: Ja kocham jesień, kocham zimę, jesień.
2: Ja też, matko, jesień jest znakomita.
3: Tak, no jesień może mniej niż wiosnę, na pewno zima, wiosna bardziej, ale tu już wszystko się tak zaczyna, wiecie, koniec już, liście opadają, wszystko, ale,
2: wiesz,
3: ale to nie jest ten numer. Czy
2: wiesz,
3: to nie jest ten numer?
2: Ja się ostatnio zastanawiałem, że stary, my się chyba starzejemy, bo nie wiem, czy ty tak masz. masz, ale ja na przykład potrafię sobie iść gdzieś na spacer i tak się zatrzymuję, patrzę na drzewo i mówię, ej, liście zaczynają się robić już żółte, czyli idzie jesień.
3: Chłopie, ja czekam, aż kasztany zaczną spadać. Mówię, dobra, kasztany, wrześniu,
2: ale
3: idziemy do szkoły.
2: Ale wiecie, o co chodzi, że jakby, że w pewnym wieku jakby już zwracasz uwagę na to, na te zmieniające się pory roku, bo każda jakby znaczy dla ciebie coś innego, nie? A jako młody, jako młodzi tacy ludzie, nie wiem, czy tak w wieku licealnym, to my tak mieliśmy, dobra, kiedy będzie to lato? Kiedy sobie już tam, nie wiem, pojedziemy na domki, czy nad jezioro, czy coś? A teraz jakby każda ta pora roku pachnie czymś innym i faktycznie ten numer Chłopaki, mam wrażenie, że on jest taki, żeby się nad nim pochylić i zastanowić, więc taka ta aura jesienna może mu trochę sprzyjać.
3: Tak, to jest na pewno zapach, który macie otulić, ale nie możecie on tak wsiąknąć w siebie. Wsiąkniecie, powodu jest już tylko i wyłącznie w domu. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi.
0: Ale panowie, bo my jesteśmy w podobnym wieku, ja też się na tym łapię, że jak czasami zaczynam z niektórymi rozmowę wieczorem, to tak, ale już czuć taką jesień w powietrzu,
3: no,
0: nie?
3: Ale jest tak, jest tak, a zwłaszcza jak deszcz spadnie.
2: Na pogodę na przykład jak stawy kręcą, nie?
3: Ale ty się śmiejesz akurat, a ja tak naprawdę mam, ja jestem w stanie przewidzieć pogodę, mówię wam, to jest jak Baba Wanga, czy nie wiem, jak ta pani nazywała się, prorokini, ja umiem przewidzieć pogodę w kolanach.
2: No to co jutro będzie?
3: Jutro będzie 24 stopnie w Suwałkach, u nas na spokojnie 19, już schodzimy w dół, proszę państwa.
2: Zapisujmy.
0: Ja sprawdzę, czy to prognoza pogody się
3: sprawdza. Bezchmurne niebo nad Eską przede wszystkim.
0: Panowie, jak szedłem do tego studia, to mieliśmy otwarte okno w naszym pomieszczeniu i usłyszałem jakieś krzyki i sprawdziłem i tam faktycznie kilka osób się zebrało. Fanki na was czekają.
3: Serio?
0: Przed wyjściem, tak. I powiedzcie mi, czy wy to zauważyliście, że po sukcesie stygnie lato, nagle był taki wybuch popularności, jak idziecie ulicą, to ludzie was zatrzymują i chcą robić zdjęcia? Poczuliście taką różnicę?
3: Na pewno gdzieś zdarzają się takie sytuacje. My oczywiście też podchodzimy do takich sytuacji z pokorą. Chętnie sobie zawsze robimy te zdjęcia. Czasami nie rozumiemy powodu robienia zdjęć. W sensie, wiecie, to dla mnie na przykład, wiem, że ty, Frano, też tak masz, że to jest super, że udało nam się gdzieś tam być w telewizji. Ludzie mogą się z nami w pewien sposób utożsamiać. Ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że ciągle jest za mało tego, co chcielibyśmy dać ludziom.
4: Matam łączy siły z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring Mobile, za którym stoi Age. Teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tej piosenki z udziałem Maty. To aktualnie największy hit w Polsce i numer jeden gorącej dwudziestki. Artyści nawiązali współpracę w czasie wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy wykonali razem Ring Mobile i postanowili, że nagrają tę wersję. SK zagrała ten numer jako pierwsza, jeszcze przed premierą, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ring Mabel z Matą zagram wam już w tej godzinie. W tym kawałku czuć zbliżającą się jesień. Kuba i Kuba wydali nowy hit. Ten duet przez całe lato bujał nas hitem Stygnie Lato, który, jak sami stwierdzili, pachnie jak truskawki. A teraz przychodzą do nas z kawałkiem Chłopaki. Jaki zapach ma ten numer?
2: Pachnie jak taka, wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tam taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
4: Nowy numer Kuby i Kuby od samej premiery gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Głosujcie na niego w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. A tymczasem MJ Deli na szczycie. Kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce rap dwudziestki. Tak zdecydowaliście, głosując na sk.pl. MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do artystów takich jak Sobel, The Kid LAROI czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt-popu i R&B. Jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt rap 20, a całe notowanie rapowej listy czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie rap 20 w każdy poniedziałek po 23. Zapraszam, tym razem moim gościem będzie AG. A już w przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem SK. Przed nami SK Music Tour w Żeganiu. W piątek na scenie pojawią się Kas Bałagana i Zalia. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. 9:02, to jest niedziela, można powiedzieć, że ten dzień się rozkręca, co? Co robicie? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mati Fuczyło, cześć! There's nothing holding me back, Shawn Mendes. I wanna fly.

Tak brzmi, jest 17 minut po 9, to Toby Romeo i Fly High. Słuchajcie, wczoraj wieczorem nasza biegaczka wygrała wielkie zawody, takie, które były rozgrywane po raz pierwszy w historii i Klaudia Kazimierska postanowiła, że ona to pokaże, jak się to robi wszystkim innym. I przebiegła 1500 metrów bardzo, bardzo, bardzo, bardzo szybko. W najszybszym w tym roku czasie na świecie i zgarnęła za to, uwaga, 150 tysięcy dolarów. Dla Klaudii oczywiście ogromne gratulacje, ale ja mam w głowie od razu coś innego. 150 tysięcy dolarów to jest ponad 500 000 złotych. Co wy byście zrobili, gdyby akurat tak się zdarzyło, że na przykład wygraliście taki bieg i taki wielki przelew wpadł wam na konto? Przyjmuję tylko najbardziej odjechane pomysły. Wysyłajcie głosówki na Eskowym Messengerze. Mam nagrody. Nie jest to 500 000, ale też fajne. Co szalonego kupilibyście sobie za 500 000? Czekam na głosówki.

0: Ten hit już znamy i kochamy, prawda? Duke Dumont, Ocean Drive w Radiu SK, 27 minut po 9. To teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To teraz zagram wam jedną z najgorętszych premier ostatnich dni. Znacie ten hit, nazywa się Ring Mobile, nagrał go H, no i w ostatnim czasie jest bardzo popularne. To w końcu między innymi numer 1 gorącej 20 w ostatni piątek. Ale teraz wydarzyło się coś ciekawego i Mata dograł swoją zwrotkę do tego kawałka i tak powstał polski remix Ring Mobile, H i Mata. Gramy!

0: Legendarny zespół i legendarny kawałek Linkin Park i Burn It Down. A to jest Eskaj, 26 minut przed 10. Dzisiaj szukam waszych pomysłów na to, jak wydalibyście 500 000. A co? I dostałem kilka propozycji, ale Agata zdecydowanie najbardziej mnie zaskoczyła.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Ja statusiem jadę na wycieczkę starą T3 i marzy nam się za 500 000 fajna działka w Kuwejcie. Pozdrawiamy serdecznie.
0: No taką działkę to też bym przyjął, tylko pytanie, co potem z nią zrobić? No w Kuwejcie dzisiaj 40 stopni, to można ewentualnie położyć się i opalać, no bo na więcej to już nie zostanie. Ale więcej hitów mam, Zalia, zaraz.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
5: Co robimy w sobotę, 19 września?
6: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
5: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
6: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
5: A w niedzielę?
6: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
5: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes. Less stress.
10: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225 000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
13: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba. Chłopaki w Radiu SK, 7 minut przed 10. Ja dzisiaj szukam waszych szalonych pomysłów na wydanie setek tysięcy złotych. Agata z tatą stwierdzili, że kupiliby działkę w Kuwejcie. Tata podobno jest w wielkim szoku, że usłyszał córkę w radiu, więc pozdrawiamy tatę Jurka. To naprawdę się wydarzyło, jakby co. Tymczasem Monika ma zupełnie inny pomysł na 0,5 miliona.
1: Cześć, SK. No, cześć. Gdybym miała coś kupić za 0,5 miliona takiego szalonego, zwariowanego, to byłyby najbardziej zwariowane wakacje w moim życiu. I na pewno niezapomniane. Także pozdrawiam serdecznie, Monia z Poznania.
0: Wakacje to przyjąłbym ja w każdych ilościach i za każde pieniądze. Radio SK. A wy?

0: Reklama. Duda!
1: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
7: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
10: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Warszawa na czasie.
13: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli chcecie spędzić niedzielę rodzinnie, to idealnie się składa, bo rodzinna niedziela już o 12 w klubie Hula Kula. Będzie Just Dance, także będzie można trochę potańczyć. Będą też warsztaty bowlingowe. Zarezerwujcie sobie od razu też czas w kalendarzu na 19 września. W Konstancinie Jeziornie odbędzie się muzyczne pożegnanie lata. Wystąpią Kaja i Oskar Cyms, będą też dodatkowe atrakcje. Start o 19, wstęp wolny.
14: Muzyką się żyje.
15: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncert w Paryżu. Stoję na scenie w mieście, które tak bardzo kocham. Dzięki waszemu wsparciu i miłości. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe przeboje, a wśród nich słynne My Heart Will Go On. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowali wielkie karaoke na ulicach miasta. To nie koniec koncertów Celine Dion. Ona zapowiedziała w sumie aż 20 występów. Lady Gaga została mamą. Ta informacja obiegła cały świat. To po tym, jak paparazzi sfotografowali artystkę z dzieckiem na rękach i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała, że jej marzeniem jest zostać mamą. Teraz to marzenie się spełniło. Więcej przeczytacie na sk.pl. Lady Gaga to ikona światowego popu. Ma na koncie aż 16 nagród Grammy i jednego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy. W Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki. To m.in. Abracadabra, Bad Romance czy Die With A Smile z Bruno Marsem. Livka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce, wydała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu Łezka. Artystka zapewnia, że ten kawałek tak szybko to się Wam nie znudzi.
0: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
15: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Liwki. Jak przyznała, chcę pokazać, że zamierzam eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. Nowy numer Liwki czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Ale ja mam dla Was inne propozycje. Hitowe. Hity na czasie. Somber, My Body Isn't Ready, Rose, Bruno Mars i Apety. A ja to Mati Fuczyło i minuta po dziesiątej. Dzień dobry.

To są niedzielne hity na czasie, to Florida i Kesha i Ride Round, 17 minut po 10. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że mamy wśród nas niezłą rakietę. W necie trafiłem na tekst o tym, że pani Krysia ma 84 lata, zdobyła już wszystkie szczyty korony gór Polski i właśnie teraz, w wieku 84 lat, udało jej się zdobyć Rysy, czyli nasz najwyższy szczyt. To ja się teraz dwa razy zastanowię, zanim pojadę windą na drugie piętro.

0: to Temper City i ich Reverse Psychology, czyli najnowsza propozycja od tego zespołu. Bo wszystkie hity zaczynają się westy, ale słuchajcie, mamy niedzielę, 27 minut do godziny 11. Uważam, że niedziela jest jednym z najbardziej dzielących ludzi dni całego tygodnia. Co mam na myśli? No to, że jedni niedzielę uwielbiają, drudzy raczej nienawidzą. Albo bardzo nie lubią, no bo wyczuwają ten dzień, którego nazwy wypowiadać nie można. Ten, który zaczyna się na po, a kończy na niedziałek. Ale jak jest z wami? Rozwiążmy to raz na zawsze. Lubimy niedzielę? Nie lubimy? Głosujcie głosówkami na eskowym Messengerze. Razem ustalimy, czy ten dzień trzeba zastąpić w kalendarzu jakimś innym, czy można zostawić. Radio SK. Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze.
1: Reklama.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
13: Koncert?
12: Lepiej, festiwal.
13: A kto gra?
12: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
13: Okej, na taki festiwal to ja idę.
12: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
14: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wystarczy impuls, by znaleźć się w centrum pozytywnej energii. Przekonaj się sam. Przyjedź 13 września do Ożarowa Mazowieckiego na elektromobilne zakończenie lata, które poprowadzi Adam Kornacki. Jazdy testowe, konkursy, atrakcje dla dzieci. Park Ołtarzewski od 12. Wstęp wolny. Organizator Dom Kultury Uśmiech. Partnerzy Lexus Warszawa Wola, salony Autoklub i Changan z grupy BEMO, Elektroride, Maxus Polska, Mercedes-Benz, Autotorino Warszawa. Patronat, burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz.
17: I po reklamie.

0: Takie hity gramy także w piątki i w soboty, a raczej wieczory, bo to Armin van Buuren i Sasha Everlasting, a my mamy Sky Life Remix w każdy wieczór. W każdy piątkowy wieczór i w każdą noc, z soboty na niedzielę, ale też przez całą dobę w aplikacji Radia SK. Słuchajcie, zapytałem o to, czy lubicie niedzielę. W końcu to jest taki dzień, który potrafi mocno podzielić. No i niektórzy go nie lubią, inni kochają. Ja no, tak średnio bym powiedział, ale dostałem taką głosówkę.
1: Cześć, SK.
0: No cześć.
1: Pracuję i w niedzielę, i w poniedziałek. Jest jakaś różnica między tymi dniami? Tak. Wytłumaczcie mi bardzo proszę.
0: No, coś w tym jest. Jak się pracuje w niedzielę, to od razu różnica jakoś tak zanika, co? Ale uczniowie pewnie czują wizję poniedziałku.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
6: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
7: Co robimy w sobotę, 19 września?
8: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5. urodziny.
7: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
8: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
7: A w niedzielę?
8: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
7: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
10: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
11: Nowe życie, nowy adres, Nowa Praga. Przyjdź na dzień otwarty osiedla Nowa Praga 12 września od 10 do 17 przy Jagiellońskiej 82B. W programie możliwość wejścia do mieszkań i obejrzenia ich na żywo, piknik rodzinny, atrakcje dla dzieci i dorosłych oraz oferty specjalne. www.asbud.com.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Włączamy niskie ceny.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festival. Już wiadomo, że 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie jego pierwszy występ w naszym kraju. Tiesto to holenderski producent znany z hitów takich jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. Miałem okazję z nim porozmawiać na Ibizie, więc spodziewajcie się tego, że rozmowa, mój wywiad z Tiesto już niedługo będzie można usłyszeć w Radiu SK i zobaczyć w social media Heski. To jest pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku w stolicy zagrał m.in. zespół Black Eyed Peas czy Armin van Buuren. Julia Wieniawa podsumowuje swoją karierę i mówi, że to dopiero początek. Ta znana aktorka i piosenkarka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że robi swoje mimo kłód rzucanych pod nogi. Julia przyznała w rozmowie z Eską, że ten rok był dla niej przełomowy.
19: A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji i gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani. Tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
18: Teledysk do nowego hitu Julii Wieniawy już można znaleźć na YouTubie. Artystka zdradziła w naszym studiu, że teraz pracuje nad nową płytą, która stylem będzie przypominała lata 60. Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście. W rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. To nie jest zaskoczenie, bo Lewy wiele razy wspominał, że rap to dla niego ważny gatunek, na nim się wychował i po niego często sięga. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. Ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a, Maty czy Reto. A my posłuchamy teraz Tame Impali, będzie Faruko, będzie Oscar Sims, Nelly Furtado, Fastboy. I co, mogę tak wymieniać dalej? Mati Fuczyło, cześć, to jest SK. Ale na początek Dracula, minuta po 11.

15 minut po 11 to Fastboy Music Sounds, tak brzmi niedziela ze Ską. A wiecie, że trzeba będzie mieć prawo jazdy na psa? To są hity na czasie, Mati Fuczyło, cześć, ale no już opowiadam. Słuchajcie, w Bremie w Niemczech są nowe zasady dotyczące psiaków właśnie. Jeżeli chcielibyście takiego przyjąć pierwszy raz pod swój dach, no to musicie zdać egzaminy, słuchajcie. Najpierw teoretyczny, potem praktyczny. Jak na prawku. Ciekawe, czy to też będzie można znaleźć w chipsach.

0: John Newman i Love Me Again. Pół godziny już do 12. Pytałem was dzisiaj o to, co wy zrobilibyście, gdyby na wasze konto wpadło 500 000. Były różne pomysły, na przykład działka w Kuwejcie. Ale słuchajcie, my w Esce z marzeniami lubimy pomagać w naszym popołudniowym programie. Usądźcie i korościela, możecie opowiadać, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy. I nasza popołudniowa ekipa pomaga wam te marzenia spełniać. To co wy chcielibyście zrobić pierwszy raz? Piszcie w aplikacji Radia SK za darmo. A Sonita i Korościel mogą zadzwonić właśnie do was. Tylko uważajcie, co tam piszecie, bo oni naprawdę są gotowi to zrobić ten pierwszy raz. Wasz pierwszy raz i spełnić marzenia.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Mocha Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
10: I po reklamie.

To jest pierwszy kawałek, który wypuścił szerzej i od razu wylądował na pierwszym miejscu gorącej dwudziestki. Bo wszystkie hity zaczynają się w Estce. MJ Deli i Deli Supreme. Ten kawałek bardzo dobrze radzi sobie też w rap dwudziestce. Już jutro razem z wami sprawdzę, co i kto tym razem wyląduje na jej pierwszym miejscu. SK.pl, tam głosujecie. Zapraszam, jutro od 23:00 AG będzie moim gościem na żywo. Pogadamy, będzie można zadać pytanie. Ale zanim rap dwudziestka, to jeszcze niedzielne hity na czasie. Po 12:00 będzie klasyk King of Macassar.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
4: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: I po reklamie.
10: Warszawa na czasie.
11: Siemanko, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli wciąż się zastanawiacie, co zrobić w tę niedzielę, możecie się wybrać na przykład na falenicką giełdę staroci. Ta już od rana gości na Trocinowej 1. Są antyki, bibeloty i różne starocie. Czas macie do 15. Z kolei o 14 coś dla fanów dreszczyku emocji, czyli straszny spacer po starówce. Start na Placu Zamkowym. Usłyszycie przeróżne historie, legendy i anegdoty w nieco bardziej mrocznym wydaniu.
12: Muzyką się żyje.
13: Oscar Sims zdradził swój ulubiony sposób na odpoczynek po sezonie koncertowym. O tym opowiedział w nowym wydaniu SK Story. To multimedialny magazyn Radia SK, który możecie znaleźć na sk.pl. Zapytaliśmy Oscara, jak się regeneruje po intensywnym koncertowaniu.
14: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję. Tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć.
13: Całą rozmowę z Oscarem Simsem znajdziecie na SK-owym kanale na YouTubie i w magazynie SK Story, który możecie zgarnąć na naszej antenie. Ostatni dzień lata, czy ty masz? To hity ostatnich tygodni, a stoi za nimi Gibbs. Artysta niedawno był w SK-owym studiu i zdradził mi, że po latach pracy, a wręcz pracoholizmu, szuka teraz równowagi i poza muzycznych rozrywek.
14: Potrzebuję.
13: Aj, to nie to. Już.
15: Od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
13: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody. Ewentualnie idziesz wokół
15: tak, przeszkody. W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa.
13: Gibbs był moim gościem w Rap 20. Nowe notowanie już jutro o 23:00. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie na wasze ulubione rapowe hity. Numerem 1 ostatniego notowania został kawałek Deli Supreme, za którym stoi młody raper MJ Deli. Zresztą przed chwilą mieliśmy okazję go usłyszeć. Na miejscu drugim Kini Zimmer z numerem Ta Sama, a na trzecim to coś od White'a 2115. Przed nami trzeci dzień koncertów gwiazd w Wałbrzychu. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie Zalia, Zalewski i Various Manx. Wstęp na koncerty jest zupełnie darmowy. Ale za darmo można słuchać też hitów na czasie, które na niedzielę dla was przygotowałem. Będzie też Zalia, ale będzie też Keanu Silva, King of my Castle.
16: Hity, hity, hity na czasie. Radio SK.
13: To na początek. Minuta po 12. Mati Fuczyło. Cześć.

niedziela, 15 minut po 12, a można poczuć się trochę jak w klubie, prawda? Na samochodowym fotelu i tak dalej. Axwell Bone, Whatever Turns You On, 16 minut po 12 to jest SK, ale jeżeli lubicie takie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy, z soboty na niedzielę gramy miksy od najlepszych DJ-ów na świecie. To m.in. Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, Bauza, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, jest też Alan Walker, bywa Kaigo, więc same fajne rzeczy. Jeżeli lubicie tych DJ-ów, jeżeli lubicie tych producentów, to słuchajcie. A jeżeli lubicie ich tak bardzo, że moglibyście słuchać ich 24/7, to pobierzcie aplikację Radia SK. Tam można słuchać, o właśnie, 24/7 i to za darmo. Radio SK. U nas Lady Gaga, How Bad Do You Want Me? The good girl in your tree.

0: Feel This Moment. Pitbull i Christina Aguilera. W Esce 27 minut przed 13. Słuchajcie, pewnie to wiecie, ale okazuje się, że dziki przejęły miasta. Mogliście widzieć zdjęcia, mogliście widzieć na żywo. Ja ostatnio natknąłem się na rodzinkę przy samych drzwiach prowadzących do mojego osiedla i musiałem urządzić sobie taki dłuższy spacer, potem jeszcze przeskakiwać przez bramę, no bo czułem się, jakbym włamywał się sam do siebie, naprawdę. Jest coraz więcej zdjęć i filmików pokazujących te spacerujące po miastach zwierzaki i to jest już ten moment, w którym ja zacząłem się zastanawiać, kto tam jest u siebie. One niedługo będą miały swoje miejsca parkingowe.
1: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda
2: Day. I just can't get you out of my head. Na rześki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
4: Poleca Radio SK.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
9: Co robimy w sobotę, 19 września?
10: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
9: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
10: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
9: A w niedzielę?
10: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
9: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
11: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
12: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wystarczy impuls, by znaleźć się w centrum pozytywnej energii. Przekonaj się sam. Przyjedź 13 września do Ożarowa Mazowieckiego na elektromobilne zakończenie lata, które poprowadzi Adam Kornacki. Jazdy testowe, konkursy, atrakcje dla dzieci. Park Ołtarzewski od 12. Wstęp wolny. Organizator Dom Kultury Uśmiech. Partnerzy Lexus Warszawa Wola, salony Auto Club i Changan z grupy Bemo, Electroride, Maxus Polska, Mercedes-Benz, Auto Torino Warszawa. Patronat, burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz.
15: I po reklamie.

0: Take it slow, to Robin Schulz i Watermelon Sugar w Radiu SK 7 minut przed 13. A tutaj wszedł do studia.
1: Ale żeś dobrze zagrał, aż twarz się śmieje.
0: Same się pogłaśniają. Łukasz Zduńczyk, uśmiechnięty,
1: no, witam,
0: piękny.
1: Witam.
0: Ale masz dużo tych zębów tutaj, jak pokazujesz.
1: Tak, krzywe są, bo aparatu nie noszę, ale są. Wszystkie.
0: Dobrze. Słuchaj, ja tutaj mam w kieszeni aparat fotograficzny, to ci mogę
1: to
0: dać.
1: Możesz, dawaj.
0: Możesz sobie ponosić, jak turyści, którzy sobie, wiesz, na szyi noszą. Łuki, co dla nas masz?
1: Sombra mam, o. My body isn't ready.
0: O!
1: Takie numery i to jest tylko początek. Dua Lipa też wpadnie. Same dobre towarzystwo, słuchajcie, na niedzielne popołudnie.
0: Fajne, no to w takim razie Łukasz zostaje z wami, a mi zostaje powiedzieć, że ja wychodzę.
1: I radio odpalaj, to będzie dobry wybór.
0: I wy też nie wyłączajcie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
6: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
7: Poleca Radio SK.
8: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
10: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
11: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz jednak udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncert w Paryżu. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe hity, a wśród nich słynne My Heart Will Go On, znane z Titanica. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowali ogromne karaoke na ulicach miasta. I to nie koniec koncertów Celine Dion, zapowiedziała w sumie aż 20 występów. A Julia Wieniawa zapowiada nowy rozdział w swojej karierze. Ta znana piosenkarka i aktorka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd, w którym śpiewa o sukcesach i dążeniu do celu mimo wielu przeciwności. W rozmowie z Eską zdradziła, że szykuje nową płytę i zupełnie nowy wizerunek.
19: Mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro, będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było.
18: Julia Wieniawa przyznała, że ten rok był dla niej przełomowy. Zagrała trasę koncertową, a niedawno miała też okazję wystąpić z legendarnym Andreą Bocellim na jednej scenie. W przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem SK. Przed nami SK Music Tour w Żaganiu. W piątek na scenie pojawi się Kas Bałagane i Zalia. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. Punktualnie godzina 13 to jest Radio SK. Jak przejeżdżałem obok lasu, to widziałem masę zaparkowanych samochodów, więc coś czuję, że wiele osób plan ma dzisiaj taki: zjeść, odpocząć i pójść na grzyby. A SK w drodze na te grzyby będzie wam oczywiście grała najlepsze hity na czasie. Nie myślimy o dniu na P. To jest najważniejsza informacja. Łukasz Duńczyk, cześć!

Nutrition McNeil w Radiu SK. Takie dobre starocie zawsze na czasie też dla was mamy. W Radiu SK już różnorodnie, 16 minut po godzinie 13. Słuchajcie, dzisiaj znowu kibicujemy naszym siatkarzom, którzy grają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy. Powiedzieć, że dobrze im idzie, to nic nie powiedzieć. No idą po prostu jak burza. Na razie wygrali 2 mecze, 3-0, 0 straconych setów z Izraelem i Portugalią, a dzisiaj o godzinie 18 zagrają z Macedonią Północną. No i oczywiście z całym szacunkiem do przeciwnika, no ale wiecie, no nasi siatkarze to są aktualni mistrzowie Europy. Dla nich ten mecz może być trochę jak taki trening po prostu, albo nawet i coś łatwiejszego. Oni sobie teraz tak na spokojnie zjedzą niedzielny obiad, odpoczną, potem pójdą podbijać piłkę z kolegami i wrócą do hotelu. Szykuje im się taka przyjemna niedziela w służbowej delegacji do Bułgarii.

0: Ale to buja, gorąca nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Wesce, a to naprawdę szalony wyczyn, że aż się, słuchajcie, włos na głowie jeży. Dzisiaj rano wspinacz wszedł na najwyższy budynek w Unii Europejskiej. Wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. I to nie tak, że słuchajcie, on wszedł po schodach czy wjechał windą. Koleś wszedł po ścianach, po elewacji, bez jakichkolwiek zabezpieczeń, na sam szczyt Warsaw Tower, a na górze zatrzymała go policja. Słuchajcie, ale skoro to było w niedzielę rano po sobocie, to możemy się tylko domyślać, jak ten gość wpadł na pomysł. Pewnie wracał z kolegą z jakiejś imprezy i drugi mówi do niego: ty, ja cię nie podpuszczam, ale ty nie wejdziesz tam na górę. No to jak nie wejdę, patera. No i wszedł na sam szczyt, ale słuchajcie, skoro policjanci tam już na górze na niego czekali, to znaczy, że oni weszli szybciej od niego. Mamy wyszkolonych policjantów w narodzie. A tak w temacie tego, co mówiłem, za chwilę gram wam hit z najnowszej części Spidermana, Post Malone i Swae Lee po krótkiej przerwie.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
8: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
9: Nowe życie, nowy adres, Nowa Praga. Przyjdź na dzień otwarty osiedla Nowa Praga 12 września od 10 do 17 przy Jagiellońskiej 82B. W programie możliwość wejścia do mieszkań i obejrzenia ich na żywo, piknik rodzinny, atrakcje dla dzieci i dorosłych oraz oferty specjalne. www.asbud.com.
10: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
11: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
10: No tak. 10 na 10.
12: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Mocha Tower, zielona Gaia Park, Murano. Pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
15: I po reklamie.

muzyczne wspomnienia. W 2011 Sean Paul, a w 2026 francuski projekt Riviera. No tak wam właśnie gra Radio SK w niedzielne, luźne popołudnie. Za 5 minut będzie godzina 14. Mówiłem wcześniej, słuchajcie, że gość wszedł dzisiaj bez zabezpieczeń na sam szczyt Warsaw Tower, czyli najwyższego budynku w Unii Europejskiej. Zrobił to w niedzielę o 7.40. Czy on nie miał ciekawszych rzeczy do roboty, słuchajcie? Czy on nie mógł iść na grzyby po prostu? Sezon się podobno zaczął. No właśnie, zróbmy coś, żeby takie incydenty się nie powtórzyły. Co można zrobić z tym wolnym niedzielnym czasem, jeśli ktoś się nudzi? Nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co można zrobić, żeby nie wchodzić na Warsaw Tower, tylko coś innego może zaproponujecie. Nagrajcie o tym głosówkę na eskowym Messengerze. Co zrobić z wolnym niedzielnym czasem? Śmiało się nagrywajcie, a u nas za chwilę najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
7: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
6: A pan wie, jak to objechać?
8: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
9: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
10: Koncert?
9: Lepiej, festiwal.
10: A kto gra?
9: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
10: Okej, na taki festiwal to ja idę.
9: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
11: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
14: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
15: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
17: Warszawa na czasie.
18: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli smuci Was fakt, że wakacje no niestety już daleko za nami, to spokojnie, mamy sposób na poprawę humoru. Zawsze warto w takich sytuacjach sprawdzać repertuar Teatru Kapitol. Tam zawsze znajdzie się coś ciekawego. Mało tego, mamy kilka zaproszeń na wrześniowe spektakle. Piszcie, dlaczego by się Wam takie przydały na radiomałpa.sk.pl. Z innej beczki, jeśli chcecie dziś poprzeglądać trochę ubrań, akcesoriów, bibelotów, lećcie na targi vintage na Nowym Bazarze Różyckiego. Wstęp wolny.
19: Minęła 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Rosyjski dron uderzył w pociąg Kijów-Warszawa. Do zdarzenia doszło 2 km od polskiej granicy. W pociągu było 206 osób. Nikomu nic nie stało, a wśród pasażerów nie było Polaków. W nocy Rosjanie wystrzelili ponad 450 dronów. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie uruchomiono alerty RCB i syreny w 6 powiatach. Niebezpieczny wyczyn na Warsaw Tower w Warszawie. 26-letni Francuz bez zabezpieczeń wspiął się na dach najwyższego budynku w Polsce. Mężczyzna został zatrzymany i może usłyszeć zarzut wdarcia się do budynku. Warsaw Tower z iglicą ma 310 metrów i jest najwyższym budynkiem Unii Europejskiej. W Nowym Targu trwała Małopolska Tour, czyli Święto Rowerzystów. Dziś na trasy ruszyły całe rodziny. Najdłuższa z nich ma ponad 40 kilometrów.
0: Marek Kosicki. Jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
19: A dziś na linii startów ponad 1300 osób. Impreza trwa do 16.
16: No słuchajcie, jak niektórzy mają za dużo wolnego czasu w niedzielę, to szaleją i wchodzą na Warsaw Tower. Co zrobić z tym wolnym czasem? Emilka ma cudowny pomysł.
17: Proponuję znaleźć sobie żonę i ona zawsze ma fajne pomysły.
16: Najprostsze rozwiązania są najlepsze. Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: To jest nasz sposób na ładowanie baterii przed poniedziałkiem. Gramy właśnie takie energiczne numery. Kygo i Max Magnum w remiksie Robina Schulza. Ale uwaga, szukamy też sposobów na niedzielną nudę, bo pewien pan się nudził i bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. No i podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze sposoby, żeby się nie nudzić. Teraz Marta.
1: Cześć, Eska. Mając wolny czas w niedzielę, to na rybki, grzybki albo do mamusi na obiadek. My właśnie wracamy, jesteśmy w trasie 180 km do domu. Tak więc pozdrawiamy i trasa z Eską.
0: Więc tak, playlista na podróż masz w playlista na podróż masz w Radiu Eska. Jest pełniutka, tak samo jak pewnie słoiki od mamusi. Coś czuję, że Marta ma już obiad na jutro załatwiony. Jedziemy razem z Radiem Eska za chwilę Temper City, a później Ring My Bell w nowej wersji z udziałem Maty.

0: To Rita Ora. A teraz będzie dowód na to, że SK zawsze jest pierwsza z nowościami.
1: Hity zaczynają się w SC.
0: Nowe numery gramy nie tylko od razu po premierze, ale często nawet przed premierą. I tak było właśnie z tym hitem. W wakacje wielkim hitem był H z numerem Ring My Bell. Ale uwaga, ten brytyjski raper spotkał się w Białymstoku na festiwalu z naszym polskim Matą i stwierdzili, że nagrają polską wersję tego hitu. I ten numer SK zagrała jako pierwsza we wszechświecie jeszcze przed premierą w nocy z czwartku na piątek. Mamy dla was specjalny program. Wszystkie hity zaczynają się w SC, bo artyści często w nocy z czwartku na piątek wydają nowe numery i my gramy od razu w momencie premiery. Także odpalajcie SK w czwartki Unring My Bell z udziałem Maty. Gram wam już teraz.

0: Adele z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz powiem o naszej polskiej Adele. Uwaga, wszystko wskazuje na to, że Roxy Węgiel właśnie staje się światową gwiazdą. Wielki sukces polskiej artystki. Jak czytam na SK.pl, Roxy została właśnie twarzą globalnej kampanii luksusowej marki kosmetycznej. Reklamy z Roxy Węgiel będą leciały na całym świecie. Czyli słuchajcie, być może niedługo, jak pojedziemy za granicę i powiemy Poland, to będziemy słyszeć: a, Poland, Lewandowski, Szczęsny i Roxy. A słuchajcie, skoro to jest współpraca z marką kosmetyczną, to coś czuję, że u Roxy w łazience nowych kosmetyków nie zabraknie, a Kevin, mąż, na pewno nie będzie miał już miejsca na półce.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bardzo.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
5: Co robimy w sobotę, 19 września?
6: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5. urodziny.
5: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
6: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
5: A w niedzielę?
6: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
5: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes. Less stress.
10: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
11: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród 225 tysięcy dolarów. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
13: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
12: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
13: Ach, ci panowie z Media Expert.
12: Prawda?
14: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: I po reklamie.

0: ostrzegam, z każdym odsłuchaniem ten numer wchodzi do głowy coraz mocniej. Tove Lo, czyli artystka, którą doskonale znacie. To jest jej hicior. On też się kiedyś zaczął w Esce. A teraz na naszej antenie zaczyna się nowość od Tove Lo, a wy podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze wasze sposoby, żeby się nie nudzić w to niedzielne popołudnie. Kinga i jej córka nie zamierzają dzisiaj przeleżeć całego dnia.
1: Bo my właśnie wybieramy się gdzie? Bierzemy rolki i idziemy na skatepark.
0: Wow, aż zazdroszczę po prostu mężowi Kingi, bo on będzie miał teraz ciszę i spokój, wolną chatę.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
3: Kawka się ceni.
4: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
5: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją Krainę Czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
8: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
10: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park, Murano. Pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
13: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
12: A pan wie, jak to objechać?
14: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
15: I po reklamie.
16: Minęła 15, czas na SK News. Paulina Chorwatowska. Tragiczny wypadek pod Gerlachem. Nie żyje 36-letni Polak, który spadł z dużej wysokości w rejonie Batyżowieckiej Próby. O szczegółach Oskar Płatek.
17: Do akcji ratunkowej zaangażowano słowackie pogotowie lotnicze. Mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu był też drugi Polak, który po zdarzeniu nie był w stanie samodzielnie zejść do doliny.
16: Ocalałego mężczyznę z gór zabrało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Policja szuka kierowcy, który uderzył w barierę na A1 i uciekł. Do zdarzenia doszło w nocy w Kujawsko-Pomorskiem w rejonie MOP-u Malankowo na trasie w kierunku Łodzi. Auto zostało odholowane, na miejscu nie ma utrudnień. Macedonia Północna kolejnym rywalem polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni zagrają dziś o 18:00, a kibice nie mają wątpliwości, kto jest faworytem tego spotkania.
18: Nie może być inaczej, gładkie 3-0.
19: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
16: Polska ma na razie komplet zwycięstw, wcześniej pewnie ograła Portugalię i Izrael.
15: A ja mam nadzieję, że to niedzielne popołudnie mija wam właśnie tak, jak ta pani powiedziała.
19: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
15: Co się tłumaczy, to jest po prostu niedziela z hitami na czasie w Radiu SK. O dniu na P nie myślimy i jest przyjemne, przyjemne granie. Calvin Harris z Rihanną, już teraz Łukasz Zduńczyk, witajcie.
19: Spokojnie, szybko i przyjemnie. Baby.

Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i ten też. Time Impala w Esce. 18 minut po godzinie 15. No i słuchajcie, świetna informacja sportowa. Mamy wielki sukces. Polka najlepsza na świecie. Rośnie nam światowa gwiazda lekkiej atletyki. Klaudia Kazimierska wygrała światowe zawody w biegu na 1,5 kilometra w Budapeszcie. Tam brały udział najlepsze zawodniczki świata i nasza Klaudia była najlepsza. A i co najważniejsze dla niej, za ten występ, za to zwycięstwo zgarnęła 150 tysięcy dolarów. No trzeba przyznać, że ci organizatorzy potrafią zachęcić do robienia formy. Taka nagroda zachęca bardziej niż zbliżający się urlop albo wesele.

0: Taya Cruz z hitem Zawsze na czasie na antenie Radia SK, a tymczasem w Niemczech, słuchajcie, nadchodzi wielka cyfrowa rewolucja. Niesamowita nowość. Uwaga! Od stycznia przyszłego roku zacznie w Niemczech działać taka specjalna rządowa aplikacja, która, uwaga, będzie zawierała cyfrowy dowód osobisty. Taki nasz M-obywatel, którego mamy już od kilku lat. No, chyba sąsiedzi nam pozazdrościli. No dobrze, no niech się uczą od najlepszych, prawda? Może za kilka lat dowiedzą się, co to znaczy zrobić blika.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
10: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
11: Koncert?
10: Lepiej, festiwal.
11: A kto gra?
10: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
11: Okej, okay, na taki festiwal to ja idę.
10: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
12: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
13: Światłowód od Play. Śmiga.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: I po reklamie.

Raz. Codziennie po południu nasz nowy popołudniowy duet SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel, dają pieniądze na wasze pierwsze razy. Co byście chcieli zrobić po raz pierwszy? Może nauczyć się jeździć na nartach, na swoim własnym sprzęcie? Fajnie by było mieć swoje narty, swoje buty, kijki, kask i tak dalej, tylko że to trochę kosztuje. A Sońta z Korościelem jakoś kasę wykombinują, coś tam zagadają z szefem i wszystko będzie opłacone. Tylko najpierw się zgłoście za darmo do zabawy SK po raz pierwszy albo na sk.pl, albo w naszej SK-owej aplikacji na smartfony. I słuchajcie Sońty i Korościela codziennie po południu tylko w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda, day.
3: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
4: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
5: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
9: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
8: A pan wie, jak to objechać?
10: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
11: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
12: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
11: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
15: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
18: I po reklamie. Warszawa na czasie.
19: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli macie ochotę wybrać się na jakiś wieczór filmowy, możecie lecieć na kino plenerowe na rynku Starego Miasta. Start już o godzinie 20:00. Będzie dziś film I nie ma mocnych w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego. Jeśli natomiast chcecie się trochę poruszać, o 17:00 i 18:00 macie bezpłatne zajęcia rolkowe w skateparku przy Barzentarni 11. A poniedziałkową rozgrzewkę możecie zaliczyć jutro w Osir Jabłonna na bezpłatnym cross-trainingu.
20: Zbliża się 16:00, Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Pociąg Kijów-Warszawa był atakowany aż 3 razy. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę 2 kilometry od polskiej granicy. Na pokładzie było ponad 200 osób. Nikt nie ucierpiał.
21: Nasz
20: pociąg jadący do Polski był 3-krotnie ewakuowany. Za 3 razem, gdy uciekaliśmy na pole, w skład uderzył dron typu szachet. Byliśmy już wtedy daleko, bo biegliśmy bardzo szybko. Byłam z młodszą córką. Jestem w głębokim szoku.
0: шоковано.
20: Powiedziała SC ukraińska piosenkarka Olga Paliakowa, a już za godzinę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa rządu i służb po nocnych rosyjskich atakach. Od wtorku strażnicy miejscy będą mieli nowe uprawnienia. Będą mogli karać mandatami za sprzedaż energetyków niepełnoletnim. Będą mogli także kontrolować używanie dmuchaw do sprzątania liści i przechodzenie przez przejazdy kolejowe. Rodzinna niedziela z Małopolska Tur w Nowym Targu. Były rodzinne wyścigi, atrakcje i wspólna zabawa.
21: Byliśmy już w zeszłym roku i w tym roku też na Pustyni Błędowskiej. Bardzo nam się podoba idea takich rajdów rodzinnych. Fajna atmosfera, ładne miejsce, dobrze przygotowana trasa.
20: A patronem imprezy było Radio SK.
22: My jesteśmy też patronem niedzielnego odpoczynku. Słuchajcie, już można wyjść z ukrycia. W kuchni już prawdopodobnie jest posprzątane po niedzielnym obiedzie. Punktualnie 16. Łukasz Zdończyk, witajcie. Ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On dla nas na razie nie istnieje. To jest jeden z najprzyjemniejszych momentów tego tygodnia. Można leżeć do góry brzuchem. O, i gwizdać, jak on. Dawid Podsiadło już teraz w Radiu SK.

Sean Paul z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Ten numer dobrze wchodzi w drodze na grzyby. 16 minut po godzinie 16. No dzisiaj już można poczuć taki wstęp do jesieni, prawda? Prawie w całym kraju dzisiaj pochmurnie. Miejscami pada deszcz, maksymalnie 20 stopni. No i grzyby w lasach się pojawiły. Sezon trwa w najlepsze. I słuchajcie, to jest dobra informacja, bo się zbliża jesień. Niedługo będzie można z czystym sumieniem przesiedzieć cały weekend pod kocykiem. Niedługo pojawi się też zupa krem z dyni. To ten sezon, tak? To się zbliża. Różne przetwory grzybowe. A ja mam w to niedzielne popołudnie proste pytanie do was. Dlaczego jest wam dobrze? Może właśnie z grzybów wróciliście i jesteście wyluzowani? A może macie po prostu takiego lenia, że przez cały dzień z łóżka nie wychodzicie i nawet w sypialni nie pościeliliście? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego ta niedziela to jest dzień dobry? Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? A ja fajnie wam zagram Sombr już teraz.

0: nowość od Temper City. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Przed chwilą was zapytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Dlaczego ta niedziela to dzień dobry? Madzia wysłała kosz pełen grzybów, więc to chyba jest oczywista odpowiedź. Ale dostałem też wiadomość od chyba znajomego głosu, słuchacz Michał na eskowym Messengerze.
1: Jest nam dobrze, bo wracamy już do domu po ciężkim weekendzie z Kasią. To znaczy nie to, że weekend był ciężki, bo Kasia, tylko po prostu mieliśmy bardzo ciężki weekend w pracy. Pozdrawiamy serdecznie Radio SK i prowadzącego.
0: Pozdrawiam. Kasia Węsierska i Michał Hanczak przez cały weekend szaleli razem z wami na imprezie rowerowej w Nowym Targu. A nie, czekajcie, bo ja tu głosówkę uciąłem, tu jeszcze kawałek jest.
1: Proszę tego nie puszczać, nie życzymy sobie.
0: Ups, sorki, nie słyszeliście tego jakby co? Dlaczego Kasia i Michał są tacy zmęczeni? Sporo się tam działo. Możecie to wszystko zobaczyć na eskowym Instagramie i obserwujcie przy okazji, bo ostatnio stuknęło nam 250 tysięcy obserwujących. No i nagrajcie też głosówkę na Messengerze Radio SK. Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? Alex Warren za chwilę w Radio SK.
2: Radio SK. Reklama. Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8+4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. Pan Rębiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto poproszę.
14: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
18: No, wiem Barbara i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
12: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: I po reklamie.

to młoda rapowa gwiazda MJ Deli w Radio SK. To są niedzielne hity na czasie, a to jest niesamowite, słuchajcie, jak wiele zależy od naszego nosa. Uwaga, zapach świeżego prania zwiększa sprzedaż. Naukowcy przeprowadzili taki eksperyment. W sklepie z odzieżą używaną rozpylili zapach świeżego prania i się okazało, że gdy klienci czuli świeże pranie, to wtedy byli gotowi wydać więcej pieniędzy, bo myśleli, że wiecie, że te ubrania są nowsze, bardziej świeże i od razu chętniej je kupowali. Także uważajmy, nie dajmy się na to nabrać, na te zapachy. Dlatego na następne zakupy polecam pójść w koszulce z wczoraj. Wtedy bilans zapachowy się wyrówna i nie przepłacimy.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
6: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
5: A pan wie, jak to objechać?
7: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
8: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w West Street Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
11: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją Krainę Czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
14: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
13: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: Zbliża się 17. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Właśnie teraz powinna rozpoczynać się specjalna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk spotka się z szefami MON, MSWiA i służb w sprawie bezpieczeństwa Polski.
17: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania.
16: A tak mówił dziś szef polskiego MSZ Radosław Sikorski w Kijowie. Minister wystąpił na wspólnej konferencji z szefem Ukrainy. Ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą. Mijają 2 lata od powodzi, która spustoszyła południe Polski, szczególnie Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim przerwała się zapora, a woda zalała centrum miasta.
18: To są takie sytuacje traumatyczne, że do tej pory po nocy mi się śni jeszcze.
16: Według raportu NIK na Dolnym Śląsku straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Wiek i pogoda jej nie powstrzymały. 84-letnia pani Krystyna Zopola zdobyła rysy i tym samym zakończyła 7-letnie wyzwanie zdobycia Korony Gór Polski.
0: No szacun dla tej pani, ona zawstydziła niejednego młodego, bo w większości przypadków jedyny zdobyty szczyt o własnych siłach to jest wjazd kolejką na Kasprowy. Zazdrościmy tym wszystkim, którzy teraz są w górach. Być może teraz jedziecie do karczmy na obiad. Smacznego wszystkim, ja wam dokładam hity na czasie. Łukasz Zdończyk, witajcie. No i słuchajcie, nie dajemy się jesieni. Za chwilę bardzo wakacyjne mango od Sylwii Grzeszczak, a teraz Justin Bieber i Nicki Minaj. Minuta po 17:00.

Niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Dobrze brzmi. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. 17 minut po godzinie 17, a młodzi ludzie boją się tankować. To wyszło z badań w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, słuchajcie, że ponad 60% osób w wieku od 18 do 24 lat czuje niepokój, gdy tankuje swoją furę. Znaczy, słuchajcie, to jest już nieaktualne. Niepokój przy tankowaniu czuje teraz 100% społeczeństwa, niezależnie od wieku. Znaczy, nie, no dobra, przepraszam, jest jedna grupa osób, która nawet się cieszy przy tankowaniu. To są te osoby, które z uśmiechem na ustach przy kasie mówią tak: tak, mam aplikację, na fakturę poproszę, i z pamięci recytują NIP szefa.

0: I na Radiu SK to są hity na czasie w niedzielne popołudnie. No i słuchajcie, mamy bojowe zadanie. Trochę pokibicować naszym. Dzisiaj polscy siatkarze o godzinie 18 zagrają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy, tym razem z Macedonią Północną. No i dobrze nam idzie, krótko mówiąc, słuchajcie, bo wygraliśmy 2 mecze, 0 straconych setów, idziemy jak burza. No i Polska, to przypominam, to jest drużyna numer 1 w światowym rankingu, a Macedonia Północna, no z całym szacunkiem, nie jest zbyt wymagającym przeciwnikiem, więc powinno pójść łatwo, ale nie zaszkodzi kibicować. A poza tym, słuchajcie, to miło popatrzeć, jak polska reprezentacja dobrze gra na Euro, prawda? Że gra coś więcej niż tylko mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor, bo to nie zawsze jest takie oczywiste.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
7: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród 225 tysięcy dolarów. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO SA. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank PKO SA. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
18: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
19: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
20: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
21: Play.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
24: I po reklamie.

Maxwell i Bon wjeżdżają z dobrym basem na antenę Radia SK. Ten numer sprawdza się w długiej trasie. Sam ostatnio testowałem, od razu odechciewa się ziewać. Za chwilę będzie godzina 18, nasi siatkarze zaczną grać z Macedonią Północną na Euro, a my w Radiu SK będziemy mieli dla was najnowsze newsy, w których sprawdzimy, co tam słychać u policyjnego Mustanga. Nie wiem, czy kojarzycie sprawę. Policja przejęła sportowe auto od pijanego kierowcy i potem to auto rozbiła. No i teraz pytanie, czy mechanik da radę wyklepać? Sprawdzimy to w najnowszych newsach Radia SK, to już za chwilę.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent
4: na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanie.

0: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oktoplast lub na oknoplast.com.pl.
1: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
7: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: I po reklamie.
19: Warszawa na czasie.
20: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Teraz coś dla wszystkich fanów beatboxu, mianowicie Grand Beatbox Battle 2026. To już od 24 do 26 września na Torbarze. Po 3 latach w Tokio impreza wraca do Europy, będą najlepsi beatboxerzy z całego świata. Zapiszcie w kalendarzu. A że do tego została jeszcze chwila i trzeba mieć co robić w międzyczasie, już jutro o 16.45 w Wolskiej Mozaice poniedziałkowe granie z Wolską Grupą Planszówkową. Wstęp wolny.
21: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Donald Tusk ostrzega przed rosyjską eskalacją. Premier podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa nie wykluczył, że działania Rosji mogą dotknąć także Polski. Jak mówił, najbliższe tygodnie i miesiące mogą przynieść kolejne ataki. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy samochód radomskiej drogówki w lipcu uległ wypadkowi. Policja chce przywrócić auto do służby, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
22: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby.
21: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu. Auto wcześniej skonfiskowano kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Trwa jedno z najciekawszych spotkań ósmej kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa podejmuje Widzew Łódź. Legia walczy o utrzymanie w czołówce, a Widzew po raz pierwszy gra pod wodzą nowego trenera. W tym momencie jest 1-1. A na siatkarskie boisko właśnie wychodzą biało-czerwoni. W eliminacjach Mistrzostw Europy Polacy grają dziś z Macedonią Północną.

pierwszy. Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
2: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Co robimy w sobotę, 19 września?
5: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
4: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
5: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
4: A w niedzielę?
5: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
4: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
6: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
7: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
15: I po reklamie.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
2: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
6: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Cię o dreszcze?
7: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
8: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
9: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
10: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
9: A pan wie, jak to objechać?
11: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
14: I po reklamie.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie! Gdzie moja kasa?
2: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
4: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
5: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
6: Koncert?
5: Lepiej, festiwal.
6: A kto gra?
5: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
6: Okej, na taki festiwal to ja idę.
5: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: 4 inwestycje, 4 różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. 4 miejsca, 4 różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
14: I po reklamie.

0: Warszawa.
1: Reklama.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
6: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
7: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
8: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
9: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
8: A pan wie, jak to objechać?
10: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
11: Co robimy w sobotę, 19 września?
12: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
11: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
12: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
11: A w niedzielę?
12: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
13: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama. Pan Rębiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
17: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

0: Music News.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Julia Wieniawa zaczyna nowy rozdział w swojej karierze i śpiewa o swoich sukcesach. Wydała właśnie numer 27 do gwiazd, który mamy dla was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC i ten numer Julia Wieniawa przynosi do naszego studia osobiście. Cześć Julia.
2: Cześć, cześć.
1: Powiedz, czy 27 lat to dużo? Bliżej do nastolatki, czy już do takiej dojrzałej kobiety?
2: To jest taki właśnie przełomowy moment dużej metamorfozy, przynajmniej dla mnie. I ja chciałam odczarować tym numerem, no ten słynny wiek 27, prawda, 27 Club, który się mrocznie kojarzy, a dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji, i gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim, tutaj Taniec z gwiazdami, tu zaśpiewanie Kaliny Jędrusik w Sopocie, dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level, więc to jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
1: Ale czujesz, że to jest ten najlepszy rok w twojej karierze? Jakbyś miała tak podsumować, to to jest najbardziej przełomowy.
2: Tak, tak, oczywiście. Wiele lat miałam takich, że gdzieś jakieś takie sukcesy duże udało mi się osiągnąć, ale ten rok był niezwykły, ale również też prywatnie dużo zmian, czasami bolesnych, tak jak zresztą śpiewam, trochę dymu, trochę strat, ale to wszystko po to, żeby wejść teraz w nowy etap ze świeżą energią i na pewno wszystko jest w życiu po coś. I nawet jak nas coś boli, nam się wydaje, że to jest koniec świata, to tak naprawdę to robi nam miejsce w życiu na coś lepszego.
1: Ja się na chwilę muszę zatrzymać przy tym występie z Andreą Bocellim na jednej scenie. Powiedz mi, jakie to jest uczucie śpiewać u boku takiej legendy jak Andrea Bocelli?
2: No, zdziwię was, powiem tak. Ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie, byłam w takim zadaniu. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie potknąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie, potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie potknął się o moją sukienkę. I dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że takie...
1: To się wydarzyło.
2: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało? I tak naprawdę z latencją te emocje do mnie przyszły, a wcześniej byłam w takim bardzo zadaniowym trybie, wiesz?
1: A przed występem pewnie jakieś próby były, więc miałaś okazję poznać osobiście Andrea Bocellego?
2: No, to się teraz dziwię. Poznałam Andrea Bocellego godzinę przed moim występem z nim. Nie miałam z nim normalnej próby z orkiestrą, miałam tylko jedną swoją próbę, ja sama z orkiestrą, oraz z nim poznałam się właśnie godzinę przed występem i bardzo spontanicznie powiedział, to co, zaśpiewamy teraz, i odpalił po prostu z kompa podkład i to była moja jedyna z nim próba, a potem już po prostu na głęboką wodę, na scenę, na stadionie w Gdańsku, a potem na PGE, także pewnie wszyscy myślą, że to wiesz, milion prób i tak dalej, nie, jeszcze raz nie, to było najbardziej takie stresujące i no takie wyzwanie, powiedziałabym, w moim życiu. I myślę, że po tym już mnie nic nie zdziwi.
1: A jaki jest Andrea Bocelli? Takie proste pytanie, jak tak miałaś okazję go spotkać. Jaki po prostu jest? Jaki to jest człowiek? Jak się z nim rozmawia twarzą w twarz?
2: Tak, bardzo ciepły, spokojny, nawet powiedziałabym, że trochę wycofany. On nie za bardzo też lubi po angielsku mówić, więc nauczyłam się dla niego tam trzech zdań po włosku, jak się tak z nim witam. Buongiorno.
1: Sì,
2: sì. Mi chiamo Julia, come stai? On, parla italiana, mnie, no. I just learned this three sentences just for you. I się zaczęło śmiać, powiedział mi dopiero już w pierwszym zdaniu, że you have to sing with my son, Matteo Bocelli. Ja mówię, wow, więc myślę, kurde, dopiero daj mi przeżyć w ogóle to, co się teraz dzieje, że ja mam możliwość z tobą śpiewać na tej scenie. Ale oczywiście jestem jak najbardziej otwarta, żeby śpiewać też z nim, z Mateo. No, jest to wszystko takie surrealistyczne, abstrakcyjne dla mnie. Nie wierzę, że to się wydarzyło, ale tak, wydarzyło się to naprawdę. I dało mi to dużego kopa motywacyjnego do działania dalej, ale też wiary w siebie.
1: A teraz pogadajmy o twoim nowym numerze 27 do gwiazd. Śpiewasz w nim zbyt uparta, by się bać. Tak. Czy ty od początku taka byłaś, czy ty się musiałaś tej upartości w dążeniu do celu, w byciu sobą, czy ty się musiałaś tego nauczyć po prostu?
2: Ja musiałam się nauczyć się pewności siebie takiej prawdziwej. A uparta byłam zawsze. Zawsze matka mówiła mi, jesteś uparta jak osioł. I wręcz było tak, że jak ktoś mi mówił, nie rób tego, to ja to robiłam na przekór im. Także to akurat taka, z którą się urodziłam, mam ją we krwi. No i myślę, że dużo mi pomogła, ale też jest, wiadomo, czasem dużym minusem, szczególnie w życiu prywatnym. Natomiast, no tak, w tym tekście śpiewam o tym, że mimo tych wszystkich kłód rzucanych mi pod nogi, które miałam od zawsze rzucane i zresztą nadal mam, ja sobie po prostu już kolekcjonuję swój własny las. Zresztą to jest taka trochę metafora, a trochę nie, bo rzeczywiście mam własny las. Przeprowadziłam się teraz do domu, gdzie za furtką jestem już w lesie swoim. Mam tam studio muzyczne i tam zresztą też napisałam ten utwór i wiele innych, które usłyszycie niebawem na nowej płycie. Także to jest taka piosenka, która po prostu ma przypominać też widzom, słuchaczom, żeby robić swoje, nawet jeżeli wszyscy mówią nam, że nie mamy szans, to tym bardziej trzeba wtedy wziąć na górę.
1: Śpiewasz też, że nieprzewidywalne ruchy nagłe zaskakują nawet mnie. To tak. Czym cię ostatnio zaskoczyła Julia Wieniawa?
2: No właśnie śpiewaniem z Andrą Poczelnim albo transferem do Tańca z Gwiazdami. No to z tego nawet ja bym nie wymyśliła lepiej. No, jak widać, wszechświat miał na mnie takie plany. Trzeba po prostu być gotowym na to i nie bać się sięgać po te marzenia, bo często różne okazje leżą nam pod nogami, ale my albo boimy się po nie sięgnąć, albo ich nie zauważamy, albo brakuje nam odwagi przez to, że myślimy, a co inni powiedzą. Nie, kochani, lepiej się sparzyć, niż potem żałować, że się nie zaryzykowało. Jak wiemy, to nie ryzykuje, nie pije szampana.
1: Śpiewasz też, że 27 to dopiero start. Ja już myślałem, że Julia Wieniawa w tym momencie jest na szczycie. To co jest dalej w takim razie?
2: Jejku, to ja tak w ogóle nie czuję. Ja myślę, że dopiero teraz stałam się taką świadomą kobietą, artystką i wiem, czego chcę. I też ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro. Będzie nawiązywał do różnych takich wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było, ale w trochę innym stylu. Będą choreografie inspirowane choreografem Bobem Fosse. Nie wiem, czy kojarzysz, to Bob Fosse. To jest taka legenda, ikona tańca właśnie z lat 60-tych, 70-tych. Oj, tych inspiracji mam dużo. Mam całego Pinteresta po prostu zawalanego różnymi zdjęciami, inspiracjami. Nie mogę się tego doczekać, bo bo to się wszystko jeszcze tworzy, ale już mam ten cały świat i uniwersum w swojej głowie. Wiem, jak to będzie wyglądać. Już nie mogę doczekać również kolejnych klipów, ale na razie jesteśmy przy tym singlu. Słuchajcie, za godzinę, o godzinie 19 wychodzi teledysk tej piosenki i moim zdaniem, jak do tej pory, jest to mój najlepszy klip. Jest trochę fabuły, jest dużo tańca, trochę choreografia, trochę też improwizacji tanecznej. Bardzo jest to miłe dla oka. Mam nadzieję, że wam się wszystkim spodoba. Polecam obejrzeć. Ja wiem, że teraz mało kto ogląda klipy, ale zróbcie to dla mnie, włączcie tego YouTube'a i obejrzyjcie, bo bardzo dużo pracy włożyliśmy w to i prób na sali wcześniej i na samym planie zdjęciowym. To był mój najdłuższy plan zdjęciowy ever. 18 godzin siedzieliśmy, od 10 rano do 4 rano. Także please, please zobaczcie i dajcie znać, jak wam się podoba, bo całe serce swoje włożyłam.
1: Powiedziałaś, że teraz chcesz skręcić w kierunku lat 60., ale w tym kawałku śpiewasz, że jesteś polską Ari.
2: Czy to bardziej
1: to jest
2: chodziło
1: taka twoja
2: o to...
1: inspiracja, Ariana Grande?
2: Nie, polska
1: nie?
2: Ari to nie chodzi o to, że ja się porównuję do niej wokalnie, absolutnie nie. Tylko chodzi o polska Ari, I want it, I got it. Czyli jak czegoś chcę, to po prostu to biorę, jak swoje. I to polecam też wszystkim tutaj słuchaczom. Jeżeli o czymś marzycie, no to w czym stoi, jakby co stoi na przeszkodzie? Po prostu, jeżeli czegoś pragniemy, to trzeba wyciągnąć po to rękę, czyli wykonać pewne kroki, wykonać pewną pracę. I ja na przykład tak mam i zawsze tak miałam od dzieciaka, że nie mówiłam, że marzę o tym i o tym, chciałabym to i to, tylko dobra, ja chcę teraz to i od razu wykonuję telefon, wykonuję ruchy, robię i po prostu wiesz o co chodzi, że staram się być sprawcza. I...
1: Że na samym mówieniu, że coś się chce, dokładnie, nie można się, na tym skończyć.
2: No niestety,
1: trzeba,
2: no nie, to nie spadnie z nieba, bo trzeba wtedy ruszyć głową. Dobra, jak co tu zrobić, żeby osiągnąć ten cel? No dobra, tutaj pójdę, tam zadzwonię, może teraz ten. Trzeba sobie obrać listę zadań do zrobienia i po prostu je wykonywać i nie czekać na odpowiedni moment. Nigdy nie ma odpowiedniego momentu, nigdy nie jesteśmy na coś gotowi. Myślicie, że ja byłam gotowa na śpiewanie z Andreą Bocellim? Oj nie.
1: Nowy numer Julii Wieniawy w Radiu SK zagraliśmy od razu po premierze Chwilę po północy. I co ciekawe, Julia Wieniawa usłyszała ten hit z Radia SK, gdy jechała taksówką, bo pan taksówkarz akurat Eski słuchał. Z nowym numerem do naszego studia wpadł ostatnio też duet Kuba i Kuba. Przypomnę, ci panowie wygrali bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, a teraz mają dla nas kawałek na końcówkę lata. Numer Chłopaki i zdradzili w naszym studiu, jak ten hit pachnie. Przed premierą waszego wielkiego hitu Stygnie lato, który przyniósł wam taki sukces, mówiliście, że ten hit pachnie jak truskawki, tak? To są wasze słowa, to wy powiedzieliście w studiu Radia SK. To powiedzcie, jak pachnie ten wasz nowy singiel Chłopaki.
0: Ja bym powiedział, że pachnie jak taka, wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci, to mniej więcej tak.
3: A ciekawe w sumie. Chłopaki trochę, no to taki, nie wiem, a macie na przykład tak, że kojarzycie sobie numery z kolorami? Ja na przykład też, ja często gdzieś tam muzykę trochę kolorowo postrzegam, to wydaje mi się, że to jest na przykład zielony kolor, ten numer. Nie wiem, czujecie to, czy nie?
1: Ja czuję już taki pomarańczowy, żółty. Taki zielony, zielony zmieniający się w żółty.
3: Okej, okej.
0: Ja taki bardziej granatowy.
3: Granatowy. No ciekawe, co? Zobaczcie, inne kolory się wiedzieliśmy.
1: Bo Stygnie lato to był taki hicior, mi się kojarzył, że takie wakacyjne wieczory. To taki wakacyjny wieczór, kiedy jest bezchmurne niebo, powoli zachodzi słońce, jest jeszcze gorąco, ale już jest taki klimacik, że już jesteś po pracy, masz chill, albo w ogóle jesteś na wakacjach. A czy ten numer już jest takim hitem na jesień pod kocyk do ciepłej herbaty, czy to jeszcze nie jest ten moment? Nie.
3: Nie, my uważamy, że te wszystkie... Ja ostatnio, wyobraźcie sobie, byłem w sklepie takim, gdzie tam dużo rzeczy można kupić takich różnych i patrzę, a tam są już dynie, tam jest już wszystko, wiecie, przygotowane na jesień.
0: Tak.
3: Ja kocham jesień, kocham zimę, jesień.
0: Ja też, matko, jesień jest znakomita.
3: Tak, no jesień może mniej niż wiosnę, na pewno zima, wiosna bardziej, ale tu już wszystko się tak zaczyna, wiecie, koniec już, liście opadają, wszystko, ale to nie jest ten numer, czy
0: wiesz,
3: to już nie jest ten numer?
0: Ja się ostatnio zastanawiałem, że stary, my się chyba starzejemy, bo nie wiem, czy ty tak masz, ale ja na przykład potrafię sobie iść gdzieś na spacer i tak się zatrzymuję, patrzę na drzewo i mówię, ej, liście zaczynają się robić już żółte, czyli idzie jesień.
3: Chłopie, ja czekam, aż kasztany zaczną spadać. Mówię, dobra, kasztany, wrześni,
0: ale
3: idziemy do szkoły.
0: Ale wiecie, o co chodzi, że jakby, że w pewnym wieku jakby już zwracasz uwagę na to, na te zmieniające się pory roku, bo każda jakby znaczy dla ciebie coś innego, nie? A jako młody, jako młodzi tacy ludzie, nie wiem, czy tak w wieku licealnym, to my tak mieliśmy, dobra, kiedy będzie to lato? Kiedy sobie już tam, nie wiem, pojedziemy na domki, czy nad jezioro, czy coś? A teraz jakby każda ta pora roku pachnie czymś innym i faktycznie ten numer Chłopaki, mam wrażenie, że on jest taki, żeby się nad nim pochylić i zastanowić, więc taka ta aura jesienna może mu trochę sprzyjać.
3: Tak, to jest na pewno zapach, który macie otulić, ale nie możecie on tak wsiąknąć w siebie. Wsiąknięcie powodu jest już tylko i wyłącznie w domu. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi.
1: Ale panowie, bo my jesteśmy w podobnym wieku, ja też się na tym łapię, że jak czasami zaczynam z niektórymi rozmowę wieczorem, to tak, ale już czuć taką jesień w powietrzu,
3: no,
1: nie?
3: Ale jest tak. Jest tak, a zwłaszcza jak deszcz spadnie.
0: Na pogodę na przykład jak stawy kręcą, nie?
3: Ale ty się śmiejesz akurat, a ja tak naprawdę mam. Ja jestem w stanie przewidzieć pogodę. Mówię wam, to jest jak Baba Wanga, czy nie wiem, jak ta pani nazywała się, prorokini. Ja umiem przewidzieć pogodę w kolanach.
0: No to co jutro będzie?
3: Jutro będzie 24 stopnie w Suwałkach, u nas na spokojnie 19. Już schodzimy w dół, proszę państwa.
0: Zapisujmy to.
3: Zapisujmy.
1: Ja sprawdzę, czy to prognoza pogody się
3: sprawdzi. Bezchmurne niebo nad Eską przede wszystkim.
1: Panowie, jak szedłem do tego studia, to mieliśmy otwarte okno w naszym pomieszczeniu i usłyszałem jakieś krzyki i sprawdziłem i tam faktycznie kilka osób się zebrało. Fanki na was czekają.
3: Serio?
1: Przed wyjściem.
3: O.
1: I powiedzcie mi, czy wy to zauważyliście, że po sukcesie Stygnie lato nagle był taki wybuch popularności, jak idziecie ulicą, to ludzie was zatrzymują i chcą robić zdjęcia? Poczuliście taką różnicę?
3: Na pewno gdzieś zdarzają się takie sytuacje. My oczywiście też podchodzimy do takich sytuacji z pokorą, chętnie sobie zawsze robimy te zdjęcia. Czasami nie rozumiemy powodu robienia zdjęć, w sensie, wiecie, to dla mnie na przykład, wiem, że ty, Frano, też tak masz, że to jest super, że udało nam się gdzieś tam być w telewizji, ludzie mogą się z nami w pewien sposób utożsamiać, ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że ciągle jest za mało tego, co chcielibyśmy dać ludziom.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole. Do eskowego studia wpadli ostatnio zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
3: Poznaliśmy się w radiowęźle szkolnym, tak naprawdę.
0: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
1: Warto było.
0: Tak. Teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
1: Kuba i Kuba przez całe wakacje bujali nas hitem Stygnie lato, a teraz mają nowość na koniec lata, czyli kawałek Chłopaki, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Gigantyczne pieniądze na koncie Ariany Grande. Artystka zakończyła właśnie światową trasę koncertową, zagrała ponad 40 koncertów na dużych arenach i udało jej się sprzedać ponad 600 tysięcy biletów, co przełożyło się na ogromne zarobki. Trasa przyniosła ponad 107 milionów dolarów przychodu i to najlepszy wynik w jej karierze. Teraz artystka zapowiedziała, że robi przerwę i w najbliższym czasie nie będzie występować i nie będzie tworzyć muzyki. Wszyscy elo, elo, młody White tu jest. Teraz tak możemy krzyknąć. White 2115 wpadł ostatnio na Rap 20 do Radia SK, a razem z nim Palar i Vivi Simon, czyli autorzy wakacyjnego hitu To Coś, który doskonale znacie z Eski. Z raperami rozmawia Maty Fuczyło.
4: Chciałoby się zacytować pewien bardzo znany kawałek, hymn wakacji i Kalifornia po prostu. Dokładnie Kalifornia Records, White 2115. Siemanko.
5: Siemanko, witam.
4: Vivi Simon też tu
5: Siemanko.
4: Jest. No i Palar.
6: No witam serdecznie.
4: Gotowi jesteście?
6: Tak jest.
3: Pewnie, zawsze jesteśmy gotowi.
4: No jak, no to lecimy w takim razie. Dzisiaj spektakularna chwila, to się wydarzy, pogadamy, dowiemy się o wszystkim tym, co oni mają do ukrycia i o wszystkim
3: Poznasz
4: tym.
3: Poznasz prawdę.
4: Poznam prawdę. Prawda o Kalifornia Records wycieknie właśnie dziś. Pierwszy raz w ogóle rozmawiam z ludźmi, którzy mieli w swoim życiu już własne radio, można powiedzieć, i to w Esce. Mam oczywiście na myśli te wasze historie związaną z projektami kalifornijskimi, ale wróciliście do robienia muzy. Chyba w tym się czujecie najlepiej, co?
5: Tak, my nawet nigdy nie przestaliśmy właściwie robić.
4: Po drodze, wszystko
5: po drodze. Mieliśmy, słuchaj, taki tak zwany małą taką odskok, nie? Prowadzenie radia, bardzo ciekawa rzecz, ale chleba ci nie będziemy zabierać.
3: No właśnie, no, właśnie, tym bardziej, że jak kiedyś w radiu pracowałem, to wiesz.
4: No właśnie, przed chwilą ustaliliśmy poza anteną, że Vivi Simon jest człowiekiem już, który ma też rapową audycję na koncie.
5: Dokładnie, dokładnie.
4: No. Palar jest cicho,
6: ja
4: obawiam się,
6: audycji.
4: Że ty... Audycji nie, ale obawiam się, że chciałbyś mnie wygryźć ewentualnie, czy nie? Chciałbyś mnie wygryźć?
6: No. Nie, na twój głos, ja bym nie konkurował z takim.
4: Ta cisza mnie zmartwiła. Ale słuchajcie, bo wy jako ekipa, no akurat w tym przypadku Vivi Simon i Whitechair 2115, przybyliście z nowym kawałkiem, który nazywa się Hustler. Palar, ty akurat w tym numerze nie rapujesz, chociaż widziałem, że byłeś tak. Tam na miejscu, miałeś
6: tym tak zwany
4: sporo do czynienia. Lip-sync był nagrywany.
5: Natomiast nie byle jakie.
6: Bo z klaskaniem.
4: Natomiast wydaje mi się, że z tej trójki waszej to dzisiaj chyba największy hustler to jest Vivi Simon, co?
5: Tak, nawet przybrałem taki kostium.
6: Garnitur
5: teledyskowy, żeby tutaj efekt był.
4: No właśnie, zaraz pogadamy więcej o samym numerze, bo to jest ważna sprawa. Oczywiście ten kawałek też zagramy, ale no tak patrząc na to, że części rzeczy pewnie nie widać, część rzeczy widać, te kawałki się ukazują, no to dużo się u was chyba dzieje. Ostatnie miesiące to była jakaś jazda, co?
5: No, stary. Dominacja.
6: Się chyba.
5: Genetyczna. No wiesz, jakby zaczęliśmy rok, tak na dobrą sprawę skończyliśmy rok tam taką piosenką, takim naszym już rytuałem trochę corocznym, Happy New Year, nutkami, takimi luźnymi trackami wrzucanymi tak o. No, zaczęliśmy rok na totalnym, tak zwanym, no grindzie pełnym, nie? No bo zaczęliśmy od tego wylotu do Kalifornii, zrobienie całej Kalifornia Love EP z pełną promocją tego. vlogami, wiesz, właśnie tym radiem, o którym wspominałeś.
7: Jeszcze też przed wylotem to w ogóle zdecydowaliśmy, że lecimy, ale w sumie nie mamy epki, dobra, to robimy ją. Wiadomo, mieliśmy jakieś numery, ale no wiesz, California Love tak naprawdę, największy hit, to była ostatnia
5: nuta. To dosłownie zostało zrobione...
7: Z tydzień przed wylotem.
5: Z tydzień przed wylotem zostało zrobione. Na miejscu robiliśmy bardzo dużo muzyki, czy to na moją płytę, czy tam nawet robiliśmy wspólne nuty, które myśleliśmy, czy do niej dorzucić jeszcze.
6: Jako
5: bonus track, ale
7: nawet klip zrobiliśmy.
5: Nawet klip zrobiliśmy, klip nakręciliśmy.
7: Ale fajna nuta w ogóle.
6: Fajna.
5: Ale może kiedyś się wrzuć, może na rocznicę się po prostu wrzuci dla ludzi, to też fajnie.
7: Takiego
5: będzie,
7: też, to jest pamiątka od razu.
5: Teledysk tam nakręcony z całym tamtym, wiesz, swagiem i przewózką, klimatem tamtego czasu. Potem wróciliśmy do Polski, no to w Stanach jeszcze też nakręciliśmy klipy, ja przynajmniej nakręciłem klip tam jakiś na swojej jeszcze solowej płyty.
7: No i my nasze solówki
5: też. No, chłopaki oczywiście swoje solówki ponagrywali. Wróciliśmy, no i zaczęliśmy pełen grind tak naprawdę. Szymona album, moje tam jakieś rzeczy cały czas w czasie, Palara rzeczy robiliśmy.
6: Tak jest.
5: No i wiesz, i potem wydawnictwa, jak Red Flag, jak jakieś gościnki, jak to u Kubiego, jak Euryka Moczko, jak u Maty.
4: Panowie, powiedzcie mi więcej o tym, bo ja wiem, że Łajcior mi już kiedyś powiedział, że nie ma czegoś takiego jak przepis na hit i że ta Kalifornia, no to wszystko przypadek i tak wyszło i tak wyszło, ale pojawia się na przykład potem temat California Love. Może to słowo Kalifornia to jest w ogóle jakiś taki przykład, który sprawia California Records, to wszystko,
5: cholera, może rzeczywiście,
4: masz nas,
5: nie?
4: Mam was, czyli to jest ten master plan, trzeba wrzucić California do...
7: Nie, no wiesz co, mi się wydaje, że chyba po prostu... To, czy to będzie hitem, czy nie, no to o tym już decydują ludzie i to, jak oni z tym sobie będą żyli i tworzyli jakieś swoje unikalne historie, wspomnienia, ale na pewno, no jak my zrobiliśmy California Love, no to czuliśmy, że to ma potencjał, wiesz, no.
6: Fajna emocja.
7: Fajna emocja, też mi się ja uważam, że z wydawaniem muzyki ważny jest timing. Jeżeli jest czas na jakąś emocję i na po prostu określony kawałek, który zarezonuje z ludźmi w określonym czasie i my jako artyści też czujemy się tak jak ci ludzie i zrobimy wtedy taki kawałek, no to to szanse są duże, tak.
4: Palar, ty miałeś od razu poczucie, że to będzie hit, że California Love to jest ten moment?
6: Tak, ja od razu nóżką tuptałem.
4: Czyli tuptanie nóżką Palara oznacza, że to jest wyznacznik.
6: Oczywiście, no jak to czujemy, no to wiesz o co chodzi, to potem idzie. Idzie jak domino.
5: Pytanie... Wiesz, problem jest taki, że my prawie zawsze czujemy, że to jest to, nie? A potem mówimy kurczę, no ale nie zawsze tak jest. Potem wydajemy jakoś tutaj, mówię, kurde, no.
6: Nie tym razem.
5: Nie, ale to, tak jak chłopaki to powiedzieli, na zasadzie, że to jest taki moment, że musisz się dosłownie wstrzelić w ten moment, ale nie zawsze to działa po prostu.
7: Nie tylko o to chodzi.
5: Jakby jest wiele wpływów, czynników na to, żeby to osiągnęło sukces, ale wiesz, na przykład, no ja na przykład szczerze ci szybko powiem, żeby nie przedłużać, żebyś nie miał problemu potem z tym. Słuchaj, robiąc tą California Love piosenkę, no to my nie nastawialiśmy się na to, dobra, my musimy teraz zrobić stary hit wakacji, my teraz każdy ma to śpiewać, każdy ma to znać. My po prostu zrobiliśmy muzykę taką, jaką się jaraliśmy, w danym momencie tak to poczuliśmy. No i tyle, nie?
7: Mieliśmy jakąś potrzebę też zrobienia kawałka z taką perkusją, w takim klimacie.
6: Zainspirowaliśmy się też fajnie.
5: Tak, no to jakby, wiesz, to daliśmy też hołd temu, co na nas wychowywało.
7: Convict
5: Music, no.
7: Dokładnie.
5: Dlatego tak to wygląda.
4: Za nami premierowe zagranie nowego singla Hustler. Noga się rusza w trakcie, więc wszystko się zgadza, moim zdaniem jest to hit. Jest też klip. Wszystko mi mówi swoją drogą, że ten klip powstawał tutaj gdzieś bardzo niedaleko naszego studia. Nie będę mówił, gdzie dokładnie, ale rozpoznałem to miejsce, że jest to bardzo blisko. Czy to była jakaś taka, nie wiem, oznaka, że SK w takim razie, skoro jest obok, to powinno być grane tu u nas.
7: No. Powinno być pierwsze przede wszystkim na liście.
4: To tak. Akurat SK.pl, drodzy słuchacze, głosujcie już teraz i możecie to sprawdzić. California Love już była i to nie raz, nie dwa i nie siedem, więc wydaje mi się, że no, teraz czas na Hustlera.
5: Wypadałoby. Fajna pioseneczka.
4: Fajna pioseneczka.
7: Motywująca,
5: tak.
4: Ale a propos tej jeszcze Kalifornii, oczywiście numery, które powstały wcześniej, tak się zakręcę, natomiast mimo wszystko też roboty chyba trochę tam na miejscu było, czy jednak leżenie i obserwowanie, no i przy okazji jeszcze ślub, to też przy okazji gratulacje oczywiście.
7: My tam mieliśmy dość skondensowane ruchy, bo tak naprawdę na prawie każdego dnia mieliśmy albo jakiś, wiesz, vlog, albo jakieś zwiedzanie z vlogiem.
5: Klipy.
6: Dwa tygodnie to wyjęte były,
7: tak, co? Tak, no jeszcze, wiesz, tak samo no ślub Seby, no to też było wielkie przedsięwzięcie. Mhm. Tak naprawdę cały czas tam mieliśmy cały kalendarz zaplanowany, no tam ostatni chyba tydzień był taki.
5: Ostatni tydzień, tak, bo mieliśmy na początku być 3 tygodnie, ostatecznie zostaliśmy 4 tygodnie.
6: Ale i tak się też nagrało.
5: No i tak się nagrało, ale właśnie ten czwarty tydzień zostaliśmy, tam część ekipy już pojechała, nie? Ale my tak zostajemy, bo mówimy sobie, kurczę, no jest tu tak fajnie, jakby chcemy sobie jeszcze trochę tak jakby pocelebrować też cały ten wypad, nie? Zostawiliśmy sobie ten ostatni tydzień, nam zwiedzaliśmy jakieś muzea. Ma ta fotę z dinozaurem, ma palar żywym.
7: Byliśmy też w Wielkim Kanionie i jak do niego dojechaliśmy, to się zamknął.
5: Zamknęli, ale czas zamknęli i normalnie przyjechały do nas pick-upy, wiesz, typy ze szczerbami i mówią, no panowie,
6: nie będę mówił jak,
5: nie będę mówił jak, nie?
7: A tu wiesz, szczere pole, kosmici tam obok gdzieś lądują. I zamknięty Wielki Kanion.
5: A jeszcze, to jest w ogóle, to też jest szczerze mocna rzecz w tych Stanach, że mnie to mega zszokowało. Jak, wiesz, no Nevada to jest pustynia, nie? Las Vegas jest w Nevadzie, nie? Jedziemy, nie? I też ten kanion się, jest w, też w części Nevady, tam niedaleko Las Vegas, tak to są jakieś 2 godziny, nie? I słuchaj, jedziemy, ja co patrzę, te góry tam są jakieś, a tam, słuchaj, 40 stopni prawdopodobnie było, nie? Ty, a na tych górach śnieg, nie? Na szczytach gór był normalnie śnieg.
7: Tak,
5: i blacha też tam był, bo blacha dosłownie był tydzień, jak my pojechaliśmy już do LA z powrotem, to blacha tam właśnie był w Vegas, a potem dojechał do nas do Los Angeles, to oni w ogóle pojechali gdzieś tam wyżej właśnie trochę i normalnie śnieg padał, stary, nie? A 40 stopni było dosłownie, wiesz, 15 metrów niżej masz 40 stopni. Jakieś szalone, jakieś... Ten kraj jest dziwny. Ten anomalie
4: kraj,
5: jakieś
4: tam. Ten kraj jest dziwny. Ja już myślałem, że to jakaś fatamorgana przy okazji po prostu tego, że tak bardzo gorąco. Widziałem filmik, na którym Palar tłumaczy scenariusz teledysku do Hustlera. Zastanawiam się, czy Palar, ty się odnajdujesz jako scenarzysta,
6: oczywiście,
4: scenograf.
6: Oczywiście, tylko nie, jakbyś przypomniał, co powiedziałem. Mówię różne rzeczy.
4: Tłumaczyłeś, że Vivi Simon jest... początkowo staje się narzeczonym, tak? Oświadcza się,
6: tak.
4: Następnie z kolei rezygnuje, tak? Ty tłumaczysz to.
6: Tak, ja to wymyśliłem.
4: O, Łajcior chyba nie jest zachwycony tym.
6: Ja wymyśliłem coś lepszego, ale nie będę mówił co.
5: Nie będę mówił jak.
4: Jaki był pierwszy pomysł Palara?
6: Nie mogę mówić takich rzeczy.
7: Wiesz, nie zdradza się z oscarowych scenariuszy.
6: Może go użyjemy kiedyś, do innego klipu.
5: Dokładnie, no słuchaj, powiem ci tak, jakby Scorsese
4: czeka.
5: Latał i mówił na lewo, prawo, że on będzie Goodfellas nagrywał, wiesz, o co chodzi, ogarniał, no to ktoś by mu ten pomysł zwinął. Patryk Vega na przykład by mu zwinął ten pomysł przed nosa. No a my tutaj jesteśmy, wiesz, KMWTW, my tu jesteśmy z tej lowki, w tak zwanym niskim kluczem robimy ruchy i wiesz, i dopiero w momencie, kiedy już my prezentujemy, to wtedy może świat wiedzieć.
7: Dobra. Kiedy jaskółki latają nisko, to też pada dopiero.
4: Pozdrawiamy Paolo Sorrentino, który pewnie słucha i już chciał się dowiedzieć od Palara jakichś ciekawostek na
7: Palaro
4: temat tego.
7: Sorrentino.
6: Właśnie jak
4: Palara Sorrentino. Palar Sorrentino, właśnie to stworzyłem. No i znaczy stworzyłem z wami, ale tak to ładne.
6: Jest dużo, jest jeszcze Palaro Pereira.
4: No,
5: znany piłkarz.
7: A bo to on ma prosto andaluzyjskie korzenie.
6: Tak.
4: To jest piękne. Ale słuchajcie, bo w kawałku pojawia się to, że macie kieszenie wypchane kanapkami z hajsem, ale zastanawiam się, że macie też kieszenie wypchane chyba numerami gotowymi już, co?
7: No tak, tak, no tak jak właśnie wcześniej rozmawialiśmy, ja już mam tak naprawdę album gotowy, ale nie chcę tak na razie chyba jeszcze o nim mówić.
4: No pewnie.
5: Spojrzał na mnie ogólnie, nie wiem, czy
4: widziałem, spojrzał, poczekał na pozwolenie.
5: Nie bój się, Małola, nie bój się.
7: jak Lil Durk
5: i
7: King Von, tak?
5: Tak, dokładnie ta scena.
7: Chciałem właśnie otworzyć.
4: Otworzyliśmy to.
7: No, w każdym razie mam album gotowy, chcemy sobie troszeczkę posinglować, tak co mogę powiedzieć, myślę, żeby nie zdradzać, to że będą bardzo różne klimaty. Na pewno następny singiel będzie inny niż ten. Tutaj chcieliśmy jeszcze dać, wiesz, takiego bangera na koniec wakacji. Trochę też innego niż te bangery, co mamy na epce. W takim naszym...
5: I co innego niż ty masz też...
7: I co innego niż ja mam w ogóle na płycie, bo to tak naprawdę, no, jest różnie, no i tyle.
5: Ja jeszcze tak doprecyzuję to, że właśnie jakby to z tym albumem to jest coś takiego, że no jakby jest tam jakiś koncept tego albumu, wiesz, jest jakaś tracklista tego albumu, ale ja na przykład uważam, że dzisiejsza muzyka nie polega już stary na albumach, nie? Że to jednak jest... Uważam, że też jako słuchacz bardziej doceniam to właśnie singlowanie, na bieżąco budowanie czegoś, i branie dosłownie takiego czynnego udziału jako słuchacz w jakimś projekcie, który powstaje, tak jak mówię, na bieżąco, nie? Że my coś mamy, mamy szkielet, mamy zarys, mamy
7: jakąś
5: pomysł,
7: treść też.
5: Mamy treść, ale to wszystko właśnie dzisiejsza branża nie polega na tym, że wrzucasz dwa single stary, puszczasz album i jest album, nie? Tylko my właśnie chcemy stworzyć coś takiego, żeby to był pełen proces, serial, wiesz o co chodzi, żeby to się działo i żeby ludzie mieli na to wpływ też trochę jakiś. Chodzi o to, żeby po prostu cały ten proces, żeby był czymś innym niż tym takim oklepanym, starym. Macie tu single, za dwa miesiące macie kolejny single. O, słuchajcie, właśnie startuje preorder z kolejnym singlem. Tutaj macie co? Kurczę, patrzcie to, macie focus track, jest premiera, dzień tak dobry. Jest. Nie, chcemy po prostu to inaczej zrobić trochę, nie? Czy nam wyjdzie? No mam nadzieję, że tak, ale to jeszcze zaczął, nie?
4: No dobrze, no cieszymy się, że jesteśmy w tym serialu i cieszymy się, że ten Hustler jest z nami, że ten kawałek tutaj też jest, pamiętajcie, aby na niego głosować. Dziękuję wam bardzo za tę wizytę, no i mam nadzieję, że zajrzycie jeszcze przy... O, jak to jest miłe.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała specjalną kolekcję płyt winylowych Akysztom Pierwszy, która zawiera trzy pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruśniak, Kundel Bury i Miłostki. Każdy z kawałków otrzymał swój własny winyl. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. Na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. Teraz Daria Zawiałow ma przerwę od muzyki i rzadko pojawia się na scenie, nie wydaje nowych numerów, ale zapowiedziała wielki powrót w przyszłym roku. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. A na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. W Radiu SK gramy wam nowość od Margaret, Prima Ballerina. Ten numer zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka bardzo dobrze się słucha w samochodzie. Może nawet zbyt dobrze.
8: Ja myślę, że to też jest nocny numer. W sensie, jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik. Jak słuchałam sobie w tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
1: Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie. A teraz wracamy do rozmowy z Oskarem Cymsem, który jest gwiazdą nowego numeru magazynu SK Story. Rozmawia Max Kluziewicz.
9: A w jakim kierunku idziesz aktualnie muzycznie? Bo z tego co wiem, ta nowa płyta ma najlepiej przedstawić cię jako Oskara Cymsa, nie tylko artysta, ale też człowieka, że inspirujesz się tym, czego sam słuchasz na co dzień, więc po jaką muzykę się Oskar Cyms w domowym zacieszu albo przemieszczając się z punktu A do punktu B?
10: Czy ja myślę, że ten album będzie takim po prostu też momentem przejściowym do kierunku, w którym zmierzam w muzie, bo to nie będzie jakby zwrot o... Nie wiem, to nie będzie wywrócenie tego wszystkiego o 180 stopni, ale to będzie taki most między tym, co było dotychczas, a tym, co nadejdzie. Takie mam wrażenie, że ta płyta to będzie właśnie taki most, a nie jakaś taka turbo zmiana nagła.
9: Czyli taka naturalna ewolucja muzyczna.
10: Tak, tak mi się wydaje, no.
9: A czym się jarasz na co dzień w takim razie, jeżeli chodzi o brzmienia?
10: Ostatnio? Ostatnio jarają mnie mocniejsze brzmienia, aczkolwiek... Złapałem też ostatnio jakąś taką nutę nostalgii i słucham też bardziej jakichś takich ballad rockowych. A nie będę ci rzucał konkretami, bo jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić, w którą stronę idzie ten album. Ja chcę, żebyście jeszcze troszkę wyczekali. Na razie jest pierwszy singiel, a co będzie tak naprawdę na tym albumie, w jakim kierunku będzie to szło, jeszcze musicie troszkę wyczekać, bo ja nie chciałbym teraz jeszcze zdradzać, uważam, że jest za wcześnie.
9: Właśnie biorąc też to wszystko, o czym mówisz, pod uwagę podsumowując, że jesteśmy przy trzeciej płycie, że szukasz innych brzmień, czy ty masz takie momenty, biorąc pod uwagę intensywność pracy i tego wszystkiego, co się dzieje u ciebie w życiu, że potrafisz spojrzeć na swoją karierę z boku i docenić to wszystko, co udało ci się osiągnąć przez no, zaledwie 4 lata?
10: Nie wiem.
9: Ale łapiesz się czasami na tym, że myślisz sobie, kurde, chłopaku, dałeś radę? Czy przez natłok tego wszystkiego, co się dzieje, nie masz takich chwil, że skupiasz się tylko na tym, co tu i teraz?
10: Kurczę, nie wiem, kiedy ostatnio miałem taki moment, żeby zatrzymać się i pomyśleć o tym. Że raczej po prostu jestem w takim ciągłym byciu w teraźniejszości. Nie patrzę na to, co udało się dotychczas zrobić, tylko cały czas gdzieś tam wybiegam w przód i jakby manifestuję sobie plany, które mam w głowie, żeby one się spełniły. I chyba bardziej... bardziej mam fokus na to właśnie, żeby jakby dążyć do tego, co sobie tam w głowie ułożyłem i jakoś tak rzadko mam taki moment, że się zatrzymuję i patrzę na to, co dotychczas się wydarzyło i co udało się osiągnąć. A może to... Może powinienem częściej jakoś, nie wiem. Może tak powinienem trochę wyjść z siebie i spojrzeć na to wszystko faktycznie od boku.
9: Powiedziałeś, że nie pamiętasz z reguły szczegółów, jeżeli chodzi o twoją przeszłość, ale zastanawiam się, czy pamiętasz taki moment, kiedy po raz pierwszy poczułeś się znany i miałeś ten moment, że udało mi się.
10: Do takiego momentu chyba nie pamiętam stricte. Ja sobie pamiętam pierwszy moment, kiedy ktoś poprosił mnie o zdjęcie jakby tak na ulicy, ale jeden z pierwszych momentów, jeszcze mieszkałem wtedy w Sopocie i chyba jeszcze wtedy byłem przed wydaniem pierwszego utworu i pamiętam, że właśnie grałem sobie wtedy na ulicy, nagrywałem tam content na TikToka i właśnie idąc sobie mąciakiem podbiła do mnie jedna dziewczyna o zdjęcie. Okazało się, że jest moją fanką, że ogląda wszystkie transmisje, które prowadzę i tak dalej, więc to było mega miłe. Było też dość niezręczne, bo to była taka jedna z pierwszych sytuacji, więc nie wiedziałem, jak do końca się zachować, ale było to bardzo, bardzo miłe. A jeżeli chodzi o taki pierwszy moment, kiedy pomyślałem, że udało mi się, nie wiem, kiedy coś takiego miałem, ale pamiętam pierwszy moment, w którym poczułem takie niezwykłe szczęście z tego, że mam taką szansę na to, żeby w ogóle robić muzę. To było przy moim pierwszym utworze, kiedy on już powstała demówka. Pamiętam właśnie wtedy jeszcze nie mieszkałem w Warszawie i odpaliłem sobie to demo na późną nocą, nie wiem, druga w nocy albo trzecia w nocy. Odpaliłem sobie na słuchawkach, siedziałem na parapecie w pokoju hotelowym i słuchałem tego chyba przez 2 godziny non-stop w kółko. Nie chcę powiedzieć, że zalewałem się łzami, ale łzy wzruszenia miałem w oczach. Po prostu sobie patrzyłem na panoramę Warszawy i słuchałem tego utworu i mówiłem sobie, kurczę, że Jezu, jakie to jest szczęście, mhm. że

0: pytanie, czy ty jeszcze myślisz o tym, żeby kiedyś podjąć jakieś próby zawojowania rynku zagranicznego, czy raczej ten rynek polski jest dla ciebie w pełni satysfakcjonujący i wiesz, że jeszcze tutaj masz sporo do zrobienia?
1: W ogóle nie jara mnie zagranica. W sensie wolę zdecydowanie bardziej pisać rzeczy po polsku i wolę tutaj na naszym polskim podwórku się rozwijać.
0: A czym jest dla ciebie sukces w takim razie dzisiaj? W tych latach spędzonych, tak, w showbiznesie.
1: Nie chcę, żeby to brzmiało banalnie, ale chyba największym sukcesem dla artysty jest po prostu bycie w 100% usatysfakcjonowanym i zadowolonym z tego, co się robi. Z muzy, którą się tworzy i z wszystkich takich podjętych kroków, które do tego prowadzą. Wydaje mi się, że po prostu chodzi o tą satysfakcję z tego, co się robi. No i dla mnie osobiście szczęściem w czystej postaci jest szczęście osób pod sceną, które po prostu słuchają i bawią się na koncertach. I widzę, że do nich trafia ta muza.
0: A to jest w ogóle dla mnie niesamowite. Powiem ci, że nawet mnie odrobinę wzrusza twoja relacja z fanami. Ja oglądam to wszystko na TikToku, bo zadałem to pytanie nieprzypadkowo. Przygotowując się do tego wywiadu, obejrzałem sobie jeden z naszych pierwszych wywiadów i powiedziałeś mi wtedy, że dla ciebie definicją sukcesu jest zbudowanie takiego oddanego fanbase'u. Tobie się to bez wątpienia udało. Co jest dla ciebie najcenniejsze, jeżeli chodzi właśnie o te relacje z fanami? Bo to, no jeszcze wracając do tego TikToka, to jest dla mnie niesamowite, że za każdym razem teraz, jak dodasz jakieś nagranie z samochodu, mnóstwo twoich fanów z początku kariery, którzy pamiętają cię jeszcze z TikToka, mówią: Jezu, nasz ulubiony kadr, Oscar w samochodzie.
1: Kurczę, to tego akurat nie wiem, ale wiesz co jest takie najważniejsze w tej relacji? No, wydaje mi się, że szczerość i to, żeby być po prostu dla nich ziomkiem, a nie, że się jakoś, wiesz, pozycjonujesz, że jesteś nie wiadomo kim i masz jakieś wyrąbane ego, tylko po prostu no, robisz to dla tych ludzi i bądź dla tych ludzi też jakby no człowiekiem. I ja bardzo doceniam to, jak bardzo oddanych mam ludzi, jeżeli chodzi o cały fanbase, jak dużo ich jest i jak oni to wszystko napędzają. No staram się dbać o nich, czasem mam wrażenie, że i tak robię niewystarczająco dużo, ale mam nadzieję, że i tak są zadowoleni.
0: Nie no, przestań, grasz tyle koncertów.
1: Proszę, napiszcie, że jesteście zadowoleni.
0: No właśnie, tak, to jest ten moment, kiedy musicie napisać w komentarzu, że Oskar robi dla was bardzo dużo.
1: Tak. No, proszę, bądźcie dla mnie łaskawi.
0: Wydaje mi się, że to jest też bardzo cenne, że twoi fani skupiają się przede wszystkim na tobie jako artyście i bardzo strzegą twojego prawa do prywatności. Nie wiem, czy to zauważyłeś, że ich w ogóle nie interesuje nic, co dotyczy twojej prywatności, tylko oni skupiają się na tym, co Oskar dostarcza nam muzycznie.
1: No, może tak, a może to jest też kwestia, że ja zawsze te prywatę trzymałem w ukryciu i jakoś tak starałem się to oddzielać, więc może po prostu są do tego przyzwyczajeni. No. Nie chciałbym, żeby to się zmieniało, nadal ta sfera prywatna pozostaje sferą prywatną u mnie, odcinam to jak tylko mogę.
0: A jeżeli chodzi o takie relacje z fanami, musiałeś jakoś określić granice, czy nigdy nie było takich sytuacji?
1: Co masz na myśli dokładnie?
0: Bo wiem, że granice fani czasami czego? Wymagają bardzo dużo. Czasami jest też tak, że jeżeli masz otwarte z kimś DM-y, to niektórzy fani mogą bardzo mocno się z tobą zwierzać, prosić jakieś porady dotyczące ich życia prywatnego. Czy u ciebie tak jest, czy raczej tutaj są te granice zachowane?
1: Pojawiają się właśnie czasem takie sytuacje, w których ktoś zwierza mi się ze swoich problemów prywatnych i to jest zawsze ciężkie. Ja nie czuję się osobą odpowiednią do tego, żeby cokolwiek im mówić, co mają robić i tak dalej. Uważam, że jak ma się problem, no to po prostu najlepszą opcją jest pójście na terapię do osoby, która wie, w jaki sposób rozmawiać z tobą i jak ukierunkować cię na to, żebyś te problemy był w stanie rozwiązać. A ja jestem też taką osobą, że ja nie puszczam tego mimochodem, tylko no, absorbuję w sobie potem te sytuacje, które słyszę. No i na mnie to też wpływa, zwłaszcza, że ja też gdzieś tam prywatnie mam swoje rzeczy, z którymi się mierzę, więc no nie jest to na pewno dla mnie też łatwe, jak ktoś mi się zwierza po prostu z takich, więc staram się trzymać mimo wszystko ten dystans.
0: A jeżeli chodzi o takie pozytywne aspekty, oglądasz Editę ze sobą w roli głównej?
1: No czasem mi się wyświetlą na TikToku, jak sobie scrolluję TikToka, to czasem mi się wyświetli raz po raz coś tam. No, czasem. W sensie ogółem niektóre są fajne. W sensie, nie, większość jest

0: Super. Chodzi mi o to, że czasem po prostu mam z siebie taką bekę sam na tych editach, jak po prostu patrzę, jak ktoś to pomontował, albo co ja robię czasem, nie wiem, na scenie czy coś, albo jakie głupoty gadam, no to mam bekę, ale fajnie się ogląda tak gdzieś tam siebie z boku.
1: A pamiętasz ostatniego TikToka, który mocno cię rozbawił?
0: W sensie jest mnóstwo takich TikToków z koncertów na przykład, jak ja po prostu, nie wiem, tańczę albo skaczę na scenie i jest jakiś dziwny dźwięk podłożony, w sensie jakiś taki... No śmieszny dźwięk podłożony jakiś i ja nie wiem, wtedy wyglądam jak taka małpka w cyrku czy coś. To jest całkiem zabawne. Jest taka Oliwka, która robi dużo takich editów śmiesznych i one często mnie rozbawiają. Także Oliwka, czekam na więcej kontentu, żebym miał się z czego śmiać.
1: Ale ja też w ogóle zauważyłem, że fani dali ci przydomek polskiego Garetha Grahama. Musiałem sprawdzić, kto to jest.
0: Ja nie wiem.
1: Okazało się, że to jest bohater serialu Off Campus.
0: Ja nie
1: jakiegoś
0: wiem,
1: aktualnie bardzo popularnego.
0: Serial. Nie wiem, co to jest za typ, co to jest za facet. Widziałem to pod tym, jak sobie tańczę na koncertach. Nie oglądałem tego serialu, nie wiem, co mogę powiedzieć. Ja sobie tylko tańczę, ruszam biodrem i macham ręką.
1: A jak ważne jest dla ciebie wsparcie ludzi z branży? Bo ostatnio widziałem na wywiad Kuby Badacha, który powiedział, że jesteś jednym z tych artystów młodego pokolenia, który rzeczywiście zwrócił jego uwagę i któremu bardzo mocno kibicuje.
0: No, to bardzo miło. No, Kuba jest super. Ja uwielbiam Kubę i dawno się nie widzieliśmy. Trzeba to zmienić, ale no, uważam, że to jest absolutny autorytet, jeżeli chodzi o tę sferę muzyczną, więc i nie tylko muzyczną. Jest... Kuba to jest dżentelmen. Kurczę, ta aparycja. Tam się wszystko zgadza. Tam się wszystko zgadza. Jak ja słyszę po prostu o sobie jakieś takie miłe słowa od osób, które są już na tej scenie kilkadziesiąt lat, są tak doświadczone i naprawdę zrobiło dużo, dużo dobrego na tej muzycznej polskiej scenie, no to jest bardzo miło. Nie wiem, co mogę powiedzieć więcej. To jest mega... No to jest bardzo miłe i dodaje takiego wiatru w żagle.
1: A pamiętasz, kogo najbardziej chciałeś poznać, rozpoczynając swoją karierę muzyczną? O kim tak marzyłeś, żeby się przeciąć gdzieś za kulisami może jakiegoś festiwalu, jakiegoś koncertu? Czy w ogóle miałeś takiego swojego idola muzycznego na polskiej scenie muzycznej?
0: Boże, nie wiem, no dużo osób by imponowało. Mogę ci podać takie przykłady, no nie wiem, no jak Dawid Podsiadło, albo pamiętam jak Sanach jeszcze wydawała w ogóle swoje pierwsze utwory. I o, pamiętam właśnie to taki moment, kiedy Sanach była... zupełnie na początku swojej drogi.
2: Całą rozmowę Maxa Kluziewicza znajdziecie na SK-owym YouTubie i w najnowszym magazynie SK Story, który czeka na Was na SK.pl. Wersję fizyczną możecie zgarnąć na naszej antenie. Wystarczy uważnie słuchać Radia SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Oskar Cyms otwiera się przed słuchaczami Radia SK. Odpowiedział na pytania, których nikt mu wcześniej nie zadał. To na Was czeka w nowym numerze SK Story. Szczegóły na story.sk.pl. A już za chwilę rozmowa z Oskarem Cymsem, więc zostańcie z nami. Mrozu szykuje się do wydania nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka już niedługo będziemy mogli zobaczyć na żywo. 2 października Mrozu rusza w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, a potem na warszawskim Torwarze, w Hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i Tauron Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana Grande już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego teraz postanowiła zniknąć ze sceny i przestać tworzyć muzykę. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa jej urlop. Oskar Cyms, gwiazdą nowego numeru SK Story. To nasz multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl i który możecie też zgarnąć na naszej antenie. Wystarczy uważnie słuchać Eski. Oskar Cyms wpadł ostatnio do naszego studia i zdradził co nieco na temat swojej kariery. Z Oskarem Cymsem rozmawia Max Kluziewicz.
1: W życiu nie ma przypadków. Gwiazdą trzeciego wydania SK Story jest artysta, który właśnie otworzył swoją trzecią muzyczną erę. Domagaliście się go od dawna. W w studiu Eski po prostu Oskar Cyms. Cześć!
0: Siemanko, Jezus Maria, nie spodziewałem się takiego otwarcia. Witam serdecznie.
1: No mam wrażenie, że ostatnio bardziej cię zaskoczyłem, bo po raz pierwszy wtedy oficjalnie nazywałem cię księciem polskiego popu i z tego, co zauważyłem, nawet trochę się przyjął ten przydomek.
0: Tak?
1: Tak. Nawet mój kolega redakcyjny, prowadząc z tobą setkę za kulisami jakiejś imprezy na ściance, właśnie pytał cię o to, czy czujesz się księciem polskiego popu, więc w razie czego podkreślam, to ja bym pomysłodawcą.
0: Nie wiem, ja się zawsze mieszam, jak ktoś mi takie komplementy wali, to tak... Nie umiem tego przyjąć jakoś. Za dużo. Tyle.
1: Ale w ogóle mam wrażenie, właśnie odbijając się od tej skromności, że jednak, bazując na twoim doświadczeniu już kilkuletnim w branży, nabrałeś chyba trochę pewności siebie i nieco lepiej reagujesz dzisiaj na te komplementy.
0: Może, chociaż ja mam zawsze coś takiego, że się mieszam i się czerwienię, jak ktoś mi daje komplementy. Ja po prostu, to wynika chyba z takiej obawy, że trochę nie do końca wiem, jak na to reagować i boję się, że jak jakoś zareaguję, to ktoś może pomyśleć, że to jest nieszczera reakcja i że jakoś, wiesz, mnie to nie obchodzi czy coś, a tak w ogóle nie jest, tylko po prostu zazwyczaj nie wiem, jak zareagować, jak ktoś mi daje komplementy. Jest mi oczywiście bardzo miło, no, ale też uważam często, że za dużo tego jest.
1: Ale boisz się bardziej takiej, w cudzysłowie, fałszywej skromności, czy z drugiej strony takiej pyszałkowatości?
0: Boję się, że mogłoby to zostać odebrane.
1: Nie potrafią za bardzo przyjmować komplementów.
0: No może coś w tym jest. Nie wiem, czy to jakby kwestia narodowości. Ja bym tego chyba tak nie generalizował. Natomiast boję się właśnie, że mogłoby to zostać odebrane jako taką nieszczerą skromność. Jako taka nieszczera skromność, no. A to po prostu wynika nie wiem, jakichś zaburzeń interpersonalnych pewnie, albo coś. A co do tej pewności siebie, no tak, wydaje mi się, że rzeczywiście ostatnio jest tego troszkę, w sensie, że ta pewność siebie wzrosła, myślę, że zwłaszcza na scenie, z czego to wynika, nie wiem, może kwestia troszkę większego doświadczenia już, jeżeli chodzi o granie koncertów.
1: Ale pracujesz jakoś nad tym?
0: Nie, szczerze mówiąc, nigdy nie nad tym nie pracowałem, ale mi dużo pewności siebie daje mój zespół, jak jesteśmy w trasie i ludzie, z którymi pracuję, oni mi dają na maksa dużo pewności siebie, no i fani pod sceną, jak widzę po prostu mój fanbase pod sceną, to ja mam 100% pewność siebie, w sensie wtedy cokolwiek by się nie działo, to ja wychodzę i w ogóle bez stresu żadnego, jest super, oni mnie niosą.
1: A jak spoglądasz na liczby wyświetleń pod teledyskiem albo liczby odtworzeń w serwisach streamingowych, to chyba też ta pewność siebie wtedy zyskuje na wartości.
0: Tak, myślę, że tak, natomiast ja staram się jakoś tak nie przywiązywać do tego aż takiej wagi, bo to z kolei też czasem może być, nie chcę użyć słowa podłamujące, bo w ogóle nie o to chodzi, ale takie, że wiesz, że czasem możesz spodziewać się, no nie wiem, nie, może źle mówię.
1: Chodzi ci o tą ciążącą presję?
0: No może tak.
1: Którą sam na siebie nakładasz?
0: Tak, że właśnie, że jest coś takiego chyba, nie wiem, czy tylko, no wydaje mi się, że wszyscy artyści tak mają, że po prostu nakładamy na siebie taką presję i z biegiem czasu ona jest coraz większa i sami od siebie oczekujemy coraz więcej. Myślę, że to jest też presja otoczenia i tego, że chcemy po prostu zawsze dowieść i dać ludziom jak najlepszy produkt końcowy. Produkt, złe słowo, no jakby ten efekt końcowy, tak? I to się też wiąże z tą presją. No i zapomniałem, od jakiego pytania wyszliśmy generalnie. Ja się tak rozwinąłem, że nie wiem, do czego zmierzałem.
1: Jak pracowałeś nad pewnością siebie?
0: Ale... Ja mam tak często. Nie pracowałem. Szczerze mówiąc, to po prostu przyszło jakoś tak samo naturalnie. Ale rzeczywiście czuję, w porównaniu na przykład z zeszłym rokiem, czuję, że ta pewność siebie jest większa. Mhm. Z czego to wynika, szczerze mówiąc, nie wiem.
1: A jak się w ogóle czujesz po takim oficjalnym rozpoczęciu tej nowej ery?
0: No dobrze. Teraz mam taki intensywny moment koncertowy. Dużo się dzieje, sporo też różnych rzeczy w tygodniu, więc generalnie jest dość duży natłok bardzo różnych spraw i też pracuję cały czas nad albumem, więc cały czas staram się pisać, natomiast mam coś takiego, że mi jest ciężko pisać w sezonie. Ja po prostu wolę zdecydowanie pisać teksty poza sezonem, kiedy mam taką przestrzeń spokojniejszą, że jestem przez dłuższy czas na przykład w domu i jakby ta rutyna taka codzienna
1: niż...
0: No, zaczynam wracać do tej rutyny, której no, brakuje trochę jednak w tym sezonie, kiedy tak naprawdę no, od maja ja wracam, zostawiam walizkę po prostu w korytarzu pokoju, wrzucam rzeczy do prania. Ta walizka po prostu zostaje otwarta, ja jej nigdzie nie chowam do szafy, ani nic z nią nie robię, bo wiem, że za chwilę będę musiał jakby na nowo ją pakować, więc zostawiam rzeczy, które wożę w niej jakby za każdym razem, na przykład żelazko. I nie wypakowuję nawet takich rzeczy, no bo wiem, że po prostu zaraz będę musiał to pakować znowu, więc tak naprawdę od maja no cały czas gdzieś tam jestem na tych walizkach i brakuje mi troszkę takiego ustabilizowania się czasowego, bo mi się najlepiej po prostu pisze, jak wiem, że mam na to przestrzeń, czas. I nie mówię, że wiesz, no oczywiście, że w sezonie też piszę, że faktycznie no, siadam sobie czasem wieczorem, jak mam na to przestrzeń i czuję, że jakby to jest dobry moment na to, żeby coś napisać. Natomiast no, zdecydowanie częściej mam takie momenty i taką przestrzeń na to poza sezonem.
1: A gdybyśmy mieli spojrzeć na twój kalendarz właśnie od maja do końca września, bo tak mniej więcej trwa sezon, no. Ile masz takich dni tylko dla siebie?
0: Kurczę, no wiesz co, akurat trafiliśmy na okres, gdzie miałem w zeszłym tygodniu dość czasu dla siebie, ale tak naprawdę to był pierwszy moment od początku maja, kiedy była ta chwila. Ja też mam no wszystkie weekendy zajęte, w sensie gramy wszystkie weekendy od maja do września, we wszystkie dni weekendowe i ostatnio mieliśmy pierwszy raz taką sytuację od maja, że mieliśmy wolną niedzielę i aż tak dziwnie mi było po prostu, bo wróciliśmy w niedzielę do Warszawy i ja tu sobie zaplanowałem dzień, mówię, a to pójdę tu, po czym podjechałem gdzieś do jakiegoś sklepu i naciskam klamkę, a tam zamknięte, no przecież niedziela, jakby tak. Wszystko pozamykane, a ja po prostu już wyszedłem z takiego trybu, w sensie jestem w takim trybie, że jakby dla mnie niedziela to jest dzień koncertowy, więc w ogóle zapomniałem o tym, że niedzielę wszystko jest zamknięte, no i po prostu spotkałem się właśnie z takim czymś pierwszy raz od maja, bo tak to mamy wszystko zajęte, więc jest intensywnie, ale jest super, no ja kocham koncertować i dla mnie to jest ogromna radość, jak widzę po prostu, że ludzie się dobrze bawią na tych koncertach. To jest dla mnie najważniejsze, jak widzę te uśmiechy i to, że śpiewają, to, że sobie tańczą, że są pary, które się przytulają podczas tych bardziej emocjonalnych utworów. No to jest coś, co naprawdę dodaje skrzydeł i co sprawia, że mam poczucie, że po prostu to, co robię, ma sens, więc kocham te koncerty i zawsze jest tak, że jak się kończy już ten sezon, to potem się za tym tęskni, ale faktycznie teraz wiem, że jest dość intensywny okres, w sensie, że muszę sporo jeszcze pracy włożyć nad albumem, więc tak, czekam trochę do jesieni, żeby już mieć ten większy spokój, żeby móc sobie uspokoić głowę, zresetować się i siąść do tych tekstów i je popisać.
1: A właśnie jak się regenerujesz po takim intensywnym okresie grania?
0: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję. Tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś w naturę, blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Też zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć. Także no.
1: A na tym etapie rozpoznawalności możesz tak po prostu wyjść sobie na miasto?
0: Tak, w sensie wiadomo, że zdarza się, że ktoś podejdzie po zdjęcie.
1: Nawet widziałem na openerze, że cię zaczepiali.
0: Tak, tak.
1: Oglądałem sobie to z ukrycia.
0: No, w sensie zdarzało się rzeczywiście. Ja w ogóle byłem, w sensie nigdzie nie wrzucałem, że jestem na openerze, byłem tam całkowicie prywatnie, więc w ogóle pierwszy raz byłem w życiu, bo nigdy nie miałem za bardzo okazji. No i bardzo mi się podobało, fajnie było, więc mam nadzieję, że za rok też się uda wyskoczyć. Natomiast znowu, aha, czy mogę wychodzić? Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam w oczy.
1: Mhm. A wracając do tworzenia muzyki, jak wyglądał u ciebie ten proces twórczy? Bo kilka dni temu byłem na koncercie Charlie'ego Puffa, który powiedział mi, że on na przykład, pisząc piosenki, musi mieć muzykę w tle, bo inaczej czułby się jak dzieciak, który przysiada do pracy domowej i w takiej ciszy próbuje coś ogarnąć, przelać swoje myśli na papier. Jak to wygląda u ciebie? Jakie musisz mieć warunki?
0: Charlie w ogóle, no on jest genialny. On jest genialny, ja uwielbiam jego podejście do muzy. Ja mam coś takiego, że jak... W sensie, no... Jak zaczynam tworzyć numer od zera, no to... Wtedy nie mogę sobie puścić czegoś w tle, bo mam wrażenie, że mnie to będzie rozpraszać. W sensie, nie wiem, jak siadam sobie z gitarą i zaczynam tworzyć, no to wiadomo, że jest ta gitara, ale no nie może być nic innego w tle, bo po prostu mnie to będzie rozpraszało, ale na etapie już pisania tekstu, kiedy jest już położony top line, jest już zrobiona produkcja, no to wiadomo, że puszczam cały czas sobie w kółko. I czasem znaczy mam tak, że na przykład sobie zapętlam dany fragment i wtedy piszę tekst, no i zatrzymuję po prostu czasem, bo już mam taki kociokwik od powtarzania tego samego w kółko, że muszę popisać chwilę w ciszy, zastanowić się i tak dalej, ale to wtedy puszczam. Ja też nigdy na przykład nie mogłem się uczyć przy muzyce, bo miałem coś takiego, że zawsze bardziej się skupiałem na tej muzyce niż na nauce, więc ja musiałem mieć absolutną ciszę do nauki, tak samo do czytania książek. Nie jestem w stanie czytać książek z muzyką. Nie wiem, o co chodzi, ale po prostu ta muzyka, no jednak przykuwa moją uwagę zdecydowanie bardziej niż coś innego, więc no ja muszę czytać, czy jeżeli chodzi o właśnie jakąś naukę, czegokolwiek, to muszę to robić w totalnej ciszy.
1: A to rzeczywiście jest tak, że pamięta się okoliczności powstania każdej piosenki?
0: W moim przypadku nie. Ja już czasem nie pamiętam tak naprawdę, jeżeli wiesz, co wam się gdzieś pamięcią do pierwszego albumu. No wiadomo, że są okoliczne, że są utwory, które pamiętasz zawsze, ale no są też takie, których ja, szczerze mówiąc, mi gdzieś tam się zamywa ten obraz, ale to wynika chyba ogółem z mojego takiego roztargnienia życiowego. Ja mam jakieś takie... mi się często zamazują wątki, jakby i prywatnie i tak dalej, że ja na przykład mam coś takiego, że pamiętam daną sytuację z przeszłości, ale bardzo mało szczegółów. Że mam jakąś taką, niestety, problem z pamięcią do szczegółów.
1: Mhm. Skupmy się na tym, co tu i teraz. Dobra. Wydałeś nowy singiel, zapowiedziałeś nową erę, mamy nowy wizerunek. Z czego to wynika, że artyści często kombinują, zmieniają wizerunek właśnie przy trzeciej płycie? Bo mam wrażenie, że to jest taka niepisana zasada popkultury, show biznesu, patrząc nawet na takie światowe gwiazdy. Często ta trzecia płyta jest takim momentem prawdy, czymś zupełnie innym.
0: Nie wiem, no może po tych dwóch pierwszych albumach przychodzi po prostu jakiś taki punkt zwrotny, w którym stają się bardziej świadomi tego, co chcą robić.
2: Całą rozmowę z Oskarem Cymsem znajdziecie na eskowym YouTubie i w nowym magazynie SK Story. Na...
3: SK Warszawa News. Agata Chruściak, zapraszam. Nowe fotoradary staną na ulicach Warszawy. Zarząd Dróg Miejskich poinformował o ogłoszeniu przetargu na montaż urządzeń w 6 lokalizacjach. Te zostaną zdemontowane z Mostu Poniatowskiego oraz z rejonu tunelu Wisłostrady, gdzie powstają odcinkowe pomiary prędkości. Więcej szczegółów w materiale naszego reportera Krzysztofa Płowieckiego.
4: Drogowcy przeprowadzili pomiary i analizy, w których miejscach powinny stanąć fotoradary. Wynika z nich, że na przykład Aleją Solidarności w pobliżu ulicy Szwedzkiej kierowcy potrafią jechać nawet 156 km na godzinę. To ponad 2,5 razy więcej niż dozwolona tam prędkość. Z kolei Aleją Wilanowską między ulicą Potoki a Doliną Służewiecką 15% kierowców jeździ z prędkością powyżej 80 km na godzinę, podczas gdy dozwolone jest tam 50 km na godzinę. Dlatego Zarząd Dróg Miejskich Wojewódzkich zdecydował się przenieść fotoradary z mostu Poniatowskiego i Wisłostrady w inne lokalizacje.
5: Tunel Wisłostrady i most Poniatowskiego niedługo wzbogacą się o odcinkowe pomiary prędkości, co oznacza, że fotoradary, które pilnują tam bezpieczeństwa, będzie można wykorzystać z powodzeniem w innych miejscach Warszawy. Porozumieliśmy się z Generalnym Inspektoratem Transportu Drogowego w tej sprawie i rozpisaliśmy właśnie przetarg na prace polegające na przemontowaniu 6 takich fotoradarów w nowe lokalizacje. Dogadane z GITD miejsca to Aleja Wilanowska między ulicą Potoki a Dolinką Służewiecką, Aleja Solidarności przy ulicy Szwedzkiej, Aleja Niepodległości przy Woronicza, Wójcickiego między Pasterską a ulicą Janki, wschodni przyczółek Mostu Gdańskiego i Aleja Armii Ludowej przy przystankach Rozbrat. W tych miejscach stanie fotoradar z okolic ulicy Karowej przy tunelu Wisłostrady i 5 urządzeń z Mostu Poniatowskiego. Wiemy, że 6 fotoradar z Mostu Poniatowskiego został już na początku roku przeniesiony na ulicę Grochowską. Wszystkie te wymienione przeze mnie lokalizacje to są miejsca, gdzie statystyki policyjne i analizy prędkości wskazują, że są tam potrzebne. Na oferty od wykonawców czekamy do 1 października. Celujemy w to, żeby wybrany wykonawca przedstawił urządzenia do końca roku.
4: Mówi Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Fotoradar wrócił także w Aleje Jerozolimskie 239. To urządzenie było nazywane najbardziej dochodowym w Warszawie. W niespełna miesiąc od uruchomienia fotoradar zrobił kierowcom, którzy przekraczali tam dopuszczalną prędkość, prawie 8 tysięcy zdjęć. Fotoradar był już kilkukrotnie niszczony.
6: Radar, który skutecznie dyscyplinował kierujących do jazdy z dozwoloną prędkością i wrócił po ponad 3-miesięcznej przerwie po naprawie, której po uszkodzeniu przez niestety nieustalonego sprawcę. Koszty naprawy sięgnęły kilkudziesięciu tysięcy złotych. No, oczywiście wszystko pokryła firma ubezpieczeniowa, ponieważ każdy fotoradar jest co do zasady ubezpieczony.
4: Mówi Wojciech Król, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. I chociaż liczba zrobionych przez fotoradar zdjęć jest imponująca, to większość kierowców w tamtym miejscu jeździ z dozwoloną prędkością.
6: Średnio ten fotoradar rejestrował około 60 naruszeń na dobę, aczkolwiek analizując liczbę rejestrowanych przez fotoradar naruszeń, musimy wziąć pod uwagę przede wszystkim natężenie ruchu. To im to natężenie ruchu jest większe, tym więcej rejestrowanych naruszeń, ale zdecydowana większość kierujących, sięgająca 95-7%, jedzie w miejscach objętych nadzorem fotoradarów z dozwoloną prędkością.
4: Opinie na temat tych zmian zapytałem warszawskich kierowców.
7: Tych radarów to jest ustawione, jak wie pan, niedługo będziemy jechać po 20-30 na godzinę po prostu i korki się będą robić większe, tak? A pomiar to pomiar, a nie te radary poustawiane na przykład na Poniatowskim, tak? Czyli lepszy ten pomiar raczej niż te radary, tak? Co 20-30 metrów ustawione,
8: Ale zależy do jakiej prędkości ten fotoradar ma służyć.
9: No tak w mieście na przykład do 50.
8: Do 50 to zaniżona jest, proszę pana, prędkość. Bardzo. Samochody są nowoczesne, hamulce są nowoczesne, także bezpieczeństwo pieszego też jest zapewnione. To 50 to jest bardzo niska. Na jakim biegu pan będzie jeździł 50 na godzinę? To pan zniszczy samochód zaraz.
9: W mieście pojawi się 6 nowych fotoradarów i czy to dobrze, że tak się stanie?
10: Myślę, że tak. Dlatego, że dużo ludzi jeździ niebezpiecznie i myślę, że jest dużo wypadków i dużo ludzi przekracza prędkość i myślę, że trochę to uspokoi co po niektórych.
9: Lepiej fotoradar czy taki odcinkowy pomiar prędkości?
10: Jednak odcinkowy myślę, bo dłuższy czas bezpieczeństwa.
4: Fotoradary zostaną zamontowane w Warszawie do końca tego roku, a na moście Poniatowskiego i w rejonie tuneli Wisłostrady pod Powiślem powstanie odcinkowy pomiar prędkości.
2: SK Warszawa.
3: FAST i alkohol w ciąży. Warszawa włącza się w kampanię. FAST to zaburzenia, które mogą pojawić się u dziecka w wyniku spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży. Temat dotyczy jednak nie tylko przyszłych mam, ale szerszego problemu z alkoholem. Wpływ na dziecko ma nie tylko kobieta w ciąży, ale także jej otoczenie. Jak na kampanię o FAST i problem z alkoholem reaguje Warszawa? O tym Małgorzata Zawada. Według badań Instytutu Matki i Dziecka alkohol w którymś momencie ciąży spożywało ponad 50% kobiet. Nie muszą być uzależnione, a przyjęta przez nie dawka alkoholu nie musi być duża. Skutki działania na płód są nieodwracalne. Jak mówi zastępczyni prezydenta Warszawy Izabela Marcewicz-Jędrysik, mieszkańców trzeba edukować i uświadamiać.
11: Kluczem do sukcesu jest edukacja. Informacja o tym, że podczas badania przeprowadzonego przez Instytut Matki i Dziecka na populacji kobiet, które były w ciąży, czy też były po urodzeniu dziecka, czyli były już matkami, 50% się okazało, że podczas ciąży spożywały alkohol, no to rzeczywiście te dane porażają. Natomiast ja myślę, że do tych wyborów, czyli moment podjęcia decyzji, takiej indywidualnej decyzji, czy sięgnąć po ten kieliszek, czy lampkę, czy szklankę, nie wiem, po coś, co zawiera w sobie alkohol, tak naprawdę jest uwarunkowana świadomością tego, czym to skutkuje. Ja zdaję sobie sprawę, że istnieje wśród społeczeństwa pewien odsetek osób, które mają pełną świadomość, że alkohol co do zasady jest substancją szkodliwą. I szkodliwą nie tylko w krótkim okresie czasu, ale przede wszystkim w skutkach długofalowych. Jakby jest taki odsetek osób, które mimo tej świadomości po prostu się decydują z rozmaitych pewnie powodów. Natomiast zastanawiające jest to, że jest pewna grupa osób, która też zupełnie nie ma świadomości i po prostu sięga. I myślę, że edukacja, dobra forma tej edukacji, przemyślana, miałaby szansę i mogłaby trafić zarówno do jednej grupy, jak i do drugiej grupy osób. I myślę, że ta formuła edukacji właśnie powinna być dostosowana do rozmaitych grup odbiorców i pod względem statusu społecznego, bo to też ma niestety znaczenie, jeśli idzie o to zjawisko spożywania alkoholu w ciąży, ale też względem grup wiekowych, względem miejsca zamieszkania, czyli no, trzeba podejść tak typowo socjologicznie do tematu i po prostu skroić na miarę rozmaite programy edukacyjne. Jak wspomniałam podczas debaty na konferencji, że no, w mojej ocenie ta edukacja jest kluczowa, bo ona ma szansę przeciwdziałać degradacji zdrowotnej i degradacji życia młodych ludzi. Drugi obszar, który był też zagadnienie poruszane podczas konferencji, to umiejętność, czy też zdolność do wczesnej identyfikacji. Była o tym mowa, że należałoby wzmocnić kompetencje wychowawców w przedszkolach, w żłobkach, nauczycieli w szkołach, do tego, aby mieli pewną wyostrzoną czujność na czasem nieswoiste symptomy u dziecka, które mogą świadczyć o tym, że reprezentuje zespół FSAD albo FAS. Ja dzisiaj reprezentując samorząd warszawski, jeśli połączymy siły, jeśli połączymy potencjały, nasze możliwości, jeśli idzie o sprawczość, o to, aby komunikaty, programy, edukacja trafiły do rozmaitych gremiów. Jeśli te siły połączymy, a wydaje się, że tak jest, bo jakby te zalążki współpracy już są naprawdę, może nawet zalążki to mało powiedziane, ale ta współpraca, ona się rozwija. O tak, z każdym rokiem się rozwija i naprawdę daje szansę na stworzenie takiej odpowiedzialnej strategii przeciwdziałania zjawisku FAS.
3: W październiku ma odbyć się specjalna konferencja o FASD na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
11: W październiku odbędzie się takie wyjątkowe wydarzenie. To będzie bardzo duże wydarzenie i niezwykle ważne, ponieważ interdyscyplinarne właśnie, skupiające reprezentantów i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ale też środowiska właśnie pomocy społecznej, również fundacji, która była głównym gospodarzem w konferencji. Więc jest szansa jakby połączyć te rozmaite perspektywy na ten sam problem zdrowotny. W tej chwili mamy do czynienia z takim powszechnym zjawiskiem, które przejawia się w tym, że ten alkohol jest elementem codziennego życia i niezależnie od grup wiekowych. I myślę, że ta granica wiekowa niestety się obniża. Oczywiście pewien styl życia, alkohol jest wpleciony, on towarzyszy i rozrywce, ale i w chwilach radości i smutku, ale marzy mi się bardzo, żeby wytworzyć pewną modę, pewien trend na niepicie, tak aby abstynencja była powodem do dumy również wśród młodych pokoleń.
3: W listopadzie zeszłego roku na terenie Śródmieścia i Pragi Południe wprowadzono nocną prohibicję. Program pilotażowy okazał się na tyle skuteczny, że od 1 czerwca tego roku prohibicja obowiązuje na terenie całej Warszawy.
11: Ta zmiana w postaci wprowadzonej prohibicji, ona na początki miała dosyć burzliwe, bo rzeczywiście byliśmy świadkami oporu społecznego, ale okazuje się, że ten opór trwał przez bardzo krótki czas. W tej chwili jest to standard w całym mieście i no ja nie wiem, z własnej perspektywy nie widzę, nie słyszę, żeby to wzbudzało jakieś emocje. Rezultaty wprowadzenia prohibicji od godziny 22 no rzeczywiście dają naprawdę znakomite rezultaty, jeśli idzie chociażby o zgłaszalność osób pod wpływem alkoholu na SORY w szpitalach. No i jakby wszystkie konsekwencje tego upojenia alkoholowego, a więc zmniejszenie wskaźników, zachowań zakazanych, rozbojów, kradzieży i tak dalej. W związku z tym na pewno to była bardzo dobra decyzja, śmiała, ale myślę, że wręcz w sposób naturalny się nasuwająca. Dobrze, że władze Warszawy podjęły taką decyzję i ona na pewno się sprawdza.
3: Warszawa prowadzi też program profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.
11: Jeśli idzie o programy profilaktyczne, tak, Warszawa od dawna, od wielu, wielu lat jest bardzo aktywnym samorządem, jeśli idzie o w ogóle propagowanie zdrowego stylu życia, o działalność edukacyjną, ale i profilaktyczną. I z każdym rokiem staramy się przeanalizować, tak naprawdę dokonać ewaluacji programów, które były ukończone właśnie i zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób ofertę programów profilaktycznych, programów edukacyjnych z zakresu edukacji zdrowotnej zmienić, poszerzyć, a może niektóre programy kontynuować. Także w tym roku, w tej chwili jesteśmy też na etapie planowania tego, co na przyszły rok. Oczywiście są programy wieloletnie i one się znakomicie sprawdzają. To są programy, które łączą rozmaite środowiska, bo często wchodzimy jako samorząd warszawski w kooperację z organizacjami pozarządowymi, ale też w kooperację z samorządem województwa. Nawiązujemy współpracę w zakresie, znaczy z innymi jednostkami, również nadzorowanymi przez Ministerstwo Zdrowia. Mam tu na myśli na przykład instytuty badawcze, więc ten obszar w mojej ocenie jest zaopiekowany, ale oczywiście apetyt rośnie i zawsze jest do zrobienia coś więcej na szerszą skalę. Warto jest wyjść z tej swojej wewnętrznej bańki i spróbować wejść w sytuację mieszkańca, który nie ma do czynienia na co dzień z ochroną zdrowia, czy z opieką społeczną, czy z edukacją od strony profesjonalnej, takiej aktywności zawodowej i po prostu jest obywatelem, który żyje, zajmuje się zupełnie innymi sprawami i próbując wejść w pozycję po prostu mieszkańca, zastanowić się, czy informacja o tym, co oferuje samorząd warszawski, szpitale, uniwersytety, etc., czy jest dostępny dla normalnego, przeciętnego człowieka. Ja myślę, że na tym polu wciąż jest bardzo wiele do zrobienia, choć samorząd naprawdę stara się dbać o to, aby ta komunikacja i informacja płynęła z rozmaitych kanałów i źródeł. To są reklamy czy też informacje zamieszczane w środkach transportu miejskiego, plakaty, billboardy, kampanie. Natomiast wciąż mamy świadomość, że ta oferta jeszcze powinna być bardziej rozszerzona. Ja mam nadzieję, że będziemy rozwijać no właśnie ten obszar sposobów i form komunikacji o tym, co dobre, co ma na celu zadbanie o dobrostan naszych mieszkańców i, no i przeciwdziałanie zjawiskom niekorzystnym i zdrowotnym, i społecznym.
3: Sinfonia Varsovia ma wreszcie swoją siedzibę. Po latach oczekiwania przy ulicy Grochowskiej na Pradze otwarto pierwszą część nowego kompleksu. Warszawska Orkiestra zyskała nowe miejsce do pracy i organizowania wydarzeń dla publiczności. Oficjalnie otwarto je po zakończeniu dużej przebudowy.
12: Sinfonia Varsovia to już nie tylko zespół artystów, ale już teraz duża instytucja funkcjonująca naprawdę bardzo szeroko.
3: Mówi Janusz Marynowski, dyrektor Sinfonii Varsovia, a w tych samych budynkach kiedyś działał Instytut Weterynaryjny. Rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie na stacji Bulwary. Wodomierz pokazał zaledwie 94 cm. To najniższy wynik od początku prowadzonych pomiarów.
13: SK Warszawa News.
14: Zapraszam, Anna Łobocka. Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie bloku na Stołecznym Ursynowie. Chodzi o budynek przy ulicy Hirschfelda, w którym od lat pojawiają się pęknięcia ścian i podłóg. Śledztwo dotyczy zaniechania prac naprawczych i ewakuacji lokatorów, co z kolei doprowadziło do zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców. Sprawie przyjrzał się Krzysztof Płowecki.
9: To, że blok przy ulicy Hirschfelda jest w złym stanie, było wiadomo już od 2009 roku. Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego prowadził już kilka kontroli, w ramach których nakazał m.in. wygrodzenie terenu, zabezpieczenie drzwi wejściowych oraz umieszczenie w widocznym miejscu tablicy z informacją o zakazie użytkowania bloku do czasu wykonania zleconych napraw. W lipcu tego roku inspektorat dodatkowo zadecydował o konieczności ewakuacji budynku. Po zawiadomieniu jednego z członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Imielin, która zarządza budynkiem, prokuratura wszczęła śledztwo. O szczegółach mówi prokurator Antoni Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
15: 7 września tego roku Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów w Warszawie po przeprowadzeniu czynności sprawdzających wszczęła śledztwo w sprawie zaniechania podjęcia w 2026 roku koniecznych prac naprawczych oraz ewakuacji wszystkich mieszkańców budynku wielorodzinnego przy ulicy Hirschfelda 2. Chodzi tutaj o warszawski Imielin. Te ewakuacje były zarządzone zgodnie z decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Stołecznego Warszawy. W wyniku tego zaniechania doszło do sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zaistnienia zdarzenia, które zagrażało życiu, zdrowiu wielu osób, mieniu wielkich rozmiarów, w postaci możliwości zawalenia się budowli budynku wielorodzinnego przy Hirschfelda. Czyn taki z artykułu 164 paragraf 1 kodeksu karnego oraz 163 paragraf 1 punkt 2 kodeksu karnego zagrożony jest karą pozbawienia wolności do 8 lat. W toku tego postępowania już na tym etapie zgromadzono materiały w postaci dokumentacji postępowania administracyjnego prowadzonego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, dokumentację Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej Imielin. Przyjęto protokolarnie również zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa od członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Z tych dotychczasowych informacji, które już posiadamy, wynika, że pierwsze wzmianki od mieszkańców, że w bloku pojawiają się problemy techniczne, że ściany zaczynają pękać, pojawiły się już w roku 2009. Mieszkańcy bloku mieli nie być informowani o sytuacji, nie otrzymywali ekspertyz, które miały być wykonywane już około roku 2015. I z tych ekspertyz miało wynikać, że istnieje konieczność wykonania konkretnych robót budowlanych, które nie zostały w kolejnych latach przeprowadzone. Spółdzielnia, mając od lat wiedzę na temat potrzebnych do wykonywania robót, podjąć się miała wyłącznie minimalnych działań poprzez wstawianie podpór, na przykład pionowych albo poziomych, co i tak zostało uznane przez inspektora nadzoru budowlanego jako jeszcze bardziej pogarszający stan tego budynku. Natomiast był on na pewno niezbyt kosztowny. Postępowanie jest na dość wstępnym etapie. W trybie artykułu 131 będą informowani wszyscy pokrzywdzeni o podejmowanych decyzjach w tej sprawie. Mówimy tu o wielu pokrzywdzonych potencjalnych, bo w budynku tym mieszka 44 rodziny. Dodatkowo prokurator podjął decyzję o przystąpieniu do prowadzonego przed Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Warszawie postępowania administracyjnego jako uczestnik na prawach strony. W ramach działań podejmowanych w trybie postępowania administracyjnego dwukrotnie zostały przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie wydane decyzje administracyjne, które skutecznie zostały zaskarżone przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej. To świadczy o tym, że cała ta sprawa nie tylko pod względem faktycznym, ale i pod względem prawnym jest bardzo skomplikowana. Dlatego już na tym etapie wejście na prawach strony do postępowania administracyjnego i czynne uczestniczenie przez prokuratora jest bardzo istotne, bo skróci to nam na pewno również dalsze procedowanie karnoprawne. Na pewno sprawa jest bardzo trudna pod względem faktycznym, pod względem prawnym i tu rzeczywiście będziemy się wspomagali na późniejszym etapie pomocą biegłych z zakresu budownictwa. Natomiast dobrze by było, gdyby decyzje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jeśli będą miały w najbliższym czasie zapaść, a będą musiały zapaść, bo planowane są ponowne oględziny tej nieruchomości przez organ administracyjny, czyli powiatowego inspektora nadzoru budowlanego z udziałem biegłych, bo będą na pewno odbywały się raczej w obecności prokuratora i ewentualnie powołanego przez prokuratora dodatkowego biegłego, który będzie później na późniejszym etapie również brał udział w ramach postępowania karnego. Dlatego tutaj ten stan, jaki zaistniał na tym etapie, wskazuje, że konieczne jest dwutorowe działanie prokuratora, zarówno pod względem karnoprawnym, jak i pod względem administracyjno-prawnym, jako strażnik praworządności. Na tym etapie skupiamy się na pracy na dokumentach. Istnieje konieczność zgromadzenia dodatkowych dokumentów, między innymi tych, które zostały wskazane przez świadka, który był do tej pory przesłuchany. Na pewno przesłuchania określonych świadków, potraktowanie ich jako pokrzywdzonych jest też dość istotne w ramach postępowania, natomiast stan faktyczny jest skomplikowany, stan prawny jest bardzo skomplikowany i dlatego konieczne jest w pierwszej kolejności bazowanie na dokumentacji i analizowanie tej dokumentacji, która no, wskazuje, że problematyka jest bardzo poważna i skutkuje poważnymi konsekwencjami przede wszystkim dla mieszkańców, bo jeśli mówimy o 44 rodzinach, które w pierwotnych decyzjach administracyjnych miały się wyprowadzić i znaleźć sobie inne miejsce zamieszkania, a w dużej mierze są to osoby starsze, w dużej mierze są to osoby z małymi dziećmi, to zaczyna się robić tu bardzo poważny problem społeczny i chcemy jak najszybciej pomóc go rozwiązać jako prokuratura.
14: Wisłostrada wraca do pełnej przepustowości. Ruch odbywa się na trzech pasach w obu kierunkach. Drobne prace porządkowe są jeszcze prowadzone na środkowym pasie, ale nie powinny wpływać na ruch. Po zakończeniu remontu kierowcy mogą już korzystać z całej trasy, mówi Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich.
16: Likwidacja tych wszystkich właśnie przewiązek, zawrotek, uzupełnianie barier w pasie środkowym była przewidziana na pierwsze 3 dni tego tygodnia.
14: Jesienią zaplanowano jeszcze drobne prace na odcinku bielańskim. Nieprzyjemny zapach, do którego nikt nie chce się przyznać. Od czerwca do ratusza na Bielanach wpłynęło ponad 1500 skarg na pojawiający się w dzielnicy odór.
17: Bardzo śmierdzi kwasem, jakimiś innymi świństwami. Najczęściej wieczorem i w nocy.
18: Czasami odczuwam, tam jest ta oczyszczalnia, prawda? I tutaj też schuty czasami się odczuwa.
19: Jak można by opisać te zapachy?
18: Chemiczne, no i takie nieprzyjemne, typowe jak ze śmietnika.
20: Panie, tutaj nie ma żadnych odorów. Nie ma tutaj żadnych odorów.
14: Władze dzielnicy Bielany tłumaczą, że nie mają żadnego pola do działania ze względu na brak jakichkolwiek przepisów w polskim prawie, które regulowałyby kwestie nieprzyjemnych zapachów, mówi Marcin Włodarczyk, radny dzielnicy.
21: Brakuje rozwiązań prawnych, legislacyjnych, przepisów, które regulowałyby pewne rzeczy. Oczywiście opieramy się tutaj na przepisach Unii Europejskiej, prawda? Myślę, że na chwilę obecną ilu jest znawców tematu, tyle mamy głosów, prawda, w tej sprawie. A dlaczego te przepisy nie wchodzą w życie, że tak powiem, w naszych przepisach krajowych, to już pytanie do polityków, tak?
14: Władze dzielnicy planują przeznaczyć blisko 60 tysięcy złotych na rozbudowę sieci czujników, które mają pomóc ustalić, gdzie i kiedy pojawia się problem. Gra w kręgle tramwajem i precyzyjne zatrzymanie taboru. To niektóre z dyscyplin, które odbędą się w ramach europejskich mistrzostw motorniczych. Motorniczy zmierzą się w kilku kategoriach, które sprawdzą m.in. precyzję prowadzenia tramwaju. Więcej o tym Krzysztof Płowecki.
9: Europejskie Mistrzostwa Motorniczych po raz pierwszy odbędą się w Polsce. W Warszawie rywalizować będzie 26 dwuosobowych drużyn z całej Europy, mówi Witold Urbanowicz, rzecznik tramwajów warszawskich.
22: Mistrzostwa Motorniczych będą się odbywały w ramach Dni Transportu Publicznego, które są zaplanowane w sobotę 19 września. Same Dni Transportu Publicznego będą się odbywały na Placu Centralnym, natomiast Mistrzostwa Motorniczych na torowisku tramwajowym na ulicy Marszałkowskiej. Drużyny zmierzą się w 6 różnych dyscyplinach. Oprócz tego oczywiście będzie się liczył czas i to wszystko będzie potem sumowane i na tej podstawie zostanie wskazany zwycięzca, czyli najlepsza drużyna motorniczych. W sumie udział w mistrzostwach weźmie 26 drużyn z różnych miast europejskich. W tym jest jedna drużyna bardzo europejska z Melbourne w Australii. Wiadomo, Australia bardzo kulturowo bliska Europy, więc tutaj też wyjątkowo w tym roku wezmą w tych europejskich mistrzostwach udział. Polskę będą reprezentowały dwie drużyny. Warszawa jako gospodarz imprezy i Gorzów Wielkopolski, który wygrał ogólnopolskie mistrzostwa motorniczych, które się odbywały w Poznaniu. Dyscypliny są różne, niektóre są bardzo widowiskowe, jak już dość znane zbijanie kręgli tramwajem. Mamy duże kręgle ustawione na torze. Właśnie motorniczy musi uderzyć w bilę i ta bila właśnie musi powalić jak największą liczbę kręgli. Będą też takie bardziej wymagające precyzji zadania, jak na przykład zatrzymywanie się w określonym miejscu, żeby otworzyć drzwi w określonym miejscu i takie dyscypliny, które no, pokazują kunszt czy pewną precyzję wymaganą w codziennej pracy motorniczego, oczywiście w takim bardziej zabawowym świetle, no ale chodzi o to właśnie, żeby pokazać, z jakimi wyzwaniami motorniczowie się mierzą na co dzień, jak ważna jest właśnie precyzja w codziennej pracy.
4: Reprezentacja Warszawy została wyłoniona w ramach międzyzakładowych mistrzostw motorniczych.
22: Mamy w sumie 5 zajezdni tramwajowych, więc były ekipy z różnych zajezdni i przed wakacjami na terenie zajezdni Annopol, naszej najnowszej zajezdni, ekipy z różnych zajezdni się mierzyły z tymi naszymi wewnętrznymi mistrzostwami i na tej podstawie wybraliśmy dwójkę motorniczych. Są to motorniczowie zajezdni Żoliborz. Okazali się najlepsi, najwięcej punktów zdobyli. To właśnie oni będą reprezentować Warszawę i Polskę na mistrzostwach motorniczych.
4: Zawodnicy będą korzystali z taborów tramwajów warszawskich i dlatego przewidziano też dodatkowy czas na przygotowanie dla przyjezdnych.
22: Dla zawodników przygotujemy 2 tramwaje. Będzie to Hyundai i Swing. Oczywiście motorniczowie z innych miast nie mają okazji na co dzień jeździć tymi tramwajami, dlatego też w piątek, w przededniu zawodów, przewidzieliśmy cały dzień treningowy na jednej z naszych zajezdni i motorniczowie z innych miast będą mogli trenować na tych naszych tramwajach, na tych tramwajach, które konkretnie będą brały udział w zawodach, tak żeby zapoznać się ze specyfiką pracy w tego typu pojazdach oraz też z konkurencjami, bo wiem jeszcze, nie wszystkie konkurencje zostały uczestnikom ujawnione, więc to nie jest tak, że nie wiem, mogli trenować przez miesiące, znając dokładny przebieg mistrzostw, tylko to dopiero przed zawodami zostanie ujawnione i właśnie w piątek wszyscy będą mogli swoich sił się po prostu przygotować do tych sobotnich zawodów u nas.
4: Europejskie Mistrzostwa Motorniczych w Warszawie będą odbywały się w ramach Dni Transportu Publicznego.
22: Będzie wystawa zabytkowego taboru tramwajowego, będą zabytkowe autobusy, wszystkie miejskie spółki transportowe, czyli autobusy, metro, SKM-ka też będą się wystawiały na placu centralnym, zarząd transportu miejskiego, więc tych atrakcji będzie dużo przez cały dzień, więc zapraszamy serdecznie w sobotę 19 września o godzinie 10 otwieramy mistrzostwa, będzie prezentacja drużyn z oficjalnym przemarszem, od 11 pierwsze konkurencje i o 17 nagrodzenie zwycięzców tych mistrzostw oraz, co ważne, przekazanie pałeczki organizatora europejskich mistrzostw kolejnemu miastu europejskiemu. Gościmy mistrzostwa, Europejskie Mistrzostwa Motorniczych tramem nie bez powodu w tym roku w Warszawie. Dokładnie w tym roku obchodzimy 160 lat tramwajów w stolicy Polski i w ramach obchodów tego zacnego jubileuszu zdecydowaliśmy się właśnie zostać gospodarzem tej już uznanej 12 edycji międzynarodowych zawodów. Również po to, żeby też promować komunikację miejską, no i też pokazywać no, wyzwania, z jakimi się mierzy motorniczowie na co dzień, no i zachęcać do pracy też na stanowisku motorniczego, więc wszystkich fanów komunikacji, ale też sportowych emocji zapraszamy do kibicowania oraz korzystania ze wszystkich atrakcji, które przygotowaliśmy w ramach Dni Transportu Publicznego.
4: A najlepsi motorniczowie mogą liczyć na nagrody.
22: Prestiż i chwała, ale oczywiście jakieś będą statuetki i nagrody też, więc tutaj, ale to jeszcze niespodzianka.
13: SK Warszawa News.
14: Zapraszam, Anna Łobocka. Warszawa testuje system alarmowy. Syreny zawyją w 5 dzielnicach: Śródmieściu, na Pradze Południe, Mokotowie, Ochocie i Żoliborzu. W trakcie testów zostaną wyemitowane krótkie sygnały dźwiękowe oraz komunikaty głosowe. Krzysztof Płowecki sprawdził, czego mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy.
0: Wszystkie uruchomienia syren będą miały charakter kontrolny i mają sprawdzić działanie systemu. Ratusz podkreśla, że gdy usłyszymy syreny, nie musimy podejmować żadnych działań. Emitowane w tym czasie sygnały nie oznaczają realnego zagrożenia. Według mieszkańców Warszawy takie testy są potrzebne, a sam dźwięk syren im nie przeszkadza.
1: Testy są przeprowadzone w wielu miastach. Ja uważam, że syreny powinny działać. Jeżeli musimy je testować co jakiś czas, to jak każdy inny sprzęt, jakby ważne, żeby działały.
19: Grunt to jest dobre poinformowanie mieszkańców o tym, co się dzieje, żeby wiedzieli, że są to testy, a nie sytuacja alarmowa. Jeśli zostaną poinformowani przez media czy przez wszelkiego rodzaju alerty, to nie uważam, żeby był to problem.
23: Myślę, że ludzie nie zwracają na to uwagi, bo są przyzwyczajeni do odgłosów po prostu ulicy, do karetek jeżdżących i nie zwrócą uwagi. Zresztą ja sama również.
24: Powiem tak, ja jestem z Ukrainy, jestem Ukraińcem, więc no, dla mnie to zwykła sytuacja, kiedy testują syreny. Musimy jakieś SMS-y dostawać, nie?
25: Dobry pomysł, dobry, bo się ludzie przyzwyczają do tego, że coś się dzieje, że będą uważać, że po prostu gdyby się coś, nie daj Boże, wydarzyło, tak, no to będą na to przygotowani i to jest dobry pomysł, że trzeba być czujnym, oczywiście, no teraz jest tyle zagrożeń różnego rodzaju, no na całe szczęście, prawda, Warszawa jest jakoś tak chroniona, że nie ma, no ale no, trzeba być zawsze przygotowanym.
26: No tak sceptycznie trochę do tego podchodzę. Może trochę za dużo, jak tak, bo to jakoś tak przez ileś godzin wczoraj słyszałam, między innymi Praga Południe.
27: A umie pani rozpoznać test?
26: Nie potrafię. To na razie to tam chyba raz, czy to było tak, że tam jakoś trzy długie, trzy krótkie, potem jakoś tak to...
0: Istnieją dwa główne rodzaje sygnałów przekazywanych za pomocą syren. To ogłoszenie alarmu oraz odwołanie alarmu.
28: O ćwiczeniach dowiemy się z mediów, bo zawsze są zapowiedziane, więc należy śledzić komunikaty. Myślę, że wiarygodnymi komunikatami to jest m.in. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz strona Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jak i ich profil na Facebooku. Więc te kanały polecam, bo sam z nich korzystam. A jeżeli chodzi o sygnały, to samego sygnału już nie rozpoznamy. Czy jest testowy, czy informuje nas o zagrożeniu, ale jeżeli będziemy śledzić, to będziemy wiedzieli tak naprawdę, czy należy reagować, czy nie. I teraz, żeby wiedzieć, kiedy się to zaczyna, a kiedy się odwołuje, no to trzeba wiedzieć, że to są dwa różne sygnały. Więc sygnał informujący o zagrożeniu to jest sygnał modulowany. Modulowany to znaczy, że ta częstotliwość dźwięku będzie rosła i opadała, ale nie do zera, tylko ponownie rosła. Czyli jakbyśmy rysowali natężenie tego dźwięku w czasie, byłaby to sinusoida, czyli taki wężyk. I to trwa 3 minuty. Jeżeli taki sygnał usłyszymy, to wtedy musimy szukać komunikatów, czego dotyczy informacja o tym zagrożeniu. Bo może być to zagrożenie powodzią, może być to zagrożenie burzą, a może być to związane z sytuacją na naszym niebie, czyli między innymi jakimiś zbliżającymi się obiektami. Sygnał do odwołania to jest również 3-minutowy, ale ciągły. Czyli tutaj natężenie dźwięku przez te 3 minuty jest takie same, jednostajne, więc jest to ten sam dźwięk, tylko trwa 3 minuty. W Warszawie z niczym innym tego pomylić nie powinniśmy. Na mniejszych powiatach, gdzie są ochotnicze straże pożarne i korzystają jeszcze niektóre z syren alarmowych dla druhów, czyli dla tych strażaków, którzy jak usłyszą taki sygnał, to biegną do remizy, żeby wsiąść do samochodu pożarniczego i udać się na miejsce zdarzenia, to tam również jest 3-minutowy sygnał modulowany, ale on schodzi do zera. Czyli jest taki moment ciszy przy każdym schodzeniu tego dźwięku, który świadczy o tym, że nie jest to sygnał ochrony ludności i ochrony cywilnej, obrony ludności i ochrony cywilnej, tylko sygnał dla druhów ochotniczych straży pożarnych, mówiący o tym, żeby wstawili się w najbliższej jednostce.
0: Tłumaczy brygadier Artur Laudy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Miasta Stołecznego Warszawy. Podczas testów syren mieszkańcy usłyszą sygnały dźwiękowe i mogą też usłyszeć komunikaty głosowe.
14: Syreny będą sprawdzane w godzinach 10-16. Testy ruszą w czwartek i potrwają do 18 września. Sportowe święto w Warszawie już 20 września odbędzie się Narodowy Dzień Sportu. Na błoniach PGE Narodowego będzie można spróbować swoich sił w różnych dyscyplinach. Na uczestników czeka wiele atrakcji, w tym treningi i spotkania ze sportowcami. O szczegółach wydarzenia nasza reporterka Małgorzata Zawada rozmawiała z Oliwią Kujawą z Fundacji Zwalcz Nudę.
19: Zbliża się święto sportu, będzie się dużo działo, co takiego nas czeka. Cała masa bezpłatnych, darmowych wydarzeń sportowych, treningów, dni otwartych. Wszystko to 20 września, a wielki finał na błoniach PGE Narodowego. Narodowy Dzień Sportu razem ze Strefą Warszawskich Dni Rodzinnych. Wielka impreza rodzinna, ponad 100 wystawców już 20 września na błoniach PGE Narodowego.
2: W kraju będą się w mniejszych rejonach też działy różne rzeczy?
19: Tak, w ramach Narodowego Dnia Sportu, nawet w najmniejszych miejscowościach, będą odbywać się różne darmowe wydarzenia sportowe, na przykład, nie wiem, treningi biegowe, dni otwarte w klubach karate, różne otwarte treningi w salach fitnessowych z trenerami. Także właściwie każda dyscyplina jest zaopiekowana przez nas. Trzeba tylko wejść na stronę Narodowy Dzień Sportu, wyszukać swoją miejscowość i zobaczyć, jakie są treningi przygotowane dla Państwa.
2: A tutaj w Warszawie ten finał, kiedy on dokładnie będzie?
19: 20 września na błoniach PGE Narodowego od godziny 11 do 18 zapraszamy wszystkich mieszkańców Warszawy i okolic. Program jest naprawdę bardzo, bardzo bogaty. Mamy prawie 30 związków sportowych, które się będą wystawiać na tym wydarzeniu. Będzie można spróbować treningów w dyscyplinach drużynowych typu piłka ręczna, piłka nożna, indywidualnych. Będzie lekkoatletyka miasteczko

0: sportowców, zawodników, być może ktoś spotka swojego idola albo trenera, z którym chciałby trenować. Także kto konkretnie, to zapraszam na piknik, nie będę zdradzała wszystkich tajemnic. Zostawmy to sobie na deser, a wszystkich zapraszam do przyjścia na piknik i zmierzenia się w różnych dyscyplinach sportowych.
1: To zapytam tak jeszcze ogólnie o ideę całego wydarzenia. Czy faktycznie zainteresowanie jest duże, czy jest to skuteczne i czy zachęca ludzi do sportu?
0: Nasz piknik się cieszy bardzo dużą popularnością. No w ubiegłym roku niestety pogoda nam spłatała figla, a mimo wszystko przyszło bardzo dużo osób. No a w tym roku już mamy pogodę zamówioną, więc spodziewamy się bardzo dobrej frekwencji, bardzo dobrej aury. Nasi wystawcy również dopisali, bo mamy bardzo dużo, tak jak powiedziałam, ponad 100 wystawców, w tym właśnie 30 związków i organizacji sportowych, które po prostu zapełniają nam cały dzień. Myślę, że nawet od 11 do 18 spokojnie można tam dzień spędzić. Będą też food trucki w razie czego, więc przekąsić też coś można pomiędzy zabawami i treningami. Wstęp jest totalnie bezpłatny, darmowy. Można przyjść po prostu z ulicy z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi albo samemu i spróbować swoich sił w naszych dyscyplinach.
2: Nowe drogi rowerowe i parking w Międzylesiu. Województwo mazowieckie otrzyma wsparcie z funduszy Unii Europejskiej na budowę nowych tras rowerowych oraz parkingu Parkuj i Jedź w Międzylesiu. Umowy na realizację inwestycji podpisano w Urzędzie Marszałkowskim. Na miejscu była nasza reporterka Małgorzata Zawada.
3: Nowe trasy rowerowe mają połączyć się z istniejącą już siecią, a parking w Międzylesiu ma ułatwić kierowcom pozostawienie samochodu i dalszą podróż transportem publicznym. O szczegółach inwestycji mówił nam marszałek województwa Adam Struzik.
4: W ramach mobilności miejskiej w mieście stołecznym Warszawa podpisaliśmy tutaj dwie umowy. Pierwsza z nich dotyczy uzupełnienia szeregu odcinków tras rowerowych w obrębie Warszawy, ponad 11 km, o przebudowy różnych elementów tych ciągów pieszo-rowerowych. Tutaj jest naprawdę znacząca kwota wsparcia, ponad 27 milionów złotych z Unii Europejskiej. No a drugi projekt to budowa parkingu Parku i Jedź w Międzylesiu. Tutaj ten wymiar tej inwestycji jest nieco mniejszy, ale również dofinansowanie z Unii Europejskiej ponad 5,5 miliona, więc myślę, że one poprawiają możliwość komunikowania się, korzystania z rowerów, ale też pozostawienia samochodów w pewnych miejscach i podróżowania dalej na przykład rowerem lub dojeżdżania do stacji kolejowych do tego, żeby można było później korzystać z transportu publicznego kolejowego. To jest w ogóle jeden z ważnych elementów ograniczenia emisyjności gazów cieplarnianych, gazów pochodzących z samochodów w tej przestrzeni wielkomiejskiej. W Warszawie jest już około 800 km tych dróg rowerowych i to jest stały rozwój. Ja się bardzo z tego cieszę. Przybywa zieleni, przybywa właśnie ścieżek pieszo-rowerowych. To już jest kolejny 7 etap budowy tych parkingów Parku i Jedź. Więc generalnie to Warszawa dzisiaj jawi się jako z takich miast europejskich, w których ten proces jest bardzo zaawansowany i to jest coraz bardziej przyjazne miasto.
3: Nowe ścieżki rowerowe mają mieć łącznie ponad 11 kilometrów. Tak mówi Maciej Fijałkowski, sekretarz miasta stołecznego Warszawy.
5: Dla nas budowa ścieżek rowerowych jest jednym z najważniejszych projektów, jakie realizujemy z pieniędzy europejskich, ale nie tylko. W mieście stawiamy bardzo mocno na tę formę. No i dzisiaj trzeba powiedzieć, że Warszawa między innymi dzięki projektom europejskim ma jedną z najlepszych sieci dróg rowerowych w Europie i na świecie. To jest czwarty etap budowy ścieżek rowerowych, jaki robimy w ostatnich dwóch perspektywach unijnych. Tym razem mówimy o 18 odcinkach. To są z reguły krótkie odcinki, ale ich zaletą jest to, że one uzupełniają istniejącą sieć. To są czasami bardzo istotne kawałki, których dzisiaj brakuje albo które są w niskim standardzie. Czyli na przykład tutaj w tym projekcie mamy czy to przebudowę ulicy Marszałkowskiej i dołożenie 300 metrów między ulicą Królewską a Świętokrzyską. Mamy na przykład przejście przez plac Wilsona, przez Żoliborz, ale mam też dzielnicowe inwestycje, takie jak na ulicy Światowida czy Gandhi. Likwidujemy też teleporty w kilku miejscach, więc jakby to wszystko razem powoduje, że ta sieć z każdym takim projektem jest coraz bardziej kompleksowa i coraz wygodniejsza do poruszania. I tak jak powiedziałem, to co nas szczególnie cieszy i to też widzimy po głosach, jakie do nas docierają, czy od mieszkańców, czy od ludzi, którzy się do Warszawy przeprowadzają albo Warszawę odwiedzają, to jest to, że rzeczywiście te drogi rowerowe są w bardzo wysokim standardzie i one są często elementem, który jest podkreślany jako jeden z głównych plusów Warszawy.
3: Parking P plus R w Międzylesiu to już 7 etap budowy tego typu obiektów na Mazowszu.
5: Teraz mówimy o projekcie w Międzylesiu, czyli przy przebudowywanej linii kolejowej z Warszawy do Otwocka, czyli tej dużej inwestycji elementu modernizacji linii z Warszawy do Lublina. To jest bardzo ważny projekt dla dzielnicy Wawer, dlatego że tam też kilka parkingów w związku z dobudowaniem dwóch

0: torów kolejowych będzie likwidowanych, czy jest likwidowanych, więc to nam pomoże trochę zagospodarować potrzebę, jaką jest parkowanie wzdłuż węzłów, czy wzdłuż stacji kolejowych. To, co też na sam koniec warto powiedzieć, to jest to, że to są projekty metropolitalne, czyli realizowane w formule współpracy metropolitalnej z ZIP. I to nie tylko Warszawa dostaje dofinansowanie tych projektów, ale także inne samorządy metropolii, chociażby w tych konkursach, czy Piaseczno, czy Grodzic, dostawały też pieniądze. To jest dobra wiadomość, dlatego że zależy na tym, tak jak żeby miasto nie było tylko skupione w centrum, ale miało też funkcję blisko mieszkańca w dzielnicach. Bardzo ważne, żeby w kontekście metropolii, czy to większe gminy, takie właśnie jak wspomniane przeze mnie Piaseczno, czy Grodzisk, czy też mniejsze, miały po prostu dobrą infrastrukturę, bo im więcej rzeczy mieszkańcy mogą, większą ilość usług mogą korzystać bliżej domu, tym jest mniejsza presja na mobilność i tym wygodniejsze jest życie. To jest duży pakiet, tak jak powiedziałem, 18 bodajże inwestycji. Część jest z nich zakończonych, część jest w trakcie, a część dopiero przygotowujemy, więc to pewnie jeszcze kwestia z roku, dwóch, kiedy realnie uda się cały projekt zakończyć. Natomiast, no tak jak powiedziałem, to jest zbiór wielu ścieżek rowerowych, więc z części już można dzisiaj korzystać. Parking w Międzylesiu jest dla mniej więcej 140 samochodów, w tym 8 miejsc jest dla osób z niepełnosprawnościami. Jak zawsze przewidujemy też infrastrukturę dla rowerów, czyli jakby promujemy taki model, w którym głównym środkiem transportu do centrum ma być kolej, natomiast rzeczywiście ta ostatnia mila może być czy to transportem publicznym, czy samochodem indywidualnym, czy rowerem. Wtedy jest możliwość pozostawienia swojego środka pojazdu na parkingu.
1: Łącznie na nowe inwestycje Unia Europejska przekazała 32,5 miliona złotych.
2: Budowniczowie metra zapraszają na stację Lazurowa. Będzie można do niej wejść w sobotę w godzinach 11:15. Chętni do zobaczenia przyszłej stacji będą wpuszczeni w grupach. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy, ale trzeba mieć odpowiedni strój. Długie spodnie, a także obuwie z płaską, twardą podeszwą. Na miejscu uczestnicy otrzymają kaski i kamizelki odblaskowe, których noszenie jest obowiązkowe. Z uwagi na bezpieczeństwo i warunki techniczne, teren budowy nie jest przystosowany do poruszania się osób z ograniczoną mobilnością. Na Bemowie powstanie, przypomnę, ostatni fragment drugiej linii metra w Warszawie. Do użytku zostaną oddane 3 stacje: Lazurowa przy skrzyżowaniu ulic Górczewskiej i Lazurowej, Chrzanów przy skrzyżowaniu Rajskiego i Szeligowskiej oraz Karolin. Budowa ma zakończyć się jeszcze w tym roku.
3: Radio SK.

0: Elska Warszawa.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Masz już dość swojego starego samochodu? Zamień go lub sprzedaj w Eurosamochody. Oferujemy 500 aut od pierwszego właściciela z pewną historią serwisową i gwarancją do 2 lat. Rabaty nawet do 10 tysięcy złotych. Wał Międzyszyński 117. www.eurosamochody.pl.
6: I po reklamie.

0: od pierwszego właściciela z pełną historią, gwarancją do 3 lat i rabatami do 10 tysięcy. W Euro Samochody, Wał Miedzeszański 117. Eurosamochody.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na 4. edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
7: Poleca Radio SK.
8: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
0: I po reklamie.